0: Polska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wprawdzie ja zapowiadałem jakiś czas temu, że będziemy robić często wyprawy w odległe miejsca i poznawać ten Kościół nie tylko europejski, ale przede wszystkim Kościół w egzotycznych krajach. No, dzisiaj jednak chciałem zrobić wyjątek. Z jakiego powodu? Otóż ja od jakiegoś już czasu nosiłem się z taką myślą, żeby poświęcić jakąś audycję jakiemuś wybranemu tematowi z historii Powstania Warszawskiego. Trudno jest zrobić program, tak, nie związany bezpośrednio kalendarzowo z Powstaniem Warszawskim, więc będzie dobra okazja, by chwilę pomyśleć o jednym z bardzo wielu ludzi, którzy oddali swoje życie w czasie Powstania Warszawskiego, a zarazem przedstawicielu kościoła, kapłaństwa katolickiego, błogosławionym księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy. Moim Państwa gościem jest pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Witam serdecznie.
2: Witam, witam Państwa, witam Pana.
1: No i tak, mamy to powstanie, dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Proszę powiedzieć ze strony człowieka z wewnątrz, z Muzeum Powstania. Za dużo, za mało, czy w sam raz mówimy o powstaniu?
2: Ja jestem głodny historii. Dla mnie to będzie zawsze za mało, chociażbyśmy bardzo dużo o tym mówili. Na tym punkcie troszeczkę jestem odchylony chyba w tą taką stronę. Chyba z mojego punktu widzenia, chyba tak jak każdy warszawiak chce, żeby o tej Warszawie i o tej jej historii mówić jak najwięcej. Powstanie warszawskie jest takim kawałkiem historii Warszawy bardzo tragicznym, ale dla mnie bardzo dumnym i takim, gdzie trzeba o tym jak najwięcej mówić i jak najczęściej. Bo chciałem tylko zauważyć, tak mnie się wydaje, że Powstanie Warszawskie to nie była bitwa o Warszawę. To była bitwa o Polskę. Bo wiedzieliśmy, co się ze wschodu zbliża, kolejna okupacja. Po tym, że wiedzieliśmy, dwójka, czyli nasz wywiad wiedział, że nas sprzedali nie w Jałcie, nasz sprzedali już w Teheranie 1943 roku. Tam były karty już rozdane. Także Powstanie Warszawskie było takim krzykiem, po prostu albo ta Polska będzie, albo będziemy republiką. I pięknie wpisuje się w to kościół, księża, kapelani. Ich rola w tym trudnym dla nas czasie była w ogóle nie do ocenienia. Jak o tym człowiek mówi, to aż dreszcze biorą, bo ja o tym mówić nie mogę spokojnie. Pracuję w muzeum od początku i tak się akurat złożyło, że dyrektor mi zaufał i ze swoimi synami staram się zajmować kaplicą w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dbamy o prawę mszy.
1: A zaznaczmy, że jest to kaplica pod wezwaniem
2: błogosławionego księdza Józefa Stanka.
1: Czyli bohatera naszego dzisiejszego spotkania w obrazach z historii Kościoła. Panie Jacku, zanim przejdziemy już do powstania, już do tych najbardziej dramatycznych wydarzeń, zastanówmy się chwilę nad tym, co było przed powstaniem, czyli czasami okupacyjnymi. Kościół, jak i cały naród polski znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu. Tak? I przedstawiciele Kościoła na terenie całej Polski, no tam, gdzie mogli, tak? Wschód tutaj był w daleko cięższym położeniu, czyli te obszary włączone do Sowietów, ale w Warszawie, w Generalnym Gubernatorstwie zaczęły powstawać struktury podziemnego państwa polskiego, podziemnej armii polskiej, no i siłą rzeczy musieli być kapelanowie, prawda? Kapelani włączali się do tych struktur.
2: Tak, i pięknie Kościół się w tym odnalazł, bo ten czas okupacji, który dotknął nas chyba najboleśniej w Europie, dotknął chyba każdą polską rodzinę. I naprawdę łatwo wtedy było zwątpić, że znowu stracimy Polskę. Wtedy zniknęła na 123 lata. Teraz nie wiadomo było, co to ma znaczyć, bo 1 września Niemcy, 17 Sowieci, znowu Polska znika z mapy Europy. I tworzy się polskie państwo podziemne. Struktura niespotykana w Europie, bo jeżeli ktoś powie, że w Polsce istniał ruch oporu, to najdelikatniej mówiąc mija się z prawdą. ruch oporu to był we Francji. Natomiast u nas wszystkie struktury państwa działały, tylko od razu polskie państwo podziemne. Mieliśmy własną delegatura na kraj, podziemny parlament, szkolnictwo, sądownictwo i także chciałem tylko dopowiedzieć, że 30% młodzieży w podziemiu zdobyło wykształcenie. To jest rzecz no, niesamowita i pięknie się w to wpisuje Kościół. Dlatego też jeszcze tak sobie znaczę, że w połowie 1941 roku komendant główny Armii Krajowej, Grot Rowecki, powołał na naczelnego kapelana Armii Krajowej Tadeusza Joachimowskiego, pseudonim Budwicz. Także tą decyzję zatwierdził biskup polowy Gawlina, mianując go naczelnym kapelanem sił zbrojnych w kraju. I ta decyzja zaważyła na późniejszych losach kościoła, który starał się być tam, gdzie jest potrzebny. Już nie mówię o działach partyzanckich, ale to tajne nauczanie. No, mieliśmy cudnych księży, którzy potem właśnie w powstaniu jakby wieńczą swoją pracę, która na bieżąco odbywała się w czasie wojny. Przecież trzeba to zaznaczyć, że księża nie tylko pomagali Polakom, ratowali Żydom życie, ukrywali dzieci, pomagali jak mogli. Przecież taki ksiądz jak Godlewski w parafii Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim ponad setkę Żydów ukrywał w swoim kościele. Załatwiano im papiery, organizowano pomoc, która po prostu jest no, na skalę niebywała. Dlatego chciałbym, żeby pewne osoby, już ja dotknę nie tylko księży, ale osoby takie jak pani Zendlerowa, która uratowała ponad 2,5 tysiąca dzieci, chciałbym, żeby jednak o niej wspomniano, uczono, no nie dostała Nagrody Nobla. Ale mój Boże, tak pięknie, jak ona się znalazła, to tak jakby się wpisywała, że jest jednym z tych kapłanów. Dlatego chciałbym też dotykać ludzi, którzy dzisiaj są czasami zapomniani. Książę Adam Sapieha. No przecież tak piękna postać. Dlaczego w szkołach o niej się nie uczy? Dlaczego...
1: Tu wyjaśnijmy może książę Adam Sapieha, ale był to zarazem książę Kościoła, prawda?
2: To jest piękna postać.
1: Arcybiskup krakowski. Właściwie taki, nazywano go często interreksem, czyli takim nieoficjalnym zastępcą króla, bo on był tu w kraju przywódcą duchowym Polaków.
2: No, Niemcy mieli wobec niego respekt, także postać szalenie ciekawa, w ogóle bardzo ciekawa. Powiem tak, dzięki nim mieliśmy Ojca Świętego. Chciałem to powiedzieć. I też są takie ciekawe wątki, tylko gdzie o tym poczytać. Dzięki jego koneksjom, chyba Kraków i Częstochowa też to zawdzięczają. Mamy zabytki, są oni zniszczone przez jego koneksję, to jest strasznie ciekawa. A jednak, powiem tak, czasem o tym wspominam, jeżeli Kościół ma jedno nazwisko w ciągu wieku, to jest wielki honor. A polski Kościół przynajmniej 4 takie nazwiska. Sapieha, Wyszyński, Wojtyła. I to jak człowiek na to patrzy, to są postacie takie, gdzie po prostu, dzięki Bogu mieliśmy ich tutaj w Polsce i chcemy o nich wspominać. Przynajmniej w muzeum staram się też dotykać tego tematu, żeby one nie uciekły.
1: Wspomnijmy teraz o głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o księdzu Józefie Stanku. Jakiś rys biograficzny, bo przecież zanim zakończył swój żywot w bardzo dramatycznych okolicznościach, zanim został błogosławionym Kościoła, a być może w jakiejś przyszłości także świętym, no jakaś jego historia była.
2: Ksiądz pochodził z rodziny, gdzie wychowanie stanowi jakby podstawę.
1: On na Podhalu się urodził, tak, z tego co pamiętam.
2: Tak, znaczy powiem tak, że zauważyłem, że tam, gdzie jest skromne wychowanie, gdzie jest rodzina uboga, gdzie jest raczej, biednie powiem tak, to tam wartości duchowe stanowią jakby moralny kręgosłup w tej rodzinie. I ksiądz wyrasta z takiej rodziny, ale to już zauważyłem, że to nie tylko on. Wiele osób, które potem jakby są jakby przewodnikami dla innych, wychodzą z rodzin, gdzie wartości nie były na ścianie, Bóg, honor, ojczyzna napisane, tylko te wartości jakby chowano tam, gdzie najgłębiej. I one były pielęgnowane, a potem przekazywane innym. Łaprzeniżne, to jest ksiądz się urodził 4 grudnia 16 roku w diecezji krakowskiej. Dlatego wstępuje potem do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
1: Czyli Pallotyni.
2: Pallotyni.
1: Księża Pallotyni.
2: Tam nowicjat, studia seminaryjne. Otrzymał tam...
1: Tu warto zaznaczyć, że on trafił do seminarium w podwarszawskim Ołtarzewie.
2: Tak.
1: O którym
2: tak.
1: Niedawno też rozmawialiśmy w obrazach z historii Kościoła. Przy innej zupełnie okazji. Przy okazji opowieści o zgromadzeniu księży Pallotynów.
2: Tak. Tak samo powstanie go zostało w Warszawie, dlatego już w Ołtarzewie nie mógł też wrócić, nie mógł się gdzieś przemieszczać, jak się zaczęły walki, dlatego był, jakby to powiedzieć, po cywilnemu. Bo zorganizować, ksiądz to jednak inne, odbiera się, inaczej się go widzi, jak ma sutannę, i postarano się zdobyć tą sutannę, bo to przecież był na chorzej, ale on od razu wciąga opaskę i to jest...
1: Ale co on robił wcześniej, przed wybuchem powstania? Czy on funkcjonował tutaj także w strukturach podziemnych?
2: Tak, on był w ogóle, oczywiście, i tutaj on się bardzo się udzielał i stanowi jakby przykład księdza kapelana, który dla tych, którzy wtedy potrzebowali w tym okresie pomocy, jakby stanowi jakby, jak to powiedzieć, tak, żeby tak spróbować to tak po swojemu, a zarazem tak, żeby to odczytane dobrze, że po prostu ksiądz był takim duchowym opiekunem podziemnej Warszawy. O, może tak bym powiedział. Może to nie jest takie bardzo, bardzo oddające, ale on właśnie najpierw, zanim właśnie powstanie nastało, to jest cała budowa, to jest ta konstrukcja tego księdza, potem jakby uwidacznia się, jego cierpienie jest jakby uwieńczeniem jego pracy w Warszawie. Naprawdę on był szalenie szanowanym przez swoich zwierzchników, bo zauważono, że jest bardzo odważny, bardzo oddany, bardzo lojalny. I tutaj jakby odnajduje się pięknie w tym czasie takim pogardy dla wartości, dla tego, co stanowi jakby jądro tego, co Niemcy starają nam się tutaj wyplenić.
1: On był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem, prawda? Kiedy okupacja zaszła. On planował, zdaje się, studia dalsze, rozwijanie swojej wiedzy teologicznej i filozoficznej. Z tego, że gdzieś wyczytałem, przygotowując się do audycji, że on bardzo dobrze znał język niemiecki.
2: Tak.
1: Posługiwał się bardzo dobrze niemieckim.
2: To mu w wielu sytuacjach pomogło. I to było wtedy bardzo, bardzo takie czasami ratujące życie, bo ksiądz też miał doświadczenie ze swoich stron rodzinnych. Przecież tam o tym, że zostaliśmy zaatakowani przez Niemców, jak i przez Sowietów, wszyscy o tym wiemy. Ale od dołu nas przecież zaatakowały 4 dywizje, Słowacy, to o tym się bardzo rzadko mówi. Jeszcze się rzadziej mówi o tym, że 4. naszym wrogiem była 5. kolumna, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, gdzie gotowe listy były polskich patriotów, tych, którzy brali w powstaniach, oraz księży, którzy się angażowali, którzy... Ja zauważam jedno, naród się raz, że się morduje od inteligencji, ale naród się też morduje od stron tych osób, które mogą za sobą pociągnąć kogoś. Dlatego...
1: Nazywa się to fachowo liderzy, tak? Liderzy opinii, i Niemcy, tak jak pan mówi, zupełnie świadomie postanowili pozbawić naród nie tylko tych faktycznych przywódców politycznych, tych, którzy mogliby od razu chwycić za broń, ale tych, którzy nawet potencjalnie staliby się takimi liderami, na których reszta narodu patrzyłaby, to Warszawa dotknięta przez tą straszną akcją AB, tak, niszczenie według tego, nazwijmy, okrutnego rozdzielnika, inteligencja, ale także osoby popularne, po prostu popularne, chociażby sportowiec, tak, Janusz Kusociński też został zamordowany, bo był człowiekiem popularnym. Nie ukrywał swojego przywiązania do Polski,
2: zamordowany
1: do patriotyzmu.
2: W Palmirach ginie akurat wtedy Kusociński, Rataj, Niedziałkowski. Ja tylko proszę zwrócić jedną uwagę. Oni nas mordowali równolegle, bo na przykład w Katyniu zginęła tam jedyna kobieta, córkę generała Dowormusickiego.
1: Pilotka.
2: Pilotka. Pani pilot, a jej siostrę Niemcy mordują właśnie w Palmirach. I to właśnie jest odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę, jak Palmiry. Przecież mordują tam nocami. Zaczęli od harcerzy, zaczęli i potem politycy, no i potem ci, co mogą, nawet tam szachistów wymordowali. Jedyny film, który o tym opowiada, co prawda kręcony za czasów komuny, ale
1: Polskie
2: był,
1: drogi.
2: Polskie drogi.
1: Tak.
2: Mój Boże, to jest też tam mowa też o tym, jak były dzieci polskie wywożone do zniemczenia z zamojszczyzny. Na innym filmie się z tym nie spotkałem. Można mieć do takiego filmu zastrzeżenia, oczywiście, że tam jest taka naiwność i tak dalej, ale jest to pięknie pokazany obraz. Szkoda, że teraz, no był teraz no, czas honoru, ale szkoda, że młodzież jest bardzo głodna tego tematu. Pracując w muzeum, na co dzień się z tym spotykamy, że czasem oni sobie nie zdają sprawy, że tak mamy piękną historię i tak dumną.
1: No piękną, ale chwilami też tragiczną.
2: Tragiczną, oczywiście, że tragiczną, ale taką piękną w sensie dumy, że my się nie mamy czego wstydzić. Oczywiście, że tragiczną, ja tutaj przed tym nie uciekam, ale jeżeli się o tym nie będzie mówić, a w szkołach się tylko będzie skracało historię, to gdzie oni, mój Boże, mają się tego dowiadywać? Od rodziców na ulicy? Dlatego patrząc się na tych i mówiąc na przykład o księżu Adamie Sapiesze, no to powiem szczerze, że patrzą się na mnie i ja mówię, no faktycznie, no gdzie mieliście się tego dowiedzieć? I tu, mimo przy okazji powstania, że można pięknie jakby wprowadzić w ten temat, bo na parterze mówimy o okupacji, mówimy o powstaniu w getcie, mówimy o akcji pod Arsenałem, zamach na Kuczerę i to jest wszystko jakby całość, która nas wprowadza w pięknie w godzinę W, żeby zrozumieć, co się stało w Warszawie. Tak jak są piękne słowa, żeby to wszystko zrozumieć, trzeba to wszystko przeżyć. To jest taki cytat, może nie do końca przeze mnie udany, ale wiem, że nawet ci, co byli przeciwni powstaniu, to wiedzieli, że to jest nie do zatrzymania. Bo nawet przecież Sowieci nawoływali przez radio, prawda, że powstańczy. Także tutaj, owszem, straciliśmy miasto, straciliśmy tych warszawiaków, tą krew taka, która płynie, to jest dla nas najcenniejsza. Zawsze ginie młodzież i inteligencja. Ale tak się zastanawiam. Oczywiście historycy nie powinni gdybać, ale co by było gdyby? I paradoksalnie, czy nam czegoś sami Niemcy nie zawdzięczają? Jakby się tak Sowieci przespacerowali po tej Europie, gdzie oni by się zatrzymali? No to jest...
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po krótkiej przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o księdzu, błogosławionym księdzu Stanku, pseudonim Rudy, ale tak naprawdę w ogóle o kościele, o kapelanach, o księżach w czasie powstania warszawskiego, w czasie poprzedzającym to powstanie. Wspominał pan już przed przerwą, takie filmy historyczne, Kolumbowie, który to film, właśnie miniserial, opowiada o czasach okupacji i powstaniu warszawskim. Ostatnio jest Czas honoru, cieszył się sporą oglądalnością. W wielu tych filmach historycznych mamy obraz Warszawy przed powstaniem i w trakcie powstania i tam często pojawiają się sceny, podwórko kamienicy, czyli studnia, figurka Matki Boskiej, grupa większa czy mniejsza ludzi modląca się. Wnętrze kościoła albo nawet podziemia kościoła, duża grupa ludzi, ksiądz prowadzi modlitwę. Wszędzie się ten fragment przewija. Co więcej, to nie jest tylko chyba wymysł filmowców, bo jak się czyta pamiętniki, wspomnienia z powstania warszawskiego, to ten wątek modlących się ludzi, albo samych, albo kierowanych przez osobę duchową, jest dość częsty. Czy to rzeczywiście tak wyglądało? Czy rzeczywiście ten czas dramatyczny był zarazem czasem takiego pobudzenia duchowego?
2: Niewątpliwe i wcale to nie jest przesadą to powiedzenie, jak trwoga to do Boga. A gdzie mamy uciekać, jak trwoga? Poza tym życie religijne w czasie podłym, jaki był czas niemieckiej okupacji i sowieckiej, to jest czas wyjątkowy. To jest wzrost religijności. To jest oddawanie siebie w opiekę i uciekanie pod te skrzydła, które po prostu stanowią jakby czasem jedyną ochronę. Przecież to nie tylko w Warszawie, w obozach koncentracyjnych przecież. Ten, ten, to, ten świat się ludziom załamał. Widzą przed sobą ścianę. No to co? To wtedy trzeba jakby poszukać tej opieki trochę wyżej. Przed powstaniem, jak i w powstaniu, kapliczki były wszędzie na terenie. Jak spojrzymy, na podwórku, w ścianie, z boku, były budowane często. Msze były odprawiane przecież w czasie powstania i w bramach, już nie w kościołach, ale na podwórkach, tam gdzie ludzie mogli się spotkać. W ogóle to życie religijne to było też powodem, żeby się spotkać. Ludzie sobie nie byli obcy. Znali się. To nie to, żeby tak strasznie tacy zdewociali, tylko po prostu to była, ja bym to powiedział, to była taka trochę inna wiara. Nie wiem, czy może bardziej dojrzała. Nie chcę jej oceniać. Ale to takie próba zaufania i powierzenia swojego życia, losu swojej rodziny, tej opiece boskiej, to jednak to było coś, co dzisiaj o tym łatwo nam mówić. Wtedy to był taki czas próby. Dzisiaj się kapliczki rzadko spotyka.
1: To znaczy właśnie, tutaj myślę, że ludzie, którzy na przykład znają Warszawę, ale tylko lewą jej stronę, nie do końca mogą sobie wyobrazić, jak ona wyglądała przed powstaniem, przed zniszczeniem. To po prostu inne miasto, tak naprawdę. I warto się przejść na starą Pragę, na tą starą część Pragi, obejrzeć sobie, w tej chwili tam trwają dość intensywne prace renowacyjne wielu kamienic, jak budowano również po tej stronie, lewej stronie Wisły, gdzie tak jak pan mówi, dużo było tych studni, tak, kamienice budowane w czworobok. I to od razu zmienia też relacje międzyludzkie. Ludzie się o wiele bardziej znali między sobą i wszędzie ten, czy to figurka Matki Boskiej, czy właśnie jakaś mała kapliczka wmurowana w ścianę, czy na środku tego podwórka, możemy to wciąż jeszcze obejrzeć na starej Pradze. Tak. Warszawa dzisiejsza jest jakimś cieniem tej dawnej Warszawy sprzed zniszczenia. To było inne miasto.
2: To było inne miasto. Dzisiaj Warszawa jest również piękna. Nie powiem, podoba mi się mniej czy bardziej, ale tak naprawdę jest to replika tego miasta zamordowanego wtedy tam w 1944 na oczach całego świata. Jeżeli staniemy na rynku Starego Miasta, proszę zwrócić uwagę, jak państwo tak się dookoła się rozejrzymy, mimo że kamienice są przy sobie bardzo blisko, mają okna na różnej wysokości, różnią się kolorami. Jeżeli staniemy na Marszałkowskiej, no to przecież tam, gdzie jeżdżą tramwaje, tam rosły domy. Nie ma w ogóle numeracji nieparzystej. Świętokrzyska była o połowę węższa. Moja rodzina pochodzi z Siennej 33. Także tam zupełnie teren jest nie do poznania. Jestem zaskoczony, bo byłem niedawno na Szczęśliwicach na Ochocie i przy nowym osiedlu jest zbudowana kapliczka. Chociaż Europa skręciła nie w tą stronę, proszę bardzo, i to jest znowu zbudowana i widzę, że ludzie dbają o to, bo powiem tak, nie wszystko, co dzisiaj jest takie trendy modne i co niesie ze sobą nowoczesność, to nie zawsze to jest po drodze z naszą historią, z naszą kulturą i tyle. I może warto dbać o to, co jeszcze mamy, a nie domy wyburzać. Jest tyle pięknych kamienic, które po prostu na moich oczach po tej stronie Wisły umierają. Nie po tej stronie, przepraszam, ja jestem po lewej stronie, bo jestem teraz na Pradze, tak. Ale ja mieszkam na Woli, także ginie taki świat, ja wiem, tej czerwonej cegły, dobrze, ale nie zawsze biurowiec czy jakiś megasam zastąpi ten charakter tego miasta. To się wszystko, ja wiem, że to się wszystko musi zmieniać, owszem, dobrze, ale jednak powinniśmy zadbać o to, co te mury ze sobą niosą. Często są ślady po kulach, często są miejsca takie, gdzie są po prostu nie do tworzenia, to inne miasto nie może. Jeżeli pojedziemy do Paryża, do Pragi czeskiej, do Rzymu, dotykamy zabytków, które mają kilkaset lat. Zabytki w Warszawie mają niektóre lat 60, a zamek ma 30, to jest ta różnica. To miasto przeżyło swoją śmierć.
1: Przejdźmy teraz do opowieści o kapelanach powstańczych, o oddziałach powstańczych, no i o naszym bohaterze głównym naszego dzisiejszego spotkania, czyli księdzu Stanku. Gdzie on się znalazł w momencie wybuchu powstania 1 sierpnia?
2: On właśnie był w Śródmieściu, na Koszykach, potem tam były komplety, potem był na Chorzej, tutaj, gdzie są siostry. Niesamowitą dla mnie sprawą jest, że czuł, że musi być tam, gdzie jest potrzebny. W związku z czym stąd się znajduje na Czerniakowie. I przechodził z powrotem do Śródmieścia na Chorzą, żeby uzupełnić komunikanty, żeby zorganizowane naczynia liturgiczne. Jak dla mnie ksiądz, nazwę go tak po męsku, facet miał, naprawdę był wyjątkowo odważny i miał to coś, tą taką charyzmę. Ja tą charyzmę potem dostrzegłem, ja nie wiem, u księdza Popiełuszkę, u Popiełuszce, którego miałem zaszczyt poznać, ksiądz Małkowski, to po prostu są osoby, które jakby są na swoim miejscu w danym czasie. Ja mam przekonanie, że ksiądz wiedział, że zginie.
1: Tutaj wyjaśnijmy może jedną rzecz, bo nie wszyscy nasi słuchacze w tym momencie dokładnie wiedzą, o co chodzi z tym Czerniakowem i z tą Chorzą, tak? Bo mówimy, przeszedł na Czerniaków, ale wracał, żeby uzupełnić komunikanty na Chorzą. Czerniaków, jak weźmiemy dzisiejszy plan miasta, to nas może trochę zmylić, dlatego że podpis Czerniaków leży w trochę innym miejscu niż ten Czerniaków historyczny, niż ten Czerniaków zwłaszcza z czasu Powstania Warszawskiego. Ten rejon obecnie nazywany jest czasem Górnym Czerniakowem, czy też Dolnym Powiślem, prawda?
2: Tak. To już było inaczej. Teraz to jest, no troszeczkę jest inaczej, ale te dzielnice były odcięte. Od siebie czasem musiał przejść przez teren niczyi, a to było naprawdę wyjątkowo, już nie mówię odważne, bo to graniczyło po prostu, przeżyjesz albo nie, ty albo oni. I ksiądz pokonywał to, tą sutannę miał bardzo zniszczoną. Podobnie jak czytam relacje o innych księżach, czy właśnie o księdzu Truszyńskim, przecież to jest podobnie.
1: Akurat postać bliska memu sercu, bo ja pochodzę z Żoliborza i Bielan, moja rodzina pochodzi. To jest kapelan z kolei z zgrupowania żoliborskiego, Żywiciela.
2: Tak, to jest w ogóle, ten kapłan jest wyjątkowy. Ja znowu nie chcę mówić rzeczy, które każdy wie, że musiał być odważny i tak dalej, ale ksiądz w ogóle jakby też znalazł się w tym czasie, w jakim powinien się znaleźć wtedy taki kapłan jak on. On w ogóle stworzył jeszcze przed wybuchem powstania, otworzył schronisko dla żołnierzy rekonwalescentów, które sam utrzymywał i zaopatrywał. Stworzył tajną organizację Pomoc Żołnierzowi, wysyłającą paczki do jeńców, pomagającym partyzantom. Należał do najbardziej zasłużonych osób, które pomagały Żydom. Przecież wystawiał dzieciom żydowskim lewe metryki. Ukrywał te dzieci na plebanii, u zakonnic, w rodzinie. Wszędzie tam, gdzie był potrzebny, tam czuł, że tam musi być. Organizował żywność, odzież. I dlatego znowu, żeby opisać tego księdza, to nie można o tym nie wspomnieć. Pięknie się znalazł na Żoliborzu. Ja wiem tylko...
1: Zresztą ranny tam w końcowej fazie powstania,
2: tak.
1: Był.
2: Zresztą jego, powiem tak, to już wiem z relacji osób, które przyszły do mnie do muzeum, akurat były na pogrzebie księdza Tuszyńskiego, Alcazara, że o ile pamiętam, on się odbył 22 czerwca 65 roku i to była wielka patriotyczna manifestacja. Ludzie jego postawę zapamiętali i tak mówię, mój Boże, ta Warszawa tak przerzedzona, tak wymordowana, tych warszawiaków, tych starej daty, to jest naprawdę co kot napłakał. A jednak ludzie mu to pamiętali, jego postawę, jego niezłomność. No przecież za to wszystko, co on zrobił dla tych ludzi, że wynosił rannych, że pomagał, że robił co mógł, to po wojnie podziękowano mu jakim wszystkim. Aresztowali jego w 49 roku, podobnie jak po Anodę. Przyszli i wzięli go od stołu wigilijnego 24 grudnia. Księdza skazali na 6 lat. Absurdalne zarzuty, jak zwykle. Łaskawie towarzysz Bierut złagodził mu wyrok. Wychodzi po 4 latach. Z więzienia wiem, jak się wychodzi. Zniszczony psychicznie, fizycznie, ale tą dumę i tą swoją klasę zachował do końca. piękna postać. Mówimy o księdzu Truszyńskim, Alcazar na z Żoliborza. Mówimy o księdzu Salamusze, prawda, z Ochoty.
1: On zamordowany został.
2: Zamordowany. 11 sierpnia jest to jedno z pierwszych przejść kanałami. Akurat przechodzili z Ochoty do Śródmieścia. On został z rannymi. Przecież mógł uciekać. Podobnie jak ksiądz Stanek odstąpił swoje miejsce w pontonie. No, dano mu. On mówi, nie, wsadził onego chłopa. On przeżył.
1: Wróćmy teraz na chwilę do tej sytuacji sierpień, wrzesień, 44 rok i Czerniaków, tak, o którym mówiliśmy. Dzielnica cokolwiek inna od Śródmieścia czy od Starówki i częściowo oddzielona. Nie do końca. Tam wiemy, że do pewnego momentu było połączenie. Kto zna nieco lepiej Warszawę, wie, że ulicą Książęcą. Do pewnego momentu szedł kontakt między Śródmieściem Południe a owym Czerniakowem. Jak weźmiemy plan Warszawy, to są ulice właśnie Czerniakowska, ale i górny, północny bieg, nie ta Czerniakowska, która prowadzi hen tam w stronę Sadyby. To jest ulica Rozbrat, to jest ulica Ludna, ulica Fabryczna. To są te ulice zwane właśnie Górnym Czerniakowem. Ci z Państwa, którzy oglądali z miniserial Kolumbowie, no, czy choćby czas Honoru, czy Miasto 44, ostatni etap tych wszystkich filmów to jest właśnie Czerniaków. Te ostatnie, najbardziej dramatyczne, najbardziej krwawe walki to jest Czerniaków. I w czasie tych najbardziej dramatycznych, krwawych walk znajdował się tam również ksiądz Stanek, prawda?
2: Tak, na początku powstania zgrupowanie Armii Krajowej Kryska i ksiądz Stanek, gdy zorientował się, że kapelanów tam właściwie nie ma, przechodzi ze Śródmieścia, staje się osobą bardzo, bardzo znaną. Jego kazania, jego podtrzymywanie na duchu w tym rejonie, właściwie rejonie bronionym bez szans na powodzenie. Tam odbywa się również przecież przeprawa berlingowców.
1: Ale to już jest wrzesień. Natomiast tak, sierpień to jest czas, kiedy zgrupowanie Kryska jeszcze stosunkowo nie jest chyba silnie niepokojone, natomiast oni cierpią, zdaje się, od początku na tragiczny brak broni.
2: Brak broni. To jest...
1: Nawet jak na warunki chyba powstańcze, tam wyjątkowo mało broni mieli.
2: Wyjątkowo. Znaczy, tak człowiek tak się zastanowi, że co dziesiąty powstaniec miał broń, to Kryska jeszcze gorzej była uzbrojona. A co dziesiąty? Załóżmy, że klasa z Batorego idzie do powstania. To dwóch chłopaków ma pistolety, a reszta co? No, młotek do mięsa, butelkę z benzyną. Także tutaj głód broni był niesamowity. Na Czerniakowie tym bardziej. Także tam, no, chcę przy okazji może wspomnieć o też młodych ludziach, którzy tam zostali już tam na zawsze, gdzie brat Bonaventury, to zostaje Wilanowska 1, zostaje zastrzelony Romocki. Andrzej Moro ginie w tym samym miejscu, nazajutrz ginie jego narzeczona. Opatrywała rannych na stojąco. I jak patrzę, że w to wszystko wchodzi ksiądz Stanek, wśród ludzi młodych, którzy chcą bić się o Warszawę, a nie mają czym, to te piosenki, które o tym opowiadają, jakby przenoszą nas idealnie w ten klimat. O, jaka rozpacz w tym sercu rozkwita. I te piosenki po prostu też jakby uzupełniają ten obraz tragedii tego miasta. Chcemy bić się, chcemy walczyć, a za Wisłą nagle staje front, pomoc właściwie jest symboliczna, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, z zachodu przejęliśmy przez całe powstanie, które przejęliśmy pomocy, około 35 ton. Sowieci nam zrzucają dopiero w połowie września i zrzucają około 100 ton wtedy. I to daje do myślenia, dlaczego oni to robili. W sierpniu nic się nie dzieje, a dlaczego? Tak sobie myślę, że odpowiedź jest na powązkach. W kwaterze parasola, wigry, miotły, baszty, zośki, gdzie czytamy 17-21 lat. 19-24 lata. Traciliśmy wtedy ten najcenniejszą polską krew, którą strasznie się odbudowuje bardzo długo. Ja 2 tygodnie temu czytałem, usłyszałem chyba bodajże w radio, że nas dzisiaj nie żyje 36,5 miliona. Nas dzisiaj nie ma. Prawie 36 milionów to mieliśmy przed wojną. I Polska wtedy miała 389 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzisiaj ma 312. To jest właśnie...
1: Do dalszej rozmowy wrócimy za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego, a rozmawiamy przy okazji opowieści o błogosławionym księdzu Stanku, w ogóle o kapelanach Powstania Warszawskiego, kapelanach Polski Walczącej. Przed przerwą rozmawialiśmy o Czerniakowie, tak właściwie Górnym Czerniakowie, jedyny rejon, który przez dłuższy czas dotykał, gdzie powstańcy mieli kontrolę nad bardzo wąskim odcinkiem Wisły. No i tutaj, kto oglądał Warszawę, Miasto 44, kto oglądał ostatni sezon Czasu Honoru czy Kolumbów, wie, że tam właśnie wokół tego przyczółka, tak, przyczółka Czerniakowskiego, toczyły się straszliwe walki. Często, tu znów odwołuję się do tych obrazów filmowych, często pojawia się tam motyw księdza, który czasem ma narzuconą na sutannę panterkę, ma biało-czerwoną opaskę i spowiada rannych, udziela im ostatniego namaszczenia, a czasem także udziela ślubu w takich polowych warunkach z kulami świszczącymi nad głową. Czy takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce? Czy ksiądz Stanek tam z opaską biegał wśród porozwalanych domów?
2: Właśnie o to chodzi, że ksiądz na sutannę miał założoną opaskę. Doczytałem się też relacji, że miał też furażerkę na głowie. To dodawało mu takiego żołnierskiego, on nie miał karabinu, ale jednak był żołnierzem, no, kapelanem, który ja pomijam tą jego odwagę, ale ten człowiek swoją postawą zarażał patriotyzmem, zarażał tą taką wolą walki do końca. Tu już wiedzieliśmy, co się dzieje. To, co Niemcy zrobili na Woli, że zmasakrowali ludność cywilną, to samo się działo na Czerniakowie. Mordowali i to nawet już nawet gdy już były spełniane warunki, gdy już były podpisane ugoda, to oni nie zwracali na to uwagi. To, co oni wyprawiali, to tego się nie da wytłumaczyć w ogóle. Przecież księdza Stanka, żeby tak go jeszcze upodlić i ośmieszyć, jak go w końcu Niemcy dorwali, to go postawili wyżej, pod szubienicą, żeby go wszyscy widzieli. A on biedny stał i ludzi błogosławił. Do końca zachował się jak kapłan, który po prostu... Do dzisiaj możemy o tym mówić, bo jestem z niego dumny. Ilu by się tak zachowało, czy ja bym tak się zachował na jego miejscu? Wolę tego nawet nie wiedzieć, bo to, co on przeżył, strasznie był też pobity. Był na bosaka. Miał w gorszym stanie sutanny niż ksiądz Jerzy Popiełuszko. A jednak często o tym zapominamy. Też ja się dopiero potem zorientowałem, że świadkiem śmierci księdza była nasza wspaniała aktorka, pani Małgorzata Lorentowicz. Kapral Duda, przecież ona z tego filmu Kogel Mogel, nie wiem, czy tam pamiętamy. Odważna dziewczyna, która cudem uratowana, po prostu Niemiec zastrzelił jednego żołnierza przy nich, chciał jej zerwać łańcuszek złoty. Ona sobie nie dała, on cofnął rękę, chciał zastrzelić, ona powiedziała, że będzie twarzą stała do niej. On będąc pewnym, że o nich są pod jego, jakiś wyżywali się na tych ludziach, odwrócił się. Ona wtedy, młoda dziewczyna, kilkunastoletnia, jakoś tak spokojnie zaczęła odchodzić i wmieszała się w grupę innych ludzi. W ten sposób ona przeżyła i widziała na własne oczy, jak tego księdza potem powiesili. Są dwie relacje, znaczy dwie, zależy. Ja się spotkałem, że został powieszony na własnej stule, że został powieszony na szaliku i tam były też druty. Prawie na tych drutach. To tam były zakłady społemowskie i tam wystała taka szyna ze ściany. Niedaleko też na balkonach zostały powieszone inne. To były młode sanitariuszki. I powiem tak, śmierć księdza jest jakby uwieńczeniem jego drogi, tak jak Chrystusa. Po prostu ja mam przekonanie, że on wiedział, co go spotka. On nie zdjął opaski, mógł się ratować. Mógł
1: no właśnie, uciekać. Powiedzmy tutaj, mógł się ratować, bo to są dni 20-23 września. 20 września jest jeszcze szansa przewozu, tak, ewakuacji na prawy brzeg Wisły. I jemu tam proponują. Zdaje się, że dowódca, ciężko ranny kapitan Kryska, jemu się udaje ewakuacja. On jest przewieziony na drugą stronę.
2: Dlatego ksiądz miał swoje miejsce w pontonie, ale zrezygnował świadomie. Podobnie jak wielu księży, to jest jakby nawiązanie też do ojca Kolbego. To jest nawiązanie do księży, którzy mogli uciekać, ratować się. U nas w kaplicy, w muzeum, która jest pod wydaniem księdza Stanka, ale również 108 błogosławionych, to oni wszyscy prawie się mogli uratować. Szkoda, że my chociażby filmów o nich nie kręcili. My nie musimy wymyślać fabuły. Mamy takie postacie, tak piękne i aż boli, że o nich tak mało wiemy. Ksiądz Stanek stał się takim symbolem, ukonorowaniem tej historii tragicznej dla nas, ale historii, której możemy być dumni. Jestem dumny, bo może to zabrzmi tak trochę tak, no, tak dziwnie, no, nie musimy tylko świętować naszych tragedii narodowych, bo powstanie to jest wzniosłe, ale to się skończyło tragicznie. Ale trzeba o tym mówić, bo to jest jedna z tych cegiełek, które buduje naszą niepodległość. Warszawa wcale nie zginęła w czasie powstania. 23-4% zabudowy, owszem. Naprawdę miasto zostało zamordowane po wojnie. Po upadku powstania. Przez 3 miesiące po powstaniu jest mordowane systematycznie. I tak jak mordowani byli księża, podzielili los narodu naszego, który po prostu zawsze jest mordowany od tych ludzi najcenniejszych. Tych, którzy mogą pociągnąć za sobą te owieczki, które potem zawsze potrzebujemy pasterza, zawsze potrzebujemy osoby, która ma być czysta, nienaganna i która wie, co robi. My takich księży mieliśmy, no i mam nadzieję, że mamy w dalszym ciągu, ale niech oni będą wzorcem dla przyszłych pokoleń, bo i o księdzu Stanku, i o księdzu Salamusze, i o prymasie Wyszyńskim, przecież Radwanie Trójce III, czy o wielu księżach, których po prostu już teraz jakby no, mniej się mówi, no bo następne losy przykryły, następne tragedie, ale ich cierpienie nie skończyło się z II wojną światową. Jeżeli oni... ja też mówię też o innych, przecież ci, którzy świadczyli swoją postawą o wierności zasadach, często byli katowani, mordowani po wojnie. I przez system, który nastał po wojnie. I stalinizm się wcale nie skończył z 53 rokiem. Przez prymasa Wyszyńskiego aresztują po śmierci Stalina. Dlatego powracając do księdza Stanka, do księdza Truszyńskiego, do księży, którzy byli zamordowani też w czasie okupacji, przecież z Kościoła Zbawiciela zginął też w Palmirach. Chcę, jeżeli teraz słyszą i może mają włączone tam gdzieś radio, chciałem im podziękować za ich postawę, za to, że poświęcili to, co mieli najcenniejszego, swoje zdrowie, swoje życie, za to, żebym do Państwa mówił w tym języku. Bo nam teraz łatwo jest oceniać i gdybać, co by było, gdyby. A wtedy oni dokonywali wyboru, który często się dla nich kończył tragicznie. Ale chociaż po latach tych 70 możemy być z nich dumni, i ja przynajmniej staram się, oprowadzając po muzeum, nigdy o nich nie zapomnieć, a właśnie mówić. Dziękuję wam za to, a przy okazji zapraszam do muzeum. Miejsce wyjątkowe. I nie dlatego tam wypada być, bo taka jest konieczność, czy ktoś mnie namówił. To jest miejsce nie tylko Warszawy, to jest miejsce historii Polski, gdzie opowiadamy ją sercem i to muzeum się odwiedza sercem. A zapraszam chociażby dlatego, bo na to muzeum Zbyt długo czekaliśmy nie tylko warszawiacy, ale jako Polacy.
1: Skoro mówimy o muzeum, wspominaliśmy już kilkakrotnie w czasie naszego dzisiejszego programu o kaplicy. Wewnątrz muzeum, to jest właśnie ciekawa rzecz, znajduje się kaplica, tak jak pan mówił, poświęcona z jednej strony pod wezwaniem, ona jest księdza Stanka i 108 męczenników. Może dwa słowa na temat tych 108 męczenników, bo oni się wiążą z II wojną światową, prawda? Wszyscy.
2: W 99 roku Ojciec Święty wyniósł ich na ołtarze. I to się stało jakby przyczynkiem, że o nich opowiadamy. Jeżeli staniemy twarzą do ołtarza, to po obydwu stronach, jakby w procesji do ołtarza, oni idą i są namalowani diecezjami. Także te jeszcze nie są one podpisane, te postacie, ale tam można odnaleźć. W ołtarzu są relikwie księdza Stanka. Jest odtworzony krzyż, na który ksiądz Stanek patrzył, gdy miał być powieszony. Chcę tylko jedno powiedzieć. Nasze muzeum jest jedynym w Polsce, co ma zbudowaną kaplicę. Jedna, jedyna msza o 12:30 w niedzielę. Dwa lata temu odszedł od nas pierwszy kapelan, Zygmunt Wudarkiewicz. Ja miałem honor, jeszcze jak było Radio Józef, móc z księdzem być i u państwa i mówić. Znaczy ksiądz mówi o tym, co przeżył. Ja mówię o historii, o muzeum. Ksiądz wtedy taką piękną rzecz, ja o tym nie wiedziałem. On klęczał do rozstrzelania ze swoimi rodzicami, klęczał pod mostem siednicowym na Solcu. To był 3 sierpień. Nie wie dlaczego, ale resztkę, której nie rozstrzelali, oni rozwalali tam ludzi na klęcząco. Pchnęli przez Muzaro, przez Pruszków. Ostatni raz widział swojego ojca, bo zamordowali go w Wanienburgu. Ale zakończył wtedy, pamiętam, spotkanie w Radiu Józef tak. Nie padłem wtedy 3 sierpnia pod kulami, ale równo 14 lat później, właśnie 3 sierpnia, padam w kaczerze świętego Jana, ślubuję i zostaję księdzem. I ta twarz mu tak cała pracowała. Ja tylko chcę jeszcze jedno powiedzieć. Współpracowaliśmy z piękną, mądrą kobietą, panią Barbarą Mamińską z Kancelarii Prezydenta. I dowiedziałem się kiedyś, to parę lat temu, że żyje ksiądz Karłowicz. On był na Marysinie. Kapelan z powstania. I jak płonęła katedra, on wskoczył do katedry i wyniósł cudowny krucyfiks z kaplicy Baryczków. I przez panią Barbarę udało się go zgłosić. Prezydent go odznaczył. Karłowicz skończył ksiądz Karłowicz we wrześniu 100 lat, a w grudniu umarł. Czyli był to ostatni moment tego człowieka uhonorować, a potem za parę dni, to było jakiś czas potem, przychodzi grupa z Nowej Soli i mówią mi, ksiądz mi mówi, chcieli mi odprawić, on mówi, że u nich żyje ksiądz z powstania. Ja mówię, bardzo przepraszam, ostatni umarł. Ksiądz Karłowicz mówi, nie, u nich żyje. Okazało się, że żyje. Jak się wstępuje do zakonu, przyjmie się imię. On przyjął imię Medard. Ojciec Paryż przyjmie imię. On się czołgał na ulicy Miodowej. Na Długiej w szpitalu tam pracował. Został ciężko ranny przez snajpera. I wiecie państwo, to się odbyło tak sprytnie, że przez panią Barbarę Mamińską zgłosiliśmy go. Prezydent go szybciutko sprawdził, go odznaczył. I jak potem ten ksiądz przyjechał już takiej i już tak, ja już nie pamiętam, który to był rok, 2008, pamiętam, że miał brodę po pas, bardzo był podobny do ojca Pio i takim drżącym takim głosem, on mi powiedział, 96 lat miał wtedy. I powiedział do mnie, ja nie wiem, za co dostałem odznaczenie, bo ja byłem tylko w tyłek ranny. Bo faktycznie otrzymał postrzał w siedzenie. I ten ksiądz już odszedł od nas 2 lata temu. W takiej ciszy odszedł, tak jakoś media tego nie zauważyły, nie wiem dlaczego, ale i pani Barbara Mamińska również odeszła, znaczy była w tym samolocie, który pod Smoleńskiem się rozbił. I jak człowiek tam pracuje, spotykając taką ludzi, taką historię, jestem taki dumny, że tam jestem. Tak dziękuję Bogu, że robię to, co lubię. I po prostu dotykam ludzi, dotykam wydarzeń, których naprawdę wielki honor jest dla mnie i zaszczyt. I dlatego Dlatego zawsze będziemy na Państwa tam czekać.
1: No właśnie, skoro przeszliśmy już do tego tak naprawdę zachęty do odwiedzenia muzeum, proszę powiedzieć, co by Pan poradził ludziom, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o powstaniu, także o tej stronie, nazwijmy, kościelnej, o kapelanach powstania, a niekoniecznie są z Warszawy, nie zawsze mają po drodze, żeby wstąpić tutaj. Czy są jakieś inne miejsca w internecie, wydawnictwa, które mógłby Pan polecić naszym słuchaczom, tak by mogli tą swoją wiedzę o temacie dzisiejszym rozszerzać?
2: Na początek pragnę zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej www.1944.pl. To jest strona naszego muzeum i tam są biogramy, tam są w ogóle przepiękne, tam jest archiwum AHM, Archiwum Historii Mówionej. Dana osoba, jeżeli Państwa, która się interesuje, ojej, tam opowiada, jak jeszcze żyje, nawet jak była za granicą, do nas, od nas ktoś jechał i nagrywał, przepiękne wspomnienia. Tego są setki i polecam. Także ja odnalazłem taką książkę Umiłował do końca. Jest to książka o księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy, pana Ryszarda Czugajewskiego. Polecam, zawsze trzeba czytać. Internet jest bardzo wygodny. Klikam, wchodzę, ale jednak książka, jak się weźmie do ręki, to jest coś, co się czuje, tą historię się czuje.
1: To może powtórzmy nazwisko autora.
2: Już mówię, Ryszard Czugajewski, Umiłował do końca. I to jest wiele tych książek, naprawdę, o męczeństwie kapłanów, o historii tego miasta jest naprawdę sporo. I teraz po prostu zawsze trzeba szukać, mi się wydaje, w internecie odnośników. A jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie. A jeżeli nie, to my jesteśmy od tego w muzeum, żeby tam pokierować. Już nie mówię na rocznicę, że czekamy, ale przez cały rok

0: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Panu.
0: Ja również dziękuję i żegnam się z Państwem. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Dziękuję. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo miło mi jest się z wami przywitać i rozpocząć nasze kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no ale oczywiście osobę, która przyjęła dziś zaproszenie i będzie ze mną, ale tak naprawdę z wami rozmawiać, przedstawię za kilka minut, może trochę mniej. Zacznę od pytań, mianowicie czy zdarzają wam się takie dni, kiedy wam się nie chce, kiedy macie takie poczucie, że dzień jest już trochę na straty? Ja nie wiem, jakie to są te dni, ale takie może się zdarzają. Takie dni, o których mówimy, że nam przelatują przez palce, że niby coś robiliśmy, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli powiedzieć co, to w sumie nie wiadomo. Takie dni, które zlewają się w jedno i które być może są do zapomnienia. Oczywiście poczucie winy generują w nas media społecznościowe, które pełne są ludzi, którzy non-stop coś robią i robią to wszystko perfekcyjnie i zasuwają i tutaj kobiety, które pracują w 5 miejscach, wracają do pracy tydzień po urodzeniu dziecka, wszyscy działają na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że takie życie nie istnieje, ale jestem pewna, że można żyć w sposób pełen. Czerpać z życia pełnymi garściami, realizować się na różnych polach, myśleć o sobie, ale też myśleć o innych, dbać o przyszłość swoją i innych, uprawiać sporty i mieć takie poczucie, że każdy dzień jest wart tego, żeby przeżywać go na 100%. No i właśnie osoba, która dzisiaj przyjęła zaproszenie do Drogowskazów, moim zdaniem tak żyje. I sądzę, że jej Instagram, czyli pamiętnik Alzheimerowca, to jest miejsce, któremu można zaufać, że to życie jest naprawdę. Jagoda Libera, psycholożka sportu, witaj w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Czy to moje wrażenie, że wszystkie dni starasz się na maksa wykorzystać, jest słuszne?
2: Oczywiście. Codziennie, gdy wstaję rano, wstaję z taką myślą, co dzisiaj ciekawego mogę zrobić, jak mogę przeżyć fantastycznie ten dzień. I no już w sumie od 2 lat jest tak, że jak chodzę spać, to myślę sobie, to był dobry dzień.
1: Jesteś fantastycznie opalona i nie jest to tylko komplement, tylko zagajenie do tego, że też w twoim życiu jest bardzo dużo ruchu, bardzo dużo sportu, bardzo dużo aktywności, którą też, jeżeli ja dobrze rozumiem, przekuwasz w coś dobrego.
2: Tak, byłam ostatnio na regatach, ale na tym wydarzeniu nie byłam tylko ze względu, no właśnie, na ten sport, tylko na akcję, którą robią tam, na zbieranie pieniędzy na leczenie mojej choroby.
1: Dochodzimy do takiego punktu, w którym no, chciałabym cię zapytać, czy zgodzisz się opowiedzieć o tym, co się stało 2 lata temu, bo wspomniałaś przed momentem, że właśnie od tego momentu ten czas zaczął dla ciebie biec trochę inaczej.
2: 2 lata temu byłam na badaniach genetycznych i dowiedziałam się, że mam chorobę Alzheimera o wczesnym początku. Na razie w sumie mam gen. Choroba zaczyna się w Polsce dopiero w momencie, kiedy przychodzą objawy. Jest to u mnie choroba pokoleniowa. Chorował mój dziadek na początku. Później zachorowała moja mama razem ze swoim bratem. Dziadka i brata już nie ma przez tą chorobę. Mama jest w stanie wegetatywnym i gdy mama właśnie się położyła, postanowiliśmy, że zrobimy też my jako jej dzieci badania genetyczne razem z jej najmłodszą siostrzyczką. No i wyszło, że i ja, i mój brat, i właśnie ciocia mamy ten gen, gdzie u cioci już występują objawy.
1: Prawdopodobnie mogłabyś mnie teraz odesłać do lekcji biologii. Myślę, że do szkoły średniej, a może teraz ostatnich klas szkoły podstawowej po reformie, nie bardzo się tym orientuję, i lekcji genetyki. Rozumiem, że jeżeli występuje ten gen, to nie mówimy o prawdopodobieństwie pojawienia się choroby, tylko o potwierdzeniu tego, że ona się pojawi.
2: Tak, w moim genie PSEN1 jest 100% pewność, że jak się ma gen, to wystąpi choroba. Natomiast jest 50% odziedziczenia od rodziców.
1: No i ta sytuacja dziedziczenia w twojej rodzinie również się pojawiła, dlatego że was jest 3. Natomiast gen pojawił się u ciebie i twojego brata. Twoja siostra w tym zagrożeniu nie jest.
2: Jest pierwszą osobą u nas w rodzinie, która nie ma tego genu.
1: Wiesz, nie chciałabym za bardzo drążyć, bo mam takie poczucie, że materia, o której rozmawiamy, jest niezwykle delikatna, zwłaszcza, że dotyczy ciebie, ale też osób, które są dla ciebie najbliższe. Ale pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś informację o wyniku badań genetycznych? Bo nie wiem, czy to już jest diagnoza, czy to po prostu jest na początku wynik badań.
2: Wynik badań. U nas w dość niefortunny sposób zostaliśmy poinformowani, bo pani doktor, u której robiliśmy te badanie, powiedziała nam, że ma nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Czyli, że jeżeli będzie wynik, że jesteśmy zdrowi, to już nie będziemy musieli się spotkać. I jak byłam w pracy, pracowałam wtedy w szkole specjalnej, byłam ciocieczkami, to dostałam maila, że mam się pojawić ja i mój brat, a moja siostra nie musi. No i ta informacja w taki sposób została nam przekazana. To nie było 100% pewność, ale jak już mieliśmy tą informację, że ktoś nie musi przyjeżdżać, to jednak wiedzieliśmy, jaki jest ten wynik. I to był bardzo trudny moment. Bardzo. Tym bardziej, że ja w szkole nie mogłam się rozpłakać, nie mogłam mieć tej przestrzeni dla siebie, żeby to jakoś przeżyć. Mimo, że żyliśmy przez kilkanaście lat ze świadomością, że u nas w rodzinie jest ta choroba, to jednak była ta nadzieja, że może nie my, że może to nie przejdzie na nas, a jednak spadło to i brakowało miejsca, żeby to przeżyć. I pamiętam, że ja od razu po szkole jechałam jeszcze do fizjoterapeuty i jak wracałam od niego, to jadąc w samochodzie uświadomiłam sobie, że jest czerwiec, ja w tym roku nie jadę nigdzie na wakacje, a zostało mi ich tylko 10. Więc tak naprawdę mam tylko 9 wakacji, bo te jedne już marnuję. I byłam w takiej wtedy rozsypce tego, że nie będę mogła mieć dzieci, że chciałam mieć dom z jacuzzi, a w sumie nie zdążę go nawet mieć, że nie zdążę nazbierać na swój żółty samochód, który chciałam mieć. Wszystko tak na mnie spadło, że ja musiałam się zatrzymać, bo ja byłam w takim płaczu, że nie byłam w stanie prowadzić. I te pierwsze tygodnie były bardzo trudne. To był czas tak naprawdę siedzenia w domu i płakania i mówienia, że ja już nie mam po co żyć, bo moja wizja życia kiedyś była oparta tylko na przyszłości, na tym, co ja kiedyś będę miała, co ja kiedyś osiągnę, co kiedyś będę robiła, a nie skupiała się na tym, że jestem tu i teraz.
1: To jest bardzo mądre, co mówisz. Od razu zaczęłam myśleć trochę samolubnie o sobie, swoim myśleniu o przyszłości, tym dzisiejszym, ale też tym niegdysiejszym. I przecież te zawsze marzenia dotyczą tego, co będzie, kiedy będę dorosła. Co będzie, kiedy będę bogata. Co będzie, kiedy mój syn pójdzie do szkoły. To wszystko dotyczy dalekiej przyszłości. I myślę, że to jest wspólne dla nas jako ludzi. Takie wybieganie i dawanie sobie marginesu czasu, że ja mam jeszcze czas, żeby to wszystko przygotować.
2: I myślę, że to było normalne, że tak kiedyś myślałam.
1: Mam takie mocne poczucie, że osoby, które chorują na choroby rzadkie, bo myślę, że choroba, o której rozmawiamy, jest chorobą rzadką. Ja w jednym z wywiadów z tobą wyczytałam, że chyba 150 osób w Polsce, około 150 osób choruje.
2: Tyle powinno być chorych, tak? Na razie zdiagnozowanych jest 7.
1: No więc jest to choroba bardzo rzadka, ale usłyszałam kiedyś, że gdyby ustawić w jednym rzędzie wszystkie osoby, które chorują na choroby rzadkie, to byłaby jakaś potężnie ogromna grupa. Wiele osób o tych chorobach nie mówi. Ty znalazłaś w sobie jakąś energię, żeby to przekuć w działanie. Bo wiesz, gdyby nie to, że działasz, ja bym nie wiedziała o tym, że taka choroba jest. Nie wiedziałabym, z czym ona się wiąże i nie wiedziałabym, że można coś zrobić, żeby z nią zawalczyć, nawet jeżeli nie można sprawić, że ona zniknie, że ona się nie pojawi.
2: Tą siłę też musiałam w sobie znaleźć. To nie przyszło tak znikąd, tylko to był moment, w którym moja ciocia poszła do lekarza już z tym wynikiem badania i dostała informację, że to na pewno nie jest jeszcze to, że to się u pani nie pojawi, proszę iść się wyspać i zrobić sobie weekend bez dzieci, bo moja ciocia ma 5 dzieciaczków i lekarz zasugerował, że to jest przez to. I wtedy weszła we mnie ogromna złość. I ta złość pomogła mi wstać z łóżka. Ta złość i taka potrzeba walki właśnie o tą siostrzyczkę mojej mamy i o mojego braciszka. Nie myślałam wtedy o sobie, tylko pomyślałam o tym, że kurczę bele, czemu ktoś bagatelizuje ich problem, który jest. I weszła we mnie taka lwica, która zaczęła walczyć i walczy do dziś.
1: O tej walce mam nadzieję, że porozmawiamy więcej w drugiej, trzeciej części, bo nie ukrywam, że system opieki zdrowotnej skonstruowany wokół choroby, która została u ciebie genetycznie potwierdzona, mnie oszołomił, to znaczy to, w jaki sposób państwo na to patrzy i o tym myśli. Chciałam jeszcze zapytać cię o myślenie o czasie. Pojawiały się w tym programie różne osoby, które z różnymi chorobami się mierzyły, które usłyszały diagnozy, które później się zmieniały, ale mimo wszystko ten czas zupełnie zmienił się w ich postrzeganiu. Powiedziałaś o tych wakacjach, które sobie wyliczyłaś. Masz ten odruch czy taką potrzebę, że jednak ten czas gdzieś kontrolujesz, odliczasz?
2: Nie, już przestałam. Przestałam, ale też żyję tu i teraz i nie myślę o tej przyszłości, która będzie. No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. I mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czasami tak mówię, ale tak jest, że nie żałuję, że dowiedziałam się, że jestem chora, no bo dzięki temu czuję, że jestem po prostu bogata. Bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
1: To są słowa, które są bardzo potrzebne wszystkim nam, bo wszyscy z mniejszymi lub większymi chorobami się zmagamy i wszystkie one w pewnym momencie stają się jakimś takim centrum wszechświata, a ty pokazujesz, że tak wcale nie powinno być. Mówiąc szczerze, mam do ciebie jeszcze bardzo wiele pytań, ale mówisz tak ważne rzeczy, że myślę, że w tym momencie spróbujemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy. Dwie kolejne są jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że w ich trakcie uda nam się pochylić, zająć tym, na czym ta walka o zdrowie, o przyszłość twoją, twoich bliskich polega. Też o tym słynnym systemie, z którym zamiast współpracować trochę trzeba się mierzyć. Może wprowadzisz nas też w to, na jakie objawy, symptomy u siebie warto zwracać uwagę. Nie warto ich ignorować. O to wszystko będę pytała Jagody Libery, która jest psycholożką sportu. Na Instagramie możecie szukać jej pamiętnika alzheimerowca. To jest miejsce, w którym opisuje swoje życie, to czym się zajmuje i to, o co walczy. Mam nadzieję, że wszyscy po tym programie będziemy chcieli ją w tej walce wspierać. No i mam też nadzieję, że za moment wszyscy w tym samym albo tylko większym składzie słyszymy się na antenie Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, no bo też druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Jagodę Liberę, która jest psycholożką sportu, no i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Być może tak jak ja mieliście poczucie, że Alzheimer dotyczy osób starszych. I to jest chyba najszersze skojarzenie. Trochę się usprawiedliwiam, bo jak sama powiedziałaś, w tym kraju jest zaledwie kilka osób, które są zdiagnozowane i dzięki tobie ja się o tej chorobie dowiedziałam i dowiedziałam się, że można z nią coś robić. W pierwszej części naszego spotkania powiedziałaś takie zdanie, mam nadzieję, że zacytuję je trafnie. Powiedziałaś, że 7 osób jest zdiagnozowanych, a przynajmniej powinno być.
2: Tak.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie robi się tych badań genetycznych, że ludzie nie wiedzą o tym, że mogą iść i się zbadać, albo boją się tego zrobić, bo dużo osób do mnie pisze, że ma w rodzinie rodziców na przykład chorych czy babcie, ale nie chce wiedzieć, jaka jest ich diagnoza, bo no w Polsce nie ma tak dużo możliwości co do dalszego leczenia, co do zrobienia czegokolwiek z tym, że wie się, że ma się gen.
1: Wtajemniczysz nas trochę w proces, w to, jak przez polski system ochrony zdrowia ta choroba i diagnozowanie jest postrzegane. To znaczy w ogóle to, że udało wam się przebadać genetycznie, to już było samo w sobie osiągnięciem, czy to jest takie badanie, które raczej jest dostępne?
2: To, że udało nam się to zrobić na NFZ, było dużym osiągnięciem. I to, że w ogóle jakikolwiek lekarz nam powiedział, że możemy to zrobić, bo wcześniej byliśmy po prostu odsyłani od jednego miejsca do drugiego i tak trochę błądziliśmy, aż trafiliśmy na panią doktor, która powiedziała, że można takie badanie zrobić na NFZ, posłała nas do osoby, która nam to zrobiła. Jak już dostaliśmy się do tej osoby, to się okazuje, że to jest mega proste i łatwe do załatwienia i szybkie, bezbolesne, ale żeby tam się dostać i żeby się dowiedzieć w ogóle, że coś takiego jest możliwe, na tamten czas było ogromnym osiągnięciem.
1: Od razu mi się zapaliło w głowie neonem to pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego pewna możliwość istnieje, ale nie wszyscy uważają, że warto z niej skorzystać?
2: Mogę tylko gdybać. Ciężko jest mi powiedzieć, jaka jest prawidłowa tutaj odpowiedź. Wydaje mi się, że po prostu jest nas na tyle mało, że nie jest to opłacalne.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak można by to wszystko sparafrazować. O swojej diagnozie już wiecie. Trudno mi mówić o chorobie, dlatego że ona jeszcze nie wystąpiła. Po prostu wiecie, że podłoże genetyczne jest takie, że ona w pewnym momencie da objawy. No więc, czy da się leczyć chorobę, której de facto jeszcze nie ma?
2: Nie, w Polsce nie mamy takiej możliwości. Są badania na świecie, w Stanach, żeby podawać ten lek osobom, które są jeszcze przed wystąpieniem białka, ale jeszcze nie ma informacji, czy będzie taka możliwość, no bo to wszystko jest właśnie w tych badaniach klinicznych, ale na pewno ten lek można dostawać przed objawami, ponieważ białko odkłada się w mózgu gdzieś około 10 lat przed pierwszymi objawami, które są, czyli jest 10 lat na to, żeby zatrzymać rozwój choroby, żeby nie była ona w ogóle widoczna i żeby nie przeszkadzała nam we funkcjonowaniu. To jest duży czas. Ogromny bym nawet powiedziała. Przez 10 lat musi zrobić się tyle szkód w mózgu, których już nigdy się nie odwróci. I to one powodują potem, że występują te zapominania się, czy nieumiejętność poradzenia sobie z rozmową. I jeżeli byśmy już ten lek podawali wcześniej, tak jest na przykład w Stanach, czy w innych krajach, czy jak się pojawia to białko, te 10 lat przed tymi objawami, to moglibyśmy doprowadzić do tego, że ani ja, ani mój brat nigdy nie będziemy mieli objawów.
1: Czyli w tej chwili, gdybyś miała możliwość leczenia się w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, mogłabyś dostawać lek, który hamowałby działanie tego białka, które, jak rozumiem, odkłada się gdzieś w mózgu i to uchroniłoby cię przed pojawieniem się objawów.
2: Tak. Na razie jestem po badaniu niedawno robionym, że u mnie na razie białko się nie odłożyło jeszcze, ale jak ono się zacznie odkładać, to że w tym momencie mogłabym dostawać leki. Tutaj w Polsce na razie nie ma takiej możliwości. Staramy się to bardzo z moim bratem zmienić i wierzymy, że będziemy tymi pierwszymi osobami, które dostaną wtedy ten lek. Ale na ten moment nie ma w Polsce żadnej osoby, która by to dostała. Są tylko osoby za granicą. Ale też byłam właśnie z bratem i moją rodzinką w lipcu na konferencji w Londynie. Konferencji instytucji Diane, która odpowiada za osoby z Alzheimerem o wczesnym początku na całym świecie. I były tam osoby, które dostawały już ten lek właśnie w momencie, kiedy zaczynało się pojawiać białko. I był na przykład mężczyzna, który ma 60 lat i robi teraz doktorat, ponieważ jego pamięć, możliwości pojmowania nowej wiedzy są na poziomie takim jak normalnego człowieka. I mając 60 lat nie ma żadnych objawów, a jeszcze cały czas się uczy. I dało to ogromną nadzieję, ale też trochę tego bólu i frustracji, że to jest dostępne dla ludzi poza Polską. A u nas na razie nikt takiego leku nie dostał w takim momencie, jakim my jesteśmy z bratem.
1: Kiedy mówisz o dostępności leku, chodzi ci o możliwość komercyjnego otrzymania tego leku, czy refundowanego? Bo wiesz, ja też nie wiem, o jakich kosztach mówimy, dlatego być może to pytanie wydaje ci się naiwne. Wiem, że istnieją bardzo różne programy lekowe, które są kierowane do osób o różnych chorobach, które te leki refundują, natomiast ich w aptece nawet z receptą się nie kupi poza tym programem.
2: Tego leku też się nie kupi poza programem, bo nie możemy go jako my zwykli ludzie dostać. To jedynie może go wykupić lekarz, a tak naprawdę sprowadzić z innego kraju tutaj do Polski. Są badania kliniczne prowadzone na tym leku, ale jest to 20 osób, które dostaje refundowany lek, no i nie w naszym kraju. U nas przez to, że ten lek jest tak naprawdę przeznaczony dla ludzi po 50 roku życia, to my się nie zaliczymy nigdy do tego, żeby dostawać go na NFZ.
1: Jest tak, to jest absurdalne.
2: Tak.
1: Przepraszam.
2: Niestety, tak. Jest tak napisane na ulotce i niestety tak jest. Dlatego ciocia moja dostaje go już, jest po trzeciej dawce. No ale są to dla nas duże koszta, no bo dostanie takiego jednego pakietu całych wlewów, to jest około 200 tysięcy i trzeba go brać co tam 6 lat i to jest tylko na jedną osobę. Więc koszta są duże, nie są tak osiągalne dla zwykłego człowieka. Dlatego też prowadzimy zbiórkę, żeby jakoś ułatwić sobie i dać możliwość tego, żeby właśnie teraz ciocia dostawała i żeby zatrzymać to, co już jest u niej.
1: Wiesz, ja widzę teraz w tobie nie tylko osobę, która stawia czoła chorobie, ale też, która próbuje zmierzyć się właśnie z tym osłabionym systemem, która zderza się z absurdami, z różnymi wymogami, z całym tym światem, który paraliżuje nas często, kiedy idziemy do zwykłej przychodni, a nie kiedy mówimy o decyzjach pewnie na poziomie Ministerstwa Zdrowia. Chciałabym to jakoś podkreślić, że leczenie jest możliwe dopiero w momencie, kiedy pojawią się objawy.
2: Na ten moment w Polsce tak. Czyli nie w momencie, kiedy zaczyna się odkładać białko, tylko kiedy już jest ten mózg uszkodzony, neurony są obumarłe, dopiero wtedy dostaje się ten lek. No i minus jest taki, że on nie leczy, czyli nie cofa tego, co się już wydarzyło. On tylko wypłuka mózg z białka, które tam jest i jest czas na to, żeby nie pojawiały się kolejne objawy, czyli żeby rozwój choroby nie szedł do przodu na jakiś tylko czas.
1: Powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że wyliczyłaś sobie wtedy, kiedy dowiedziałaś się, że no musisz pojawić się po odbiór wyników i je omówić, że zostało ci 10 wakacji. Rozumiem, że to ma związek z tym, że objawy pojawiają się po konkretnym wieku, konkretnie chyba po 40.
2: Tak, znaczy ja wtedy liczyłam lata do mojej cioci, która już miała objawy. Wtedy miała 38 lat, jak żeśmy się dowiedzieli, a ja 28. I dlatego liczyłam, że jak ona ma 38, no to jest te 10 lat świadomości.
1: A jak wygląda cały świat obok tego, jeżeli chodzi na przykład o rehabilitację, o jakieś możliwości wspierania funkcjonowania, kiedy te objawy już wystąpią?
2: No wydaje mi się, że na ten moment nie istnieje, przynajmniej dla nas. Nie mamy gdzie się zgłosić, nie mamy nawet pomocy psychologa. Wszystkie rzeczy musimy załatwiać sobie prywatnie. I mam tutaj dużo żalu do naszego kraju, że tak jest, że ktoś przychodzi z informacją, że jest chory i myśmy dostali wtedy informację od lekarza, proszę sobie załatwić psychologa. My przychodzimy z informacją, że świat nam się zawala i z takim workiem bagażu, który mówi, ale ogarnijcie sobie to sami. Żadnych drogowskazów, żadnej informacji, co możemy zrobić. Wszystko od samego początku musieliśmy zbudować sobie sami wywalczyć. I to nie jest tylko to, że musimy się dowiedzieć, tylko my musimy walczyć o to. To jest to, że my jeździliśmy do lekarza i mówiliśmy, jak wygląda sytuacja. Mówił, że nam pomoże, ale na drugiej wizycie mówił, że jednak nie, bo w sumie on nie ma możliwości. I zajmował nasz czas, brał nasze pieniądze i takich lekarzy było pełno, którzy mówili, że zdziałają cuda, ale mamy u nich zostać, ale tak naprawdę nie mieli dla nas nic. Mydlili nam tylko oczy i ta frustracja, to szukanie, to podejmowanie ciągle różnych decyzji, trudnych decyzji, jest naprawdę bardzo męczące.
1: Pomyślałam sobie teraz, że przedstawiam cię jako psycholożkę sportu, więc myślę, że kiedy usłyszałeś, że masz znaleźć sobie psychologa, to no, mogłaś zrobić taką minę jak teraz, kiedy na mnie patrzysz. Czy to, że masz takie kierunkowe wykształcenie, jakoś pomaga ci się w tej sytuacji odnaleźć, albo pomagało na początku, bo teraz jak cię słucham, mam wrażenie, że ty już sobie wszystko ułożyłaś.
2: Tak, myślę, że pomagało. Jestem w stanie sobie dużo rzeczy poukładać w głowie, że jestem w stanie rozmawiać na ten temat, że nie tłumię tego w sobie, że jestem w stanie przy mojej rodzinie się wypłakać, a to reguluje moje emocje i pozwala mi działać. No, myślę, że ta wiedza, którą miałam, dużo mi pomogła.
1: Na stronie internetowej, na której znajduje się też link do zbiórki, taka możliwość wsparcia waszych działań, jest wyodrębniona cała lista rzeczy, które już teraz sprawiają, że możecie sobie pomóc. To jest wszystko to, co pomaga każdemu z nas, tylko najczęściej machamy na to ręką. Sen, ruch, dieta, pozytywne nastawienie, te wszystkie działania poza medyczne, które no z przyczyn wiadomych, chociaż bardzo przykrych, nie są chwilowo dostępne. Wydaje mi się, że wdrożyłaś bardzo świadomie i bardzo rzetelnie.
2: Tak, ale też dlatego, że widziałam różnicę między moją mamą a wujkiem. Dowiedzieli się o diagnozie w tym samym roku i mój wujek był niecałe 3 lata osobą chodzącą i niecałe 3 lata potem osobą leżącą i odszedł z tego świata, a moja mama była ponad 7 lat osobą chodzącą. Ale z mamą stosowaliśmy wszystkie metody, o których wiedzieliśmy, że mogą w jakiś sposób pomóc. Ja jestem po pedagogice specjalnej, więc na początku cały czas z mamą robiłam rewalidację, czyli siedziałam i robiłam z nią różne krzyżówki, potem wchodziły memory, graliśmy w gry planszowe, mama ze mną uprawiała sport. Nie było opcji, żeby powiedzieć, mamo, ja cię ubiorę, tylko mamo, dasz radę. Mamo, dasz radę. Mamo, ściągnij, bo masz to na lewą stronę. I jeszcze raz, mamo, to nie jest na nogi, tylko to jest bluzka na ręce. I przez tą naszą cierpliwość i przez tą naszą chęć działania i to, że też mieliśmy załatwioną taką panią, która przychodziła, to w sumie była dziewczyna, która chciała sobie dorobić i ona przychodziła po to, żeby z mamą czytać książki. To było na takie pół godziny co drugi dzień i ona czytała po prostu mamie, a myśmy w tym czasie mogli ogarnąć wszystkie takie dokumenty i rzeczy domowe, które trzeba było. Byliśmy w tym czasie też w domu, ale mieliśmy tą przestrzeń, że nie trzeba było pilnować mamy. Myślę, że te wszystkie rzeczy powodowały, że moja mama właśnie te 7 ponad lat funkcjonowała, mówiła, rozmawiała z nami, chodziła, a u wujka tego nie było. Więc widząc tą kolosalną różnicę, wiedzieliśmy, że musi to mieć jakiś wpływ. I wtedy też zaczęliśmy, no ja i mój brat, stosować wszystko, o czym żeśmy się dowiedzieli. Co nam mówili lekarze, co jakieś żeśmy wyczytali badania, bo to najczęściej sami żeśmy się dowiadywali. Wszystko zaczęliśmy stosować. No i jeżeli mówią o tym, że białko odkłada się 10 lat przed pierwszymi objawami, a te 10 lat u mnie było 2 lata temu, a ja teraz nie mam jeszcze tego białka, to jednak wskazuje, że chyba to działa.
1: To też jest wskazówka do wszystkich osób, które albo są przytłoczone diagnozami, albo które po prostu ignorują zalecenia lekarzy dotyczące trybu życia. Wspomniałaś o mamie, o tym, jak bardzo zaangażowaliście się w walkę o jej zdrowie, o nią tak naprawdę. To chyba wymagało całkowitego przemodelowania trybu życia, który miałaś, być może twój brat też.
2: Oj tak, bardzo, bardzo. Mój brat jeszcze wtedy chodził do szkoły średniej. Ja mieszkałam poza domem, bo studiowałam i to była, no taka, musiała być bardzo szybka decyzja. To był tydzień na podjęcie działania i decyzję, czy wracam do domu, czy nie, czy tak naprawdę trzeba zająć się też bratem w takim wypadku. No i ja wróciłam, chodziłam na studia, bo moja rodzina mi w tym pomagała, żebym mogła jechać na studia, potem do pracy i wracać i w tym czasie ktoś przychodził z rodziny do mamy. I jak już właśnie wróciłam do domu, to życie musiało być inne, bo przestałam być tą nastolatką, którą byłam. Musiałam z dnia na dzień stać się osobą dorosłą, stać się osobą odpowiedzialną za mojego brata i za moją mamę. Za mojego brata, który mówił, że nie jestem jego mamą i on nie będzie robił tego, co mu mówię. Nie mogłam iść z koleżankami sobie na piwo. One organizowały wyjazd, wakacje ze studiów, a ja musiałam zostać w domu, żeby zająć się mamą. No, całe życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. To, że ludzie przestali do nas przychodzić do domu, no bo była mama chora, to, że ja nie mogłam zawsze być na wszystkich imprezach czy wydarzeniach dla kogoś ważnego i te relacje przez to umierały. Trudny czas.
1: Zanim jeszcze weszłyśmy do studia, mówiłaś mi o tym, że obserwowałaś, jak trochę zmienia się relacja między tobą a twoją mamą, bo teraz ty byłaś osobą, która upewniała się, że macie wszystko, czego twoja mama potrzebuje, że wszystko jest z nią w porządku, że jest bezpieczna. Nawet jak to do niej przychodziły koleżanki.
2: Dokładnie tak. I też powiem, że mimo, że to był trudny czas, ja jestem wdzięczna, że go miałam, że mogłam go przeżyć z mamą, że mogłam być przy niej przez ten czas, że mogłyśmy stworzyć tyle pięknych wspomnień, które teraz, jak sobie o niej myślę, to są w mojej głowie.
1: No i znów, tak naprawdę nie pozostawiasz mi wyboru. To jest chyba najlepszy moment, żeby postawić kropkę w tej części naszej rozmowy, bo tak pięknie opowiadasz i o rodzinie, i o swojej mamie, która, jak myślę, nadal odgrywa szalenie ważną rolę w twoim życiu.
2: Ogromnie. I bardzo ją kocham.
1: Teraz chyba jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, że to są słowa jego Delibery, psycholożki sportu, autorki pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam cała historia Jagody i rodziny jest opisana. Także działania, które trwają do dzisiaj. Mianowicie ta walka, chociaż te militarne określenia już mnie trochę męczą, chyba nie powinnam ich używać. To dążenie do tego, żeby zapewnić sobie szansę na dłuższe, pełniejsze życie, które umożliwi leczenie, którego niestety w Polsce nadal nie ma. Zapraszam was do wysłuchania trzeciej części naszej rozmowy, ale to za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Linku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finałową odsłonę drogowskazów w SC Rock. To już jest trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Niestety ostatnia, ale za to cała jeszcze przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam też zapewne dowiecie się więcej o chorobie Alzheimera we wczesnym początku, bo to warto mieć na uwadze, że choroba Alzheimera dotyka nie tylko osób w wieku podeszłym, no ma też ten wariant o podłożu genetycznym. Jak mówiła Jagoda, objawy pojawiają się około 40 roku życia. Wy, twoja rodzina, twój brat, twoja ciocia byliście w takiej sytuacji, że obserwowaliście, co dzieje się w rodzinie i wykonaliście badania genetyczne, które te wasze obawy potwierdziły. Pewnie nie każdy jest w tej sytuacji, albo nie każdy łączy fakty. Jakie objawy powinny zwracać naszą uwagę? Utrudnienie polega na tym, że to są objawy niespecyficzne, które często pewnie bardzo łatwo można zrzucić na karb różnych obciążeń, przeciążeń czy słabszej formy.
2: No właśnie, tak jak mówisz, tym bardziej, że w świecie, w którym żyjemy, nasza koncentracja jest mała poprzez media społecznościowe, poprzez gry i życie w świecie, w którym jest pełno bodźców, a właśnie brak koncentracji to jest ten jeden z pierwszych objawów, które występuje. Problemy z pamięcią, ale takie, które nie występują przez tydzień, tylko widoczne są przez dłuższy czas, bo to, że my przez jakiś tydzień czegoś nie pamiętamy, mi też się zdarza, że nie wiem, gdzie położyłam kluczyki, wychodzę z domu i mówię, gdzie jest mój samochód, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy trzeba się martwić, że to są objawy. One muszą występować przez dłuższy czas i jeżeli one już występują przez miesiąc i czujesz, że jesteś wyspana, że jesteś dobrze pojedzona czy dobrze pojedzony, a dalej masz problemy z tą pamięcią, czy z koncentracją, czy z tym, że rozmawiasz z kimś i nie pamiętasz, o czym mówiliście, to jest moment, żeby zacząć się może trochę martwić, może gdzieś po prostu pójść i to sprawdzić.
1: Nie chcę się już znęcać nad tym naszym systemem ochrony zdrowia, ale no rzeczywistość, o której opowiadałaś, wygląda tak, że nawet jeżeli my u siebie te objawy zauważymy, jeżeli coś nas zacznie niepokoić, to jest dopiero początek drogi, bo też nie każdy nam powie, że rzeczywiście sprawie warto się przyjrzeć. Twoja ciocia usłyszała, że powinna sobie zrobić weekend bez dzieci.
2: Tak jest, ale też na przestrzeni tych 2 lat są już w Polsce prywatne kliniki, gdzie można pójść z takimi objawami i myślę, że tam dostanie się informację, czy można coś z tym zrobić.
1: Pierwsze drzwi, czy pierwsze miejsce, do którego powiedziałabyś, że warto się udać, to jest lekarz rodzinny, czy od razu, że tak brzydko powiem, walimy do specjalistów?
2: Do specjalistów. Rodzinny tutaj do tej pory nic nie jest w stanie wskórać, przynajmniej w naszym przypadku. Ciocia jeszcze tam 2 miesiące temu była u lekarza, bo potrzebowała rezonans do brania tego leku, gdzie lekarz rodzinny jej powiedział, że to, proszę pani, to na pewno nie jest to, niech pani sobie nie wprząta tym głowy, gdzie już dostaje leki, ma objawy, ma potwierdzony gen, to dalej dostaje informację od lekarza rodzinnego, że to na pewno nie jest to.
1: Czyli trzeba mieć też ogromną determinację chyba i takie przekonanie, że no naprawdę warto drążyć, tak mi się wydaje, ale znów mam takie przykre przeświadczenie, że dotyczy to bardzo wielu schorzeń, które u siebie podejrzewamy, a sytuacji nie ułatwia to, że wielu pacjentów chyba trochę przesadnie polega na wyszukiwarkach internetowych, na sztucznej inteligencji i lekarze też są na to wyczuleni.
2: No ten internet może nam powiedzieć tak naprawdę wszystko, ale nie zawsze te informacje są prawidłowe.
1: A czy ty czujesz się już specjalistką od choroby, o której mówimy? Bo od kiedy rozmawiamy, słucham cię bardzo uważnie i kilkukrotnie mówiłaś, że czytasz badania, jeździsz na konferencje, że nie polegasz tylko na tym, co możesz usłyszeć w jednym, drugim, trzecim gabinecie, tylko po prostu tę wiedzę zbierasz.
2: Tak, czuję się już jako specjalistka. Nawet miałam sytuację, że jedna pani doktor dzwoniła do mnie, że ma osobę z tym samym genem, co ja i czy może dać do mnie numer, bo nie wie, co dalej zrobić. Więc tak, czuję się już ekspertem.
1: No ale też pamiętnik, który prowadzisz, chyba trochę tak działa, no bo to jest magia mediów społecznościowych, którym można bardzo wiele zarzucać, ale czasem można też po prostu napisać.
2: W ogóle ten mój Instagram jest dla mnie bardzo ważny i dużo zmienił w moim życiu, bo jak go tworzyłam, to był momentem, w którym potrzebowałam wyrzucić z siebie rzeczy, które trzymałam. Że mówienie tylko mojej rodzinie o tym, że ciężko mi z chorobą mamy i ze świadomością tego, że jak idę do szpitala i widzę mamę w stanie, w którym jest i że ja też będę w takim stanie, była dla mnie bardzo trudna i nie chciałam moich najbliższych tym obciążać. To był moment, w którym powiedziałam, chyba potrzebuję powiedzieć światu, że tak jest, więc on wyszedł w ogóle z innej inicjatywy, a potem stał się miejscem do tego, żeby dodawać siły ludziom, żeby pokazywać im, że można żyć tu i teraz, do tego, żeby im mówić, jakie rzeczy mogą robić, żeby zatrzymać też u siebie objawy, czy to u Alzheimera starczego, czy tego o wczesnym początku. Zaczął być miejscem, gdzie no, ludzie zaczęli nas wspierać bardzo i to tworząc różne programy, czy różne wydarzenia, zbierając na nas pieniądze, czy takie, żeby po prostu informować i dawać ludziom i świadomość i nadzieję.
1: No i tu mogłybyśmy skończyć tę rozmowę, ale to trochę za wcześnie, bo ta świadomość i nadzieja to jest bardzo mądra, bardzo ważna puenta. Kiedy mówiłaś o ludziach, zaczęłam się też zastanawiać nad tym, czy miałaś jakieś opory czy obawy przed tym, żeby podzielić się ze światem, ze znajomymi, przyjaciółmi, z ludźmi, którzy cię otaczają, nie mówię o najbliższej rodzinie, tym, że ten gen u ciebie znaleziono, że ta choroba prędzej czy później u ciebie wystąpi, bo wydaje mi się, że też wiele osób nie ma siły na taką pieczątkę, taką łatkę, że to jest osoba chora. Zresztą też rozmawiałyśmy przed naszym wejściem do studia, że no nie wyobrażam sobie usiąść tutaj i powiedzieć, że no to jest Jagoda, która ma ten gen, bo to jest za mało, żeby o tobie powiedzieć.
2: Nie miałam trudności z powiedzeniem tego moim bliskim czy znajomym rodzinie, dlatego że ci ludzie byli już podczas choroby mamy i już ta selekcja wtedy była bardzo duża i zostali ci, dla których choroba nie określała mnie, była tylko czymś dodatkowym, że byłam ja, Jagoda, była moja mama jako Ela, a ta choroba była tylko obok. Więc nie bałam się im powiedzieć i też czułam od nich ogromne wsparcie, ale miałam duży lęk mówienia ludziom, których poznaję. No bo dlaczego oni mają angażować się w relacje z kimś, kogo za chwilę nie będzie. Albo z kimś, kim będzie trzeba się opiekować, kto i tak nie będzie pamiętał, kto będzie jakimś ciężarem. I bardzo mocno sobie to wbiłam przez pewien czas do głowy. Do momentu, aż byłam, no właśnie, na tych regatach, co w tym roku, ale byłam na nich w tamtym roku. I tam było zrobione wydarzenie zbierania na nas pieniędzy. I było bardzo dużo ludzi, około 400 i musiałam wyjść do nich i powiedzieć im, że ja jestem z genem i mój brat, który jest obok też i prosimy was o pomoc. Bardzo trudne, żeby to zrobić przy tylu nowych osobach, że oni mnie jeszcze nie znają, nie wiedzą kim jestem, może w ogóle skreślą, nie będą chcieli mnie poznawać. Duża walka z samą sobą, ale jak to zrobiłam, to się okazało, że dostałam tam tylko wsparcie. Dostałam tam ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy do teraz mówią, go girl, dawaj, osiągniesz wszystko, którzy wspierali właśnie finansowo i informacjami, które mieli. I to właśnie dzięki tamtemu wydarzeniu dzisiaj tak dużo udałam się osiągnąć i nasza ciocia ma te leczenie, bo to oni znali ludzi, którzy polecili tego lekarza, który powiedział, dam ten lek, sprowadzę go i uda nam się to zrobić. I teraz już się nie boję o tym mówić, bo wiem, że ludzie mają dużo, dużą moc i tylko z nimi będę mogła przezwyciężyć tą chorobę.
1: Powiedziałaś przed momentem, że na regatach zbieraliście pieniądze na was. To są pieniądze właśnie na sprowadzenie tego leku, czy na prowadzenie dalszych badań, bo zbiórka jest bardzo dużą częścią twojej działalności również internetowej, spotkań, w których bierzesz udział, ale żebym ja to też dobrze zrozumiała, to są koszty samego leczenia, czy wszystkiego, co poprzedza rozpoczęcie kuracji?
2: I tego, i tego. Nie zbieramy na samo leczenie, bo musimy na przykład wylecieć do Londynu na konferencję, żeby poznać lekarzy i im powiedzieć halo, jesteśmy i też byśmy chcieli dostać lek. Jest to, że moja ciocia dostaje lek, ale musi zrobić dookoła milion badań co miesiąc przed każdą dawką, które też musimy robić prywatnie, no bo nie dostanie tutaj skierowanie, dostała skierowanie. No i ono jest na za rok, więc tylko raz będzie mogła zrobić na NFZ badanie w całej kuracji, półtora rocznej. Więc to są też na te właśnie sprawy logistyczne, na to, że za parę dni jest wydarzenie, na którym musimy mieć ulotki i staramy się te pieniądze przeznaczać tylko na to, ale też potrzebujemy szerzyć tą świadomość. W planach mamy, już robimy duże kroki, żeby otworzyć fundację, która będzie zbierała pieniądze już nie tylko na nas, tylko na kolejne osoby, które też będą potrzebowały tego leku. ale też mamy świadomość, że na nas jest ta największa odpowiedzialność i ten ciężar finansowy, bo musieliśmy dużo rzeczy zrobić i na dużo rzeczy wydać pieniądze, żeby znaleźć tego odpowiedniego lekarza, który teraz kieruje Monikę, gdzie ona już ma te leczenie, ale te wydatki, które były wcześniejsze po to, żeby go znaleźć, po to, żeby być u wielu innych lekarzy i dowiedzieć się, że oni nam nie pomogą, no też musieliśmy skądś te pieniądze na to mieć.
1: Gdzie w takim razie szukać miejsc, które was wspierają, w jaki sposób można się zaangażować, jaka pomoc jest potrzebna?
2: Można nas wspierać poprzez Fundację Się Pomaga, Jagoda i Kasper Libera, i tam są wszystkie informacje, co można zrobić. Tak samo u mnie na profilu instagramowym Pamiętnik Alzheimerowca też jest link dopięty do tego i cała historia, jak można nam pomóc, ale też zawsze chętnie przyjmujemy wszelakie informacje, bo ktoś kogoś zna, może ktoś kogoś zna za granicą, gdzie ułatwiłby nam drogę do tego, żebyśmy mogli spokojniej i szybciej dostać ten lek. To są rzeczy dla nas bardzo istotne i potrzebne.
1: Ludzie znają ludzi. Ja też bardzo wierzę w siłę

0: go już pokonałaś. W sensie dosłownym i przenośnym bardzo doceniam, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i swoją historię u nas w Drogowskazach opowiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Też mam taką myśl, jak tutaj jechałam, że mała Jagódka marzyła o tym, żeby wystąpić kiedyś w radiu i móc powiedzieć, że pozdrawiam mamę i tatę i do mamy nie dojdą te pozdrowienia, ale ważne jest dla mnie to, że mogę mówić i że ta Jagódka dzisiaj by klaskała z radości, słysząc mnie tutaj. Dziękuję za tą możliwość.
0: Ja również bardzo ci dziękuję. Muszę kończyć tę rozmowę, bo za chwilę zaczną mi się świeczkować oczy, a jestem poważną panią dziennikarką, nie będę robić takich rzeczy. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zupełnie serio zachęcam was do tego, żeby wspomóc działania, o których Jagoda opowiadała. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze zapamiętaliście, w jaki sposób można to zrobić, to zajrzyjcie na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam zapis rozmowy się znajduje i jest do waszej absolutnej dyspozycji. Zapraszam też na Instagrama Eskirok i Facebooka Drogowskazów, gdzie różne informacje w miarę regularnie się pojawiają. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa i bardzo ważna godzina. Wierzę, że dla was także. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
5: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
4: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama.
6: Przegląd wydarzeń.
7: Michał Przybyła, zapraszam. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Mateusz Nykiel.
8: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę. Są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona. Dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
7: Jaki jest więc plan na dzisiejszy mecz i jakie są atuty biało-czerwonych?
8: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Dlatego na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok-obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
7: Mecz Polska-Niemcy o 18. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do Zakopanego. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życiu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę. Mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
9: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
10: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rokrocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
11: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
7: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma około 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
12: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
7: Mówi Anna Łapińska Kuchara, dyrektor artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajcie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
12: Robiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
7: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia. Jesienne szczepienie lisów zaczęło się w Małopolsce. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
0: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki i powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
7: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolsce od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
6: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
5: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
8: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
9: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
8: Czekam na was w Julinku!
9: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?

0: mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
1: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
0: Czekam na was w Wiulinku.
1: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na wiulinek.com.pl.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakulярne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: RCB odwołał alert dla Lubelszczyzny. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może stacjonować w Polsce.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła szósta, Michał Przybyła, zapraszam. Polskie wojsko zakończyło prewencyjne operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania były związane z rosyjskimi atakami na cele w centralnej Ukrainie. Dowództwo operacyjne poinformowało, że nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. RCB odwołało także alert dla mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny.
6: To jest raport.
5: Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść jutro, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo na dziś?
7: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
8: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
7: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
8: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
7: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
5: Mateuszu, dziękujemy.
6: To jest raport.
5: Jedna osoba nie żyje, a dwie trafiły do szpitala. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem. W miejscowości Siodła zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierująca jednym z pojazdów zjechała na przeciwległy pas ruchu. O szczegółach mówi Małgorzata Perkowska, Kiepas z kieleckiej policji.
9: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
5: Poszkodowane w wypadku zostały również dwie inne osoby, które potrzebowały pilnej pomocy medycznej.
9: Do szpitala została przetransportowana zarówno 49-letnia kierująca, jak i 21-letni kierujący z pojazdu Mitsubishi.
6: To jest raport.
5: Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla swoich podopiecznych w 11 salach wyjątkową przestrzeń z widokiem na jedną z najstarszych i najbardziej dzikich puszczy w Europie. Wielkoformatowe fototapety oraz dodatkowe elementy wyposażenia będą działać na kilka zmysłów naraz.
10: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
5: Mówi Rafał Paczos, kierownik Biura Zarządu Hospicjum. Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć do zbiórki. Szczegóły są na stronie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Pogoda.
12: Dzień dobry Państwu. Wiosna to jest coś, do czego będziemy zmierzać bardzo, bardzo powoli, bo rozpoczęła się, no może w kalendarzu jeszcze nie, ale jesień na pełnej.
13: I z tą wiosną nagle żeś wyskoczył,
12: bo zatęskniłem już wczoraj.
13: Ale spokojnie, easy, ja wiem, że jest źle, ale do niedzieli, bo w niedzielę już jest ciepło znowu i będzie powyżej 20 stopni przez parę dni.
12: Ten o wiośnie, ta o niedzieli, a mamy proszę Państwa wtorek. Wtorek będzie pochmurny, deszczowy podobnie jak wczoraj, szczególnie w południowej części kraju, a na termometrach zobaczymy dzisiaj od 16 stopni w okolicach Poznania i Wrocławia, najcieplej w Bydgoszczy i w Warszawie 17, w Kielcach tylko 12, w Krakowie, Rzeszowie również tylko 12. No, także tak.
14: Jak się ubrać w taką pogodę? Oto zapytaliśmy naszych słuchaczy.
15: O kurczę, nie wiem.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
14: Dzisiaj w Światowy Dzień Bez Samochodu zapytamy, jak radzić sobie bez auta.
13: No właśnie, jak sobie radzić? Powiem Wam szczerze, no nie wiem.
12: A, to pięknie, może Państwo macie jakieś swoje pomysły. Michał Przybyła będzie raportował, sprawdzimy też, czy on z kolei w przypadku naszych serwisantów wie, co to żużel.

0: Jeżeli już dzisiaj zdecydujecie się w dzień bez samochodu na samochód, to niech to nie będzie kabriolet.
1: No, zdecydowanie nie, chociaż najwięcej kabrioletów sprzedaje się, uwaga, w Wielkiej Brytanii. Jest to fenomen, bo oni po prostu uznają, że jeżeli mrzy, to znaczy, że to mrzawka to nie deszcz i już jest ten moment, że na zewnątrz jest plus 13, to można spokojnie jeździć bez dachu.
2: Oczywiście, to jest ciekawa ciekawostka. W naszym kraju, nie wiem jakie są statystyki, mam wrażenie, że coraz więcej sprzedaje się SUV-ów, a wręcz takich półciężarówek, żeby jak najtrudniej było zaparkować w centrum miasta i żeby przepychać się z innymi na skrzyżowaniach.
0: No i dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj przesiadamy się z samochodu do komunikacji miejskiej, chociaż Państwo chyba mieliście pretensje o naszą prognozę pogody, bo podpowiadacie.
3: Dzień dobry, odnośnie pogody to wrzesień to 9 miesiąc, więc zaraz urodzi się deszcz, szaruga i mróz.
0: No to już tak mamy i jeszcze...
2: Wczoraj były chyba takie narodziny wcześniejsze. Wcześniej jak się narodził.
0: Jak się ubrać, o to też podpytaliśmy.
4: Dzień dobry, podpowiadam. W taką pogodę należy się ubrać w spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
2: Ortalion szary.
1: To ja bym chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
0: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
1: No to, słuchajcie, to jest niebywałe, ale jemu po prostu, temu naszemu Kondziowi, wieje w szkitki.
2: No i prawidłowo, niech ma, przeciębi się i będziemy pracowali we dwójkę. Proszę Państwa, ja mam tylko takie spostrzeżenie. Kto wymyślił dzień bez auta 22 września?
0: Tak, powinniśmy
2: w sierpniu, w środku lipca, żebyś mógł hulajnogą jeździć rowerem.
0: Dokładnie.
2: Rolkami, to rozumiem.
0: No to, drodzy Państwo, pytamy Was dzisiaj o to, jak radzić sobie bez auta.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
7: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
8: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr.
0: Reklama. Eskaro.

0: Dzisiaj dzień bez samochodu i pytamy Was o to, jak radzić sobie bez auta. Ja muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, ponieważ przez całe wakacje w Puli, chociaż planowałam, że wynajmę samochód, to jednak z tego zrezygnowałam, bo okazało się, że pociągi i autobusy działają tam naprawdę fantastycznie. W związku z tym myślę sobie, co ja będę się bujać z tym parkowaniem w tych małych uliczkach. No i w końcu radziłam sobie bez auta 2 tygodnie.
1: Ale nie masz tak, że jak trzeba wejść do autobusu, czy do metra, czy do tramwaju, to nie wiesz, co zrobić.
0: Nie, absolutnie nie. Ja na przykład dużo jeżdżę warszawskim metrem, bo akurat mam tę przyjemność, że mieszkam przy warszawskim metrze i to jest jednak bardzo wygodne i łatwe funkcjonowanie.
1: W ogóle ze wszystkich miast z metrem w Polsce to akurat trafiło mi się to jedno, które ma.
0: Dwie linie.
2: Ej. Ale zauważcie, że jeżeli chodzi o włoskie powietrze, postanowiła go nie zatruwać, a do roboty codziennie wózkiem,
1: co tydzień nowym.
0: Oczywiście, że tak, bo z drugiej strony ja sobie nie radzę bez samochodu ze względu na przyjemność moją własną, osobistą. Po pierwsze testowania samochodów, a po drugie tego, że ja jednak bardzo lubię jeździć.
2: No, a później mi mówią, tak, dbaj o planetę, nie jedź samochodem, Waśka lubi testować.
1: Proszę Państwa, a Wy, jakie macie do tego podejście?
2: Jak radzicie sobie bez auta? Ewa, wysłana na miasto, przyniosła takie oto dźwięki.
3: Jak radzić sobie bez auta?
4: Powiem szczerze, że wydaje mi się, że ciężko jest dać sobie radę bez auta. Ja zdałam prawo jazdy niecały rok temu, a nie wyobrażam sobie już tego auta nie mieć. Chociaż często spaceruję i nie wszędzie nim jeżdżę, no to jednak bardzo się ono przydaje.
2: Powiedzmy też Państwu, że mamy dzisiaj fajne gadżety, które ukryliśmy specjalnie na tę okazję, żeby wam je wręczyć.
0: Mamy takie fajne rameczki do tablic rejestracyjnych z napisem oczywiście jakim? Eskaro.
1: Tak jest, nie mamy hamulców, żeby wam się dobrze jeździło. Proszę Państwa, za aktywność doceniamy naszych słuchaczy. Messengerowski rok, telefon 691-613-613. Zachęcamy, zapraszamy.
2: Jak radzić sobie bez auta?
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: na zegarach 6:31, czas na Reporterski Rok. Michał przybyła przed Państwem.
1: SK Rok. Raport.
2: Litwa przygotowuje plany ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony Rosji. Premier Mindaugas Sinkevičius zapewnił jednocześnie, że w razie bezpośredniego ataku jego kraj podejmie walkę.
1: To jest raport.
2: Przełożona została wizyta szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Jak przekazało biuro prasowe amerykańskiego resortu obrony, powodem są konflikty terminów. Wśród tematów planowanych rozmów będą kwestie bezpieczeństwa Polski oraz lokalizacja centrum serwisowego do systemów Patriot.
1: To jest raport.
2: 3 200 000 euro w gotówce. Taką sumę znaleźli włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu. Pieniądze były ukryte pod podłogą i w ścianach. Według śledczych należały do klanu Camorry, zajmującego się m.in. handlem narkotykami.
1: SK Rock Sport.
2: Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Mateusz Nykiel.
3: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
2: Jaki jest więc plan na dzisiejszy mecz i jakie są atuty biało-czerwonych?
3: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Dlatego na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
2: Początek meczu Polska-Niemcy o 18.
4: Wojtku, czy w sprawie żużla chciałbyś też coś dodać? Bo
0: to w piątek.
4: A, w piątek. To poczekajmy
0: przed kolejnym weekendem.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: skupcie się, drodzy państwo, skupcie się, drodzy koledzy i koleżanki w studio, bo państwo proszą nas o poradę. Jak nie masz innej opcji niż auto, napisała pani Grażyna, to jak dojechać do pracy?
1: No ja. Nie jechać. Dziękuję, do widzenia, możemy się rozejść.
0: Mamy to!
2: Dziękujemy.
1: Ale słuchajcie, tak dla porządku obrad, tak? Joanna, czym cię przyjechałaś do pracy?
2: Ja przyjechałam samochodem, bo ja jednak wychodzę z domu o godzinie 5:10 i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wsiadam w autobus, bo nawet bym się trochę cykała, szczerze mówiąc. Mhm. Dzisiaj przyjeżdżam na przykład obok przystanku autobusowego i grupa pochmielonej młodzieży wracała właśnie z imprezy nocnej. Myślę sobie, kurczę, nie wiem, czy pozdrawiam ich serdecznie, ale jednak wolę samochodem.
1: Kończ, a ty czym przyjechałeś do pracy?
0: Wiem, Lisku, do czego zmierzasz. Ja mam 20 km, a Lisek ma 47 metrów.
1: Ja przyszedłem pieszo. Ja celebruję ten dzień codziennie, przynajmniej rano.
0: No dobrze, drodzy państwo, to jak tam sobie radzicie bez auta?
3: Hej, jak radzić sobie bez auta? No ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeżdżę Anglikiem z kółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
0: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
2: Matko, słuchajcie, ja
1: dzień bez auta. Nie jest auto?
2: To nie jest łatwa sprawa.
1: This is a car, yeah.
2: Jechaliście kiedyś z kierownicą z prawej strony?
0: Nigdy!
2: Naprawdę, to jest gruba historia. Ja pamiętam, że kiedyś znajomy jechał i posadził syna na fotelu obok, czyli na lewym fotelu i mówił, synu, ty mi mów, jak coś będzie jechał, jak będę wyprzedzał. I on mi mówił, tato, nic nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie. A nie, jedzie, jedzie. Zwariować można.
1: Ale widzę w mieście, że dużo osób trzyma się takiego ruchu lewostronnego, bo trzymają się ciągle lewego pasa.
0: No tak, niestety to wygląda. Ja też nie jeździłem nigdy z kierownicą po prawej stronie, ale też pamiętam, że kolega mój zawsze w takiej sytuacji mówi, cofaj, cofaj, będzie słychać.
4: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock. Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
6: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.

0: mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
1: No tak.
0: A teraz jedziemy do Faktory.
1: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam. Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy dzień bez samochodu, znaczy kto celebruje, ten celebruje, ale pytamy też, jakie są alternatywy, jak sobie radzicie?
1: Jak sobie radzić bez auta? Oczywiście dwa pedały. Środek jazdy doskonały. Polecam.
2: Kończy, to coś dla ciebie, ty lubisz.
3: Owszem, ale są takie prognozy pogody i w ogóle takie pogody, no bo nie prognozy, tylko pogody, że wtedy rower odstawiam, bo wiesz, nie lubię, jak mi cieknie za kołnierz.
0: Ale widzisz, są tacy, którzy twierdzą, że nie ma złej pogody. W każdym razie szukamy dalej, może ktoś ma coś lepszego.
4: Jak radzić sobie bez samochodu? Latem spoko, jakiś rower czy coś, luz. Ale jak tylko zrobi się zimno, skakuj do najbliższego serwisu samochodowego, czy też komisji samochodowego i kup w końcu samochód.
2: Czy to o, jest proszę bardzo.
0: Dobry pomysł?
2: No, coś w tym jest, no ale słuchajcie, jaka to była ta zima ostatnia? Przecież była tak mroźna i było tyle śniegu. Weź ty tu tutaj potem na piechotę w takich sytuacjach. Chyba, że masz 700 metrów do pracy, tak jak Wojtek.
0: Oczywiście, bo przecież lepiej potem siedzieć sobie i jednocześnie stać w korku.
3: Tak.
5: Ja dzisiaj moje auto zostawiłem pod domem i do roboty przyjechałem autem żony.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: To jest znakomity
2: dobre
0: pomysł.
2: Nie mam żony niestety.

0: Szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Joanna Krupa zaprosiła fanów do swojej luksusowej willi w USA. Prywatny kort tenisowy, hiszpańska hacjenda i złote krany. A mogłem zostać top model.
2: No mogłeś.
3: No tam mogłeś. Andziak tłumaczy, dlaczego rozważa zatrudnienie niani z Filipin. Nie będzie rozumiała, o czym rozmawiamy. Ta, chyba że będzie okaże się pani studentką polonistyki.
2: Ja tam parę razy włączyłem se Andziak i też nie rozumiem, o czym mówi. Proszę państwa, u mnie z kolei rewia mody na zgrupowaniu kadry. Plecak za 13 tysięcy złotych, skromny kardigan lewego za 709 zł i wiatrówka za 11 tysięcy. Przecież oni mieli tam gole strzelać, a nie z wiatrówki.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
6: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracować?

0: pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
2: No tak.
1: A teraz jedziemy do Faktory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
3: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.
5: Sprawa tragicznego wypadku na A1 powoli dobiega końca. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem drogówki.
6: Eskarok. Raport.
5: Minęła 7, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od komentarza prezydenta Polski na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
8: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
7: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
6: To jest raport.
5: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach Rafał Różycki.
9: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
10: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
9: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
10: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
9: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
5: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego.
6: To jest raport.
5: Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod specjalnym nadzorem drogówki. To po wypadku w Sokolnikach, gdzie ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Funkcjonariusze kontrolują przejazdy m.in. przy użyciu drona. Jak mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki, tego rodzaju działania będą prowadzone systematycznie.
11: Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów.
5: Mundurowi apelują o ostrożność, a kierowcy deklarują, że uważają przy przejazdach kolejowych.
12: Zobaczyć 10 razy w lewo, w prawo, mimo to, że czerwone światło się świeci.
13: Uważamy bardzo, nie? Jest znak stop, to się chwilę zatrzymujemy.
14: Są tacy, którzy bardzo uważają, ale są tacy, którzy w ogóle nie uważają i po prostu lecą.
5: W ubiegłym tygodniu podczas takich kontroli w powiecie ostrowieckim w ciągu kilku godzin ukarano 20 kierowców.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
15: Dzisiaj, proszę Państwa, opady deszczu mogą wystąpić szczególnie w południowej części naszego kraju, ale te chmury deszczowe będą też zahaczały o Polskę centralną. Na termometrach natomiast w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie do stopni 17. Przepraszam, Konrad mnie zaraził już jakimś badziaństwem w gardle. Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Warszawa, tam po 17, 12 w Kielcach, Katowicach, Krakowie. Dziękuję, nic więcej nie powiem.
16: Co to jest za słowo badziaństwo?
15: Jak się znalazło w gardle?
17: Trenuj proszę wymowę, trenuj tutaj, wiesz, sposób, bo dzisiaj mamy, nie wiem czy państwo wiecie, dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Także jakby coś.
15: Idziemy dzisiaj naprawdę po swoje.
16: Tak nam dzisiaj idzie, że tej podwyżki to raczej nie widzę.
17: Na kolanach i oby wam właśnie poszło lepiej niż nam.
18: Jak ci się nie podoba, to nie musisz tu przychodzić.
4: rozładowanie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Eskarok 6 na 9.
19: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
18: Od 6 do 9
19: w Eskarok.
15: Dzisiaj też Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji rozmawiamy o sposobach na docieranie do celu bez samochodu.
16: A jak się jedzie elektrykiem, to się liczy?
17: Tak, to jest... Elektryk to nie samochód, masz rację.
16: No ale ej, przecież nie emituje.
17: No ale... Aha, no a? Dobrze, no. Dobrze gadasz, no. Także Messenger Eskirok do Państwa dyspozycji. Przypominamy... Jak to było? Czym mnie zraziłeś? Badziejstwem?
15: Proszę tak. Państwa, powiedziałbym, że gorzej nie będzie, ale będzie.
17: Takie mamy ramki do rejestracji, no.

0: Dzisiaj jest dzień bez samochodu i pytamy was, jaka jest metoda na to, żeby sobie bez tego samochodu najlepiej poradzić, a mamy dla was fantastyczne ramki do tablic rejestracyjnych z napisem SK ROK.
1: I odpowiadając na pytanie dnia, mogę odpowiedzieć, że to zależy tak filozoficznie, bo zazwyczaj jest tak, że wszystko zależy od tego, gdzie i w jakich okolicznościach musimy się dostać, prawda?
0: No, oczywiście.
1: Jeżeli jedziemy w garniturze na przykład na jakąś galę, albo jest bardzo zimno i musimy się ubrać w tonę różnych dziwnych kurtek, no to łatwiej nam jest się przemieszczać samochodem.
0: W garniturze na galę to rzeczywiście też samochodem, ale najlepiej wziąć wtedy taksówkę. Ale są też takie miejsca, jak ja jeżdżę na przykład na wieś, na Mazury, gdzie rzeczywiście jakby dojedziesz gdzieś pociągiem, ale potem jakoś trzeba, nie wiem, przetuptać 7 kilometrów, to już nie jest proste.
1: Ja z kolei zawsze, przepraszam, dziś jeszcze przerwę, natykam się, nie wiem, jak jest prawo góralskiego, że jak jadę do centrum samochodem, to nigdy nie ma jak zaparkować, a jak dojedziemy tam metrem czy taksówką, to żaną mi patrz. Akurat wolne.
2: Ale zobaczcie, podobają mi się te nasze wykręty, takie te usprawiedliwienia. Zobaczcie, jakie piętrzymy problemy. Ojeju, nie da się dojechać. O matko, nie ma miejsca. O Boże, jak blisko, nie?
1: No.
2: A państwo, jak radzić sobie bez auta?
3: Dzień dobry, kochani. Pytacie, jak radzić sobie bez samochodu, dojeżdżając do pracy. Nie wiem, czy już było, ale mój znajomy ma najlepszy patent. Pracuj zdalnie. Pozdrawiam.
0: No to jest jakaś
2: koncepcja. Z państwa, którzy mieli w lewym głośniku naszą słuchaczkę, to mogli jej nie słyszeć, ale ci, którzy mieli w prawym, to wszystko działało.
0: Skupiliśmy trochę, rzeczywiście pani poszła w mono.
2: Praca zdalna.
1: Takie czasy.
2: To jest jakiś pomysł. Co poza tym?
4: Jak radzę sobie bez auta? Jeżdżę taksówką, więc dosyć kiepsko. W sumie byłbym bezrobotny.
0: No, teraz sobie wyobraźcie, taka głupia historia. Niestety mam dzień bez samochodu, kochanie, nie będzie dzisiaj pieniędzy.
1: To jest tak w tym żarcie, kiedy syn szejka mówi, tato, cię jest dzień bez samochodu. Nie ma problemu, kupiłem ci swój pociąg.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowaną z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Dzisiaj dzień bez samochodu i o tym Państwu opowiadamy i o tym sobie rozmawiamy, ale czasami rogalik zwykły może kosztować tyle, co samochód.
1: Janna, dużo pieniędzy. Proszę. Ja akurat świeżo po podróży to będę przestrzegać. Trzeba uważać, jak się płaci kartą. Pewna pani kupiła rzeczywiście rogalika w piekarni na dworcu głównym w Szwajcarii. Dokonała płatności kartą i pewnie pomyliła pole na napiwek z miejscem na kod PIN i wpisała 1612 franków szwajcarskich, czyli zapłaciła prawie 7,5 tysiąca złotych za rogalika.
2: No, ja też miłe lekkie maseje. Prawie tyle, co w piekarni na lotnisku.
3: Poranne 6 na 9.

0: Wojtek mówił o rogaliku z lotniska. My też sprawdzamy, co dzieje się na lotniskach. Raport Deski Rogi, Michał Przybyła.
1: SK Rok. Raport.
2: Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Załański dziś spotka się z Donaldem Trumpem.
1: To jest raport.
2: Temat bezpieczeństwa będzie w tym roku szkolnym jednym z najważniejszych, podkreśla wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. Miasto zorganizuje cykl szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta. Chodzi o to, by przygotować kierowników tych placówek na ewentualną konieczność ewakuacji czy schronienia, mówi Oktawia Gorzeńska.
3: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
2: Równolegle miasto prowadzi też inwentaryzację schronów.
1: SK Rok. Sport.
2: Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Sramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barbarą Krejcikową. Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszym meczem Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi. Mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Polscy hokeiści nie awansują do elity. W decydującym meczu mistrzostw w Sosnowcu przegrali z Litwą po dogrywce 1-2, a to oznacza, że pozostajemy w dywizji pierwszej.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: No tak się nie bawimy z rana. No nie bawimy się eskarot tak.
1: Bo ta sytuacja, wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
2: Chyba tobie.
3: Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. Mm-hmm. I właśnie ją nacisnął.
2: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze dla wszystkich.
3: To co, replay?
2: Nie dali z tego replaya.

0: Państwo narzekaliście, że dostaliście pół metaliki i dzięki temu dostaliście w sumie jej półtora.
1: Półtorej metaliki.
0: Bez cerów.
1: Bardzo ładne.
0: Tak. Dzisiaj rozmawiamy o dniu bez samochodu i zastanawiamy się nad tym, czy są jakieś alternatywy, czy są rozwiązania, które sprawiają, że lepiej wam się podróżuje.
2: Witam serdecznie. Tutaj pan taksówkarz, to niech też już nie wymyśla, jeszcze liksza pozostała. Pozdrawiam.
1: Ale teraz sobie wyobrażacie, że zamawiacie taksówkę, bo wam pada na głowę po prostu i pan taksówkarz rzeczywiście świętuje dzień bez samochodu i podjeżdża likszą.
0: No, to by mu padło na głowę.
3: Co jeszcze, drodzy państwo?
4: Pytacie, jak sobie radzimy bez samochodów. Ja kiedyś na kilka dni musiałem do mechanika odstawić auto i w tym czasie do pracy i z pracy jeździłem z koleżanką. Ile się wtedy natworzyło plotek, domysłów, że z samego rana razem jeżdżą, potem razem z pracy wychodzą. Gdybym wiedział, że z tego będzie taka afera, to w życiu bym się ze mnie całował na parkingu firmowym.
0: Panie Kamilu, rameczka leci do pana. Może pan się podzielić z koleżanką. Raz pan będzie z nią jeździł, raz koleżanka.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: dzień bez samochodu. Koncepcji na to, jak świętować dzień bez samochodu, to wy macie po prostu w brud.
1: I dlatego dzisiaj to państwo zabieracie głos na antenie, można w Messengerze, można w telefonie, wjeżdżamy.
2: Nawiązanie do tematu dnia, to czasem mam wrażenie, że takie święta to wymyślają, tak ludzie, co im się w dupach poprzewracało trochę. A swoją drogą to nie można takiego święta zrobić, nie wiem, w weekend? Może wtedy lepsza frekwencja by była tych, którzy nie biorą samochodu, bo nie mają takiej potrzeby i znajdą inny sposób, żeby gdzieś dotrzeć. A do roboty to do roboty.
0: No do roboty to do roboty, no taka jest prawda.
1: Można, ale ciężko, żeby co roku 22 dzień września wypadał weekend.
3: Czekamy w Messengerze Eski Rok na Państwa propozycje, jak sobie radzić bez auta. No i tutaj jest, mam takie wrażenie, spostrzeżenie absolutnie celne.
4: Najlepszy patent na zostawienie auta w domu to chyba jest bardzo duża ilość punktów karnych.
3: Badums.
0: Ha. Badums, nie, unikam jednak, ja bardzo kocham moje prawo jazdy.
1: No właśnie, wtedy zostawiamy prawo jazdy w domu, samochodem można jeździć.
5: 6 na 9. Estero.
3: Szybko wycofaj się, masz szansę.
0: Oj, szybko się wycofaj. Cofaj się, bo naprawdę powiem ci, oberwiesz.
1: No.
3: Wycofuję się.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Arkadiusz Milik kupił stadion, na którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki i chce wybudować na nim osiedle. Ja może przy okazji przypomnę takie pozycje na boisku, jakie występują: obrońca, pomocnik, napastnik, deweloper.
2: No to taka ładne. Kolej rzeczy.
3: Aha. U mnie z kolei Izabela Kuna z łatwością przeszła do kolejnego odcinka TZG, ale widzowie węszą spisek. Ja pomyślałam, że ja bardzo lubię sformułowanie zwęszyć spisek. To tak trochę jak szpieg z Krainy Deszczowców, karamba.
2: U mnie natomiast pozbawiona krępacji Rita Ora odsłoniła pośladki w przezroczystej sukience. Moja babcia zawsze mówiła: nie chowaj głowy w piasek, bo dupa i tak zawsze na wierzchu. I tutaj właśnie jest.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
4: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem

0: ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.
5: Spotkanie szefa MON-u z szefem Pentagonu przełożone. Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski.
6: Eskarok. Raport.
5: Minęła 8, Michał Przybyła, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Jutro nie dojdzie do wizyty wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hextem. Rozmawiać mieli m.in. o powstaniu stałej bazy armii USA w Polsce. Sytuację skomentował już zarówno polski, jak i amerykański resort obrony. I z tym tematem w studiu jest nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. W reakcji na informacje z Polski Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ta decyzja została podjęta na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie MON-u czytamy też, że po najnowszych sygnałach od USA i NATO niezbędne jest teraz podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkiewak-Czarnecka.
5: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania.
6: To jest raport.
5: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle pod Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Tak, jestem. Dobry wieczór.
5: Powiedz, co ustalili śledczy.
8: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
9: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
8: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
10: Dokładna okoliczność i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać policjanci.
8: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
5: A do sprawy będziemy wracać.
6: To jest raport.
5: Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski. Wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
11: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Pan z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
5: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tych poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz. Jesteśmy sami na świecie.
11: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów. Wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej. Ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
5: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
13: Wojtku, jak tam pogoda wieczorem i w nocy?
14: Jestem, dobry wieczór. Czas na pogodę, proszę Państwa. A pogoda dzisiaj właściwie taka jak wczoraj wieczorem i jak dzisiaj wieczorem, czyli pochmurno, deszczowo, szczególnie w południowej części naszego kraju. Poranek niezbyt ciepły, od 7 w Suwałkach, 8 w Olsztynie, 10 w Bydgoszczy. W ciągu dnia temperatury też nieznacznie wzrosną, bo najchłodniej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Katowic, tam stopni 12, w Kielcach podobnie, w Łodzi 15, we Wrocławiu również. Najcieplej w okolicach Warszawy, Bydgoszczy i Olsztyna oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj maksymalnie do stopni 17 i do tego wszystkiego wiatr, a wiatr, jak wiadomo, jest
13: Najgorszy.
1: No i idzie się pomylić, bo zimno i szaro, no, także, wiesz, czy to rano, czy to wieczór.
13: Chłop całą noc przygotowywał newsy, nie zrzemnął się i mogło mu się pomylić jak najbardziej. Drodzy Państwo, kartka z kalendarza. Szybciutko, rok 94, 22 września, stacja NBC. Premierowo puszcza nam pierwszy odcinek serialu Przyjaciele, to pouczmy się, ponieważ Eska rok uczy i bawi języków z przyjaciółmi.
15: Je.
16: Ma.
15: Ma.
16: Pel.
15: Pel.
16: Great, okay, faster.
15: Je.
16: Ma.
15: Ma.
16: Pel.
15: Pel.
16: Je m'appelle.
15: Mais popo.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
13: Przez całe swoje krótkie życie nie obejrzałem ani jednego odcinka tego serialu, ale
1: sobie doceniam. Ja znam na pamięć i już wiem, jak sobie radzić bez samochodu. Jak Przyjaciele, trzeba tylko chodzić do pobliskiej kawiarni.
13: Aha, proszę Państwa, właśnie, jak radzić sobie bez samochodu, bo dzisiaj dzień bez samochodu celebrujemy.
14: Ja się nie odzywam, mnie zatkało, jak można było nie trafić na przyjaciół przez całe życie.
1: Ja nie wiem, ja jestem samotnikiem. Milion razy.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu miejscowościach naszego kraju komunikacja miejska jeździ dzisiaj za darmo. No a my się zastanawiamy, czy rzeczywiście bez tego samochodu wszędzie da się wytrzymać.
1: Tak, ale na pytanie, kto tam jest w środku, to dzisiaj w środku nie ma nikogo, bo kierowcy w aucie nie ma, prawda?
2: Wielu niestety jest, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że paliwo jest w takich cenach, że jak można pojechać za darmo komunikacją miejską, to czemu nie?
1: No to pytamy Państwa i słuchamy.
3: Cześć, robaczki. Ty macie dnia, chciałbym zwrócić uwagę na jedną pewną małą rzecz, bo wy w większych miastach to sobie możecie komunikacją miejską albo rowerem, bo jest infrastruktura, wszystko porobione. A weźcie mi powiedzcie, jakim cudem miałem się dostać do pracy? Mieszkam na małej wiosce. Autobusy polikwidowane, nic nie jeździ. Do pracy jest często 20 km. Nie ma nic, kompletnie nic. Nie ma w ogóle sposobności. Nie wyobrażam sobie w zimę jechać rowerem 20 km do pracy, a innej możliwości jak samochodu nie ma.
0: No, trudno się z panem nie zgodzić. Ja myślę, że to chyba pan Bartosz, jeśli się to nie mylę, też zasłużył na ramkę z logiem Eskirok. Mm-hmm. Ramka do tablicy rejestracyjnej w samochodzie, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że to pan narzeka na brak komunikacji.
2: Tak, to prawda i na rower ona się nie zmieści, ta ramka.
4: Nie. Poranne 6 na 9 w Eskirok.
1: Ja też mam 20 km do pracy.
0: Ale czasami rowerem przyjeżdżasz.
1: Nawet zimą.
0: No.
1: Nie rowerem.

0: nie ma to jak samochodziarze, którzy spotykają się, by celebrować Światowy Dzień Bez Samochodu. Proszę Państwa, Światowy Dzień Bez Samochodu jest elementem, właściwie zwieńczeniem tak zwanego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem akcji jest promowanie ekologicznego transportu i alternatywnego. Początek tej akcji ma miejsce w latach 90. Rozpoczęto to we Francji, Wielkiej Brytanii. Od 2000 roku cała akcja ma charakter międzynarodowy, no i my się do niej dokładamy, przyczyniamy i zastanawiamy, jak celebrować.
1: Ale ja to już teraz rozumiem, jeżeli to jest transport zrównoważony, a ja nie czuję się zrównoważona, to jakby zdecydowanie to nie idzie ze mną w parze.
2: Jak najbardziej rozumiemy to. Warto też, drodzy Państwo, przypomnieć, że dzisiaj w wielu miastach można podróżować komunikacją miejską za darmo. Czasami trzeba mieć dowód rejestracyjny swego samochodu, czasami nie, ale komunikacja za darmo można skorzystać, prawda?
0: Co Państwo na to?
2: Otóż to, czekamy!
3: Dzień bez samochodu. A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu? I co, mamy o nich dzisiaj nie pamiętać? No nie, tak nie można.
2: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
0: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
4: 6/9 SCO. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
4: Reklama.

0: Proszę Państwa, w Messengerze i w telefonach cały czas czekamy na Wasze komentarze w sprawie dnia bez samochodu. Za chwilkę zaglądamy do raportu Łaski Roka, a w międzyczasie zajrzyjmy jeszcze do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
4: A, w samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
2: Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 metrów kwadratowych hali. W środku byli dwaj pracownicy. Obaj zdążyli się ewakuować.
8: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
7: Mówi Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: To jest raport.
7: Finał wykupu domów z terenów zalewowych. Wody Polskie kończą program, w ramach którego właściciele nieruchomości dostaną pieniądze odpowiadające ich wartości sprzed powodzi. Sprzedaż była dobrowolna, a przejęte budynki trafią do Skarbu Państwa.
9: Dzięki wypłaconym środkom osoby poszkodowane przez powódź mogły odbudować swoją sytuację życiową. Dla wielu rodzin była to realna szansa na rozpoczęcie życia od nowa.
7: Informuje Katarzyna Matysiak z Wód Polskich we Wrocławiu i dodaje, że kupiono ponad 100 nieruchomości. Najdroższa kosztowała prawie 5 milionów złotych.
6: SK Rock Sport.
7: Przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. To oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3. Maja Chwalińska poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju WTA w Singapurze. Polka zmierzy się z Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Będzie to ich drugie spotkanie. W ubiegłym roku Chwalińska wygrała w dwóch setach.
0: Nie wiem, czy można taki wniosek a propos Formuły 1, ale myślę, że na torach w Monaku czy w Madrycie właściwie wyścig mógłby trwać dwa okrążenia i by się nic nie zmieniło.
10: Nie można takiego wniosku.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock. 6 na 9.

0: no jak macie ramki S-Giroc, macie do motocykla może?
1: No, jak się tą naszą ramkę, którą mamy dzisiaj pionowo przykręci, to może być i do motocykla, nie?
2: Można by ją tak na pół ciachnąć i wtedy z jednej zrobić dwie.
1: Dobrze mówisz. I z przodu mieć S-ka, a z tyłu rok.
2: Rok, na przykład.
1: Bardzo
2: nie,
1: no
2: z tyłu powinniśmy mieć, nie mamy hamulców.
1: To prawda.
3: Świetne rozwiązanie. Lepiej mieć hamulce i w samochodzie, i w motocyklu, nawet w hulajnodze elektrycznej. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sobie radzicie bez auta w dniu bez samochodu i w ogóle na co dzień.
1: Choć pytanie powinno brzmieć, jak sobie radzicie bez ramki.
0: O kurde, ekipa, ramki do tablic. Powiem tak, za takiej ramki to ja i na żonie mógłbym pojechać do pracy. Przedostać się. A jak trzeba, to i piechotą by poszedł. Koniem. No kurczę, dla takiej ramki? Aj, ekipa, zlitujcie się, no.
2: Ja nie wiem, co żona na to. Ja jednak bym się zastanowiła na miejscu tego słuchacza, jak wgrywam takie wiadomości, bo być może żona już słucha.
1: No otóż to, ja nie wiem, co tam państwo bierzecie, ale to jest lepsze od tego towaru, który my tutaj mamy. To jeszcze może jedna osoba szybko, jak radzić sobie bez auta w dniu bez auta?
4: Cześć, czy w kwestii jak spędzić dzień bez samochodu, to po prostu iść na L4.
3: Jest to jakiś pomysł. Na mnie jeszcze, ja się dziwię, że jeszcze nikt nie zadzwonił i powiedział, niech jeszcze chirurg i ten ratownik medyczny jeździ taksówką albo autobusem.
1: Poczekaj, idziemy odbierać telefony, jest do chirurgu.
5: 6 na 9. S-T-O.
6: Reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
7: Serio?
10: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

Cześć, chciałem zapytać, czy wiecie, dlaczego klimatyzacja w samochodzie jest ważniejsza niż hamulce? W związku z tym napisem na ramce nie mamy hamulców. No bo jak się hamulce skończą, to żeby się gorąco nie zrobiło. Pozdrawiam.

0: No, dzień bez samochodu to takie trochę życie na krawędzi i zastanawiamy się, jak sobie radzić bez samochodu. Grażyna napisała, a może na miotle? I tak sobie myślę, ja bym lubiła.
1: A mamusia zamiata czy odlatuje?
2: A państwo, jakie macie jeszcze spostrzeżenia w tejże sprawie?
1: Bo drodzy państwo, jest tak, że często państwo biorąc udział w naszej dyskusji, także recenzujecie nasz program. Aśka mówiła o elektrykach, proszę bardzo.
3: A witaj Asiu, miło cię słyszeć po urlopie. No widzisz, samochód elektryczny faktycznie nie emituje żadnych tam słabych związków. Niemniej jednak, jak fachowcy mówią, ścierają się opony i to one też powodują syf.
0: Słuszna, to prawda.
2: A propos słabych
0: jest...
2: związków, to może kończył.
1: Oż ty, łajzo. Jeszcze do Wojtka zdanie jedno państwo macie.
4: Proszę natychmiast zwolnić Wojciecha. To jest niedopuszczalne, żeby nie obejrzeć przyjaciół. To jest po prostu skandal.
1: Wojtek, do wywalenia!
2: Ja mam niestety... Dobrze, będę mówił wolniej.
1: No to, drodzy państwo, na koniec, bo my dzisiaj świętujemy sobie Dzień Bez Auta, Światowy Dzień Bez Samochodu. Mówiliśmy, to jest koniec Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Niestety, obawiam się, że największa prawdańka leży w tym zdaniu.
5: Jak sobie radzić bez samochodu? Nie da się.
0: Proste, jasne.
2: Mogliśmy to zagrać rano i zamknąć program.
1: Dziękujemy.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Może niech dzisiaj po Poznaniu te auta tak nie pędzą w dzień bez samochodu.
1: No, to prawda. A kto rządzi miastem?
0: Szatan.
2: Jaro.
1: No, a, też. A jak?
0: Ale Jaro nie mieszka na windzie, z tego co pamiętam.
1: Nie, Jaro by się na windzie nie zmieścił, bo on jednak kapibara.
2: On nawet w windzie się ledwo mieści.
3: Dziękujemy, dobranoc.
4: To było 6 na 9 w S-Rock.
5: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
8: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży choreka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość choreka.
9: Reklama.
10: Odpowie za strzelaninę w Małopolsce. Śledczy dziś przesłuchają zatrzymanego. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie

0: swojej nominacji.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła dziewiąta, a Michał Przybyła zapraszam. Zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza w województwie małopolskim. W niedzielę w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
2: Była nietrzeźwa, stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu, w związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
0: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mężczyzna najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia.
1: To jest raport.
0: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
3: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
4: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to, plus dodatkową wentylację z okna.
5: Do roku wykonuję.
6: Raz do roku.
5: I piecyk gazowy również.
6: Czy macie coś takiego Państwo w domu?
7: My nie, ale moi rodzice mają.
6: Przydatne?
7: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Pochmurnie i deszczowo, tak można by w skrócie opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju, a temperatury będą wahać się od 14 do 17 stopni. W nocy właściwie wszędzie notować mamy poniżej dyszki. Jutro nieco mniejsze zachmurzenie, ale również warto mieć pod ręką parasol. Padać nie powinno, jedynie na północnym zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: 4 minuty po godzinie 9:00. Pan Jaro rozsiada się wygodnie w fotelu i zaprasza na kultowe historie. Będzie kilka naprawdę niezwykłych dzisiaj piosenek, takich, które rzadko pojawiają się w radiu. Pierwsza z nich jeszcze w tej godzinie. Zatem zapraszam.

0: Burn It Down z zespołu Linkin Park, Westrock. A teraz o pewnym dżentelmenie, który już jest na emeryturze.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A przez całe lata, w ten dzień, czyli 22 września, mówiłem o tym, że on tylko tak gada. Zresztą od 20 lat była mowa o tym, że już powoli jedną nogą jest na stronie wypoczynku. No, ale skończyło się. David Coverdale w zeszłym roku w związku z problemami zdrowotnymi, głównie z głosem, odwołał trasę pożegnalną i zakończył aktywnie karierę sceniczną, rozwiązując zespół Whitesnake. Zespół, w którym oczywiście robił najwięcej, choć tak naprawdę zanim jeszcze to Whitesnake zakładał, trafił przecież do Deep Purple jako następca Iana Gillana, nagrywając takie płyty jak Burn, Stormbringer czy bodaj Come Taste The Band. A potem było Whitesnake, a potem, gdy Whitesnake zrobili sobie przerwę na początku lat 90. razem z panem Page'em, czyli gitarzystą Led Zeppelin, stworzył projekt Coverdale Page, nagrywając fantastyczny krążek. I tak sobie pomyślałem, że w te jego dzisiejsze urodziny, już 75., zagram jedną ich wspólną piosenkę. Take Me For A Little While.

0: Nie jestem jakimś wielkim fanem zespołu T-Love, ale ten numer wyjątkowo mi się podoba. Nie, nie, nie. 9.35 na zegarach, przynajmniej w naszej strefie czasowej, bo jak Państwo mogą słuchać jest rok w Nowej Zelandii na przykład, albo w Chicago, a nawet w Wielkiej Brytanii, bo tam też mamy mnóstwo fanów i pozdrawiam przy okazji wszystkich serdecznie, którzy są teraz poza Polską, to godzina może być trochę inna. Więc proszę się tak mocno do tego, co mówię na antenie, nie przyzwyczajać, jeśli oczywiście są Państwo gdzieś daleko. T-Love za nami, a przed nami inna piękna muzyka, między innymi opowieść o kimś, kto nazywa się Bruce Springsteen. Ale to za moment.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy?
8: W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach.
9: Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
8: Serio?
9: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
12: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
13: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
14: ludzkie szczątki
13: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
14: Tajemnica, której nie da się zatopić.
13: Już w księgarniach.
15: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
16: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
17: Reklama.
18: We are Måneskin.
19: I'm Youngblood.
20: Hi, this is Brian Malco from Placebo.
21: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Five i Pearl Jam w polskim radiu SK Rock. Pamiętają Państwo koncerty MTV Unplugged? Ja wiem, polscy artyści nawet czasem nagrywają teraz takie występy bez prądu, ale ja wracam do tych pięknych lat 90., gdy nagrywali dla MTV naprawdę najwięksi. 22 września roku 92 zrobił to Bruce Springsteen. Tyle, że wszystkich zrobił w konia, bo po pierwszym utworze razem z ekipą podłączył instrumenty do prądu i resztę występu grał w wersji elektrycznej. Dlatego, gdy ten odcinek został wyemitowany, dwa miesiące później nosił tytuł nie MTV Unplugged, tylko MTV Unplugged.

0: cały czas fascynuje mnie historia zespołu New Radicals, którzy pewnie długo pracowali na ten sukces, który przyszedł wraz z tym nagraniem You Get What You Give, i zaraz po nim Greg Alexander postanowił zespół rozwiązać. Nie ma kapeli o nazwie New Radicals, nie ma sukcesu, nie ma tak zwanej monetyzacji, czyli zarabiania i grania potem wielkich tras koncertowych. Postanowił odejść w cień. Trochę jak na przykład Mark Knopfler, który też po sukcesie Dire Straits zwinął manatki i zajął się karierą solową. New Radicals za nami, a przed nami raport Eski Rock.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro,

0: logo systemu kaucyjnego czy nie? Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
1: Serio?
2: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
3: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
16: Reklama.
17: Dron w pobliżu amerykańskiej bazy nie stanowił zagrożenia. O 19.15 polskiego czasu Trump spotka się z Załęskim.
18: SK Rock. Raport.
17: Minęła 10, a Michał Przybyła, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. To kolejny nastolatek zatrzymany z tej grupy, która w mediach społecznościowych analizowała wcześniejsze zamachy i planowała własne działania. Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
19: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
17: Zatrzymany 17-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego.

0: trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje.
1: To jest raport.
0: MON dementuje informacje o dronie nad amerykańską bazą w Redzikowie. Resort podkreśla, że bezzałogowiec znajdował się około kilometra od bazy, był cały czas monitorowany i nie stanowił zagrożenia.
1: To jest raport.
0: Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Dziś o 19:15 w Nowym Jorku spotkanie Trump-Załęski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Oleg Biłecki.
2: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Załęskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Oleg Biłecki.
0: A do sprawy będziemy wracać.
3: SK Rock Biznes.
0: Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w Nowym Jorku 3 propozycje współpracy gospodarczej z USA. Chodzi m.in. o Regionalne Centrum Serwisowe Amerykańskiego Sprzętu Wojskowego, węzeł gazowy oraz inwestycje w czystą energię, elektronikę samochodową i produkcję leków. Ponad 240 wystawców z 19 krajów prezentuje technologie przemysłowe podczas targów Przemysłowa Jesień w Kielcach. W programie m.in. wystawy branżowe, forum poświęcone cyfryzacji firm oraz debiutujące targi filtrowentylacji. Wydarzenie potrwa do czwartku. I na koniec kursy walut. Za dolara trzeba teraz zapłacić 3,80 zł, euro kosztuje 4,35, a funt 5,07 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda.
0: W Zakopanem teraz najchłodniej, termometry pokazują tam tylko 6 stopni, na Podlasiu i Suwalszczyźnie w okolicach Dyszki, tyle też jest w Kielcach, nieco cieplej w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Najcieplej, bo 16 stopni notuje Szczecin, Koszalin i Bydgoszcz i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów, taka jesienna i deszczowa aura zostanie z nami do piątku.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
5: W dawnych czasach radiowcy cieszyli się z takiej pogody, bo nazywaliśmy ją po prostu pogodą radiową. No dobrze, już prawie 5 minut po godzinie 10, co w tej godzinie kultowych historii. Będziemy wspominać pewnego dżentelmena z Australii, który ma dziś urodziny. Gościu z Australii, ale już w Australii nie mieszka. O kim mowa? Dowiecie się za moment.

0: Turn the Page Metaliki. A my przewracamy karty naszego rokowego kalendarza i docieramy, ojej, do którego roku? 57.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Czyli to prawie okrągła rocznica. No, prawie robi różnicę, ale 69 też brzmi dobrze, prawda? Tyle lat kończy pewien gentleman, który urodził się w Australii, w niedużej miejscowości, której nazwy teraz zapomniałem. 2000 mieszkańców, jakaś kompletna dzicz, no może nie dzicz australijska, ale przedmieścia, peryferia. No i ten człowiek teraz mieszka w okolicach Brighton. Człowiek, który przeczy tezie, która mówi o tym, żeby osiągnąć sukces w muzyce, czy też w filmie, czy też w jakiejkolwiek branży, w której widać osobę, która coś wykonuje, trzeba być urodziwym. No Nick Cave zdecydowanie urodziwym nie jest, a jednak mu się udało. I w temacie, w kategorii tak zwanych niespodzianek, w moim prywatnym rankingu niespodzianek na koncerty artystów, których się wybieram, a których nie kochałem przed koncertem, a po nich byłem absolutnie zafascynowany i stałem się nawet pewnego rodzaju wyznawcą, Nick Cave jest na miejscu pierwszym. 69 lat. Wszystkiego dobrego, Nick. Into My Arms.

0: piosenka z cyklu Czy te oczy mogą kłamać? Behind Blue Eyes z zespołu The Who. Będziemy sobie za moment grać zespół Korn, za małą chwilę, bo jest ku temu okazja. A jaka? No to się Państwo zaraz przekonają.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
8: Biedronka.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
18: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Factory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
22: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
28: Eska Rock. Radar.
29: Zapraszam. Michał Prokopowicz.
0: Minęły już 2 lata od zakończenia przez zespół Rammstein pełnej przygód i zdarzeń trasy Rammstein Stadium Tour. Nie da się ukryć, że od tamtej pory o niemieckiej formacji jest naprawdę cicho i nie zmieniło się to także przy okazji okrągłej rocznicy jej debiutu. Wszystko natomiast teraz się zmieni, padły bowiem ważne daty, a więcej o nich przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
3: You're listening to Serge Tankian.
4: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

Ordinary Love zespołu U2. A dziś po 21 cała godzina z chłopakami z Irlandii, bo za kilka dni rocznica, 50 lat minie, od spotkania w kuchni rodzinnego domu Larego Millena Juniora, chłopaków, którzy potem do U2 mieli założyć. Tak, za chwilę 50 lat. Od spotkania w zwykłej chacie na przedmieściach Dublina, chacie, przed którą stałem zresztą w marcu. I wspominałem sobie. I dziś po 21 wspominać będę w jeszcze rok trochę więcej. Ale to wieczorem. A teraz Korn i wspomnienie Family Values Tour, czyli takiej trasy koncertowej, która przed laty miała prezentować połączenie różnych gatunków muzycznych, muzyki rockowej, nu metalowej i hip-hopu. I pierwsza z tras ruszyła 22 września roku 98. Pierwszym koncertem był występ w Rochester koło Nowego Jorku. Wystąpili tam Limp Bizkit, Rammstein, Ice Cube, Incubus. No oraz ci, którzy na wszystko wpadli, czyli właśnie Korn.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,90

0: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
1: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
11: Reklama.
12: Dramat w szkole na Podlasiu. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto, pasażer na gapę na wrocławskim lotnisku.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 11, a Michał Przybyła zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
12: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku.
13: To jest raport.
12: Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
15: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej została zatrzymana jedna osoba w postępowaniu dotyczącym zonda krypto. Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
12: Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Do tej pory w sprawie zonda krypto zatrzymanych było 5 osób, w tym szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Pisiewicz czy współpracownicy Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, poprzedniczki zonda krypto.
13: To jest raport.

0: forsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do groźnego incydentu doszło dziś rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
1: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Mówi nam Paweł Biskupnik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
2: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
0: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Pogoda w kratkę, trochę deszczu, trochę słońca i wiatr, który może potargać fryzury. Także nie dość, że trzeba mieć parasol przy sobie, to i grzebień się przyda. Temperatury będą wahać się od 12 stopni na południu do 17 na zachodzie. W górach za to już nie jesień, a zima. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Na Kasprowym Wierchu temperatura odczuwalna może spaść dziś do minus 8. Poprawa pogody w weekend.
4: Z tą fryzurą to masz rację w twoim i moim przypadku, a zresztą naszego radia to chyba tak, jeszcze Łukasz ma dłuższe włosy. No dobrze, dziękuję ci za prognozę. Trzymaj się.
0: Dziękuję.
4: Dobrego dnia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
4: Panie się pytają, jak to jest z tymi parytetami w SK Rock? Tak pan Jaro opowiada i opowiada, ale głównie o mężczyznach. No to żeby nie było, to teraz w tej godzinie będzie opowieść o pewnej pani, kobiecie, która ma dziś urodziny, która jest bardzo zasłużonym rock'n'rollowcem. O kim będzie mowa, to się państwo zaraz przekonają. Najpierw jednak, jeszcze raz, mężczyźni, jeszcze z czasów, gdy byli tam tylko wyłącznie oni. Bo dziś w składzie kobieta, ale kiedyś to tylko faceci tworzyli. Linkin Park. Faint.

0: też pustyńską nazwą, ale pochodzący z Rzymu. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. A teraz przenosimy się do Filadelfii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jakiś czas temu pytano przez dziennikarzy o swój wiek, czy go ukrywa, czy nie. Mówi, teraz to już mam to w nosie, bo już jestem stara, więc można o niej śmiało mówić, że już trochę lat przeżyła. Joan Larkin, amerykańska wokalistka rockowa, którą świat nie poznawał w 1958 roku jako Joan Jett. Dopiero później pod tym pseudonimem miała dać się poznać jako jedna z tych najwspanialszych kobiet w historii rocka. Dziewczyna, która od początku wiedziała, co będzie robić, bo podobno zamiast sukienek nosiła skórzane spodnie i buty, a na 13 urodziny zażyczyła sobie gitarę. A potem grała na niej i śpiewała w domu na całe gardło. O tym także, że kocha rock'n'rolla. Dlaczego wybrała taką muzykę? Pop to muzyka, która mówi, weź mnie słodziaku, opowiadała jakiś czas temu. Natomiast rock'n'roll wrzeszczy, jesteś mój, sukinkocie. Po dwóch latach od tego 13 roku, gdy dostała gitarę, grała już coś w rodzaju punkowego, rockowego girls bandu. Dziewczyny nazywały się The Runaways i według menedżera, który to sobie wszystko wykombinował w głowie, miały wyglądać jak odrzucone z castingu do Abby. Tego zespołu The Runaways już od dawna nie ma, ale Joan wciąż kocha rocka. I jest dziewczyną, jak śpiewa o złej reputacji.

0: Led Zeppelin w drodze do Asgardu, ale na razie do Walhalli dotarł tylko jeden z nich, John Bonham. Reszta jeszcze w trasie. Immigrant Song, Led Zeppelin, Westchester Rock. A co jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnej piosenki z serialu, bardzo znanej, ale najpierw Blondie.
1: Autopromocja. Melina. Westchester Rock.
2: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Freddie Mercury robi to swoje ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
17: Oczywiście.
18: Hi, this is Ray Wilson.

być zespół Myslowic. A teraz nie zadam tego pytania, czy państwo znają serial Przyjaciele, bo pytać państwa o to, to tak jak pytać, czy wilk robi wiadomo co w lesie. Wszyscy znają serial Przyjaciele. Powstała do tego serialu specjalnie piosenka, która miała w zamyśle współtwórców serialu być motywem charakterystycznym, otwierającym każdy z odcinków. Ta piosenka to oczywiście I'll Be There For You zespołu The Rembrandts. I pomyślałem sobie, że jest idealna okazja, by ją dzisiaj zagrać, bo dziś 32. rocznica premiery pierwszego odcinka tego wyjątkowego serialu. No to gramy.

0: People Are Strange, zespołu The Doors na koniec mojego pierwszego wtorkowego spotkania. Mówię pierwszego, bo jeszcze we wtorki spotykamy się wieczorem w audycji To Był Dobry Rok. No i serdecznie zapraszam na to wieczorne spotkanie. Dziś wyjątkowe będzie dla mnie i ważne, ponieważ będę przez całą godzinę grać muzykę zespołu U2. Cała godzina tylko dla tych Irlandczyków, a wszystko dlatego, że za 3 dni minie 50 lat od spotkania w kuchni domu Larego Milona Juniora, gdy młodzi chłopcy postanowili założyć kapelę. Wspomnimy sobie te czasy dziś wieczorem po 21. Ale teraz pan Jaro mówi do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Halo Bemowo! Wielka premiera nowego osiedla Ronson Development. Już w ten weekend zapraszamy na pierwsze dni otwarte osiedla Halo Bemowo. Mieszkania od 36 metrów kwadratowych, zielone otoczenie i Vola Park w zasięgu kilku minut. Przyjdź i skorzystaj z pierwszeństwa wyboru najlepszych mieszkań. Salon sprzedaży, ulica Marynin 15B. Więcej na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
8: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
9: Reklama.
10: Planował zamachy. ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. MON o incydencie z dronem. W raporcie także Koszalin i nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki.
11: SK ROK. Raport.
10: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
13: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
12: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
11: To jest raport.
10: Był cały czas obserwowany przez Wojskowe Systemy Obrony Powietrznej. Mowa o wykrytym około kilometra od bazy w Redzikowie Cywilnym bezzałogowym statku powietrznym. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Chodzi o doniesienia w sprawie drona, który 15 września pojawił się w pobliżu amerykańskiej bazy. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
14: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy. To bardzo istotne znalezisko w prowadzonych przez nas poszukiwaniach, dlatego dzisiaj kontynuujemy szeroko zakrojone działania.
10: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobietę ostatni raz widziano 30 sierpnia podczas festiwalu.

0: Festiwalu Muzyki Techno w Darłowie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś dzień bez samochodów. W stolicy pojedziemy komunikacją miejską bez biletu. Kierowcy mogą bezpłatnie zaparkować swoje auta w strefie parku i jeść, a później za darmo przejechać metrem, tramwajem czy nawet regionalnymi pociągami. W pojazdach kasowniki nie sprzedają biletów, mówi rzecznik zarządu transportu miejskiego Tomasz Kunert.
2: Kasowniki są wyłączone, biletomaty w pojazdach nie sprzedają tych biletów krótkookresowych. No i bramki metra otwarte, tak aby było swobodne przejście na stację.
3: Całkiem sporo osób jak na tą godzinę. Większość ludzi jest jednak w pracy czy w szkole.
4: Ale generalnie ta inicjatywa zachęca mi się pani ludzi.
5: Jak najbardziej.
6: Tylko żeby tak naprawdę wiedziałam o tym dopiero dzisiaj, kiedy wsiadałam.
7: Ci ludzie, co mają samochody, są za bardzo wygodni, żeby porzucili. Wolą siedzieć za kierownicą, także wątpię, czy ich to zachęci.
0: Mówili mieszkańcy Warszawy.
8: SK Rock Biznes.
0: Jest termin. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 popłynie na początku drugiego kwartału przyszłego roku, a ostateczne decyzje w sprawie dwóch kolejnych projektów farm zapadną nie wcześniej niż za rok, zapowiedział wiceprezes PGE Piotr Dziubałtowski. Grupa chce zmaksymalizować udział krajowych firm w ich budowie. Orlen poszukuje partnerów technologicznych do rozwoju i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz zapewnienie grupie Orlen szybszego dostępu do specjalistycznych kompetencji AI, poinformował koncern. Mniej Polaków niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z roku na rok z 52 do 41%. Wynika z badania portalu ogłoszeniowego nieruchomościonline.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Pogoda.
0: Dziś jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 18 cm. A temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 9 do 13 stopni. Ciśnienie 1005 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Ja to się nie dziwię, że tyle ludzi dzisiaj postanowiło skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. No przy tych cenach paliwa, proszę Państwa, to dzień bez samochodu jak znalazł. Ale to nie jest jedyne święto, które dziś świętujemy, bo dziś między innymi dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Ćwiczą Państwo? Ja ćwiczę codziennie. I nic z tego nie wychodzi. 5 minut po 12, Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry bardzo Państwu. Będziemy dzisiaj razem do godziny 15 na antenie SK Rock. A na początek Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane.

Owner of Lonely Hearts, to grupa Yes. To według historyków, proszę Państwa, jest prawdopodobnie pierwszy rockowy przebój wykorzystujący coś, co nazywa się samplem, czyli wycinkiem innego utworu odpowiednio obrobionym i wsadzonym w piosenkę. Partie perkusji na początku oraz krótkie, dynamiczne wejścia sekcji dentaj, powtarzające się kilkukrotnie w trakcie tego utworu, brzmią bardzo podobnie do fragmentu utworu Cool Is Back grupy Funk Incorporated z 1971 roku i był to sample dość subtelny. Producent tej płyty, tego numeru, Trevor Horn, wykorzystał jedynie niewielki wycinek i poddał go znacznej obróbce, przez co nie było podstaw do wskazywania utworu, autora tego utworu. No a zresztą w latach 80. nie było jeszcze przepisów i precedensów dotyczących uzyskiwania zgody na wykorzystywanie sampli. Tak oto panowie z grupy Yes napisali historię muzyki rockowej. No to teraz przed nami utwór, w którym sampli nie ma, za to są genialne ścieżki gitar i cudowny wokal Johna Bon Jovi. Jeden z moich najukochańszych kawałków grupy Bon Jovi, teraz Westerok, czyli Wanted Dead or Alive.

0: Dziewczyna o perłowych włosach w Ester Rock, to grupa Omega. Pamiętam, jak kiedyś, proszę Państwa, spotkałem w takim lokalu, gdzie spożywa się bezalkoholowe napoje, pewnego Węgra i on próbował mnie nauczyć wymowy tytułu tego utworu. No i wieczorem szło mi doskonale, ale rano, kiedy się obudziłem i już nie było tych bezalkoholowych, no to jakoś mi nie szło. I do tej pory mi nie idzie, dlatego tytuł tego utworu wolę czytać po prostu, po polsku. To Omega za nami, przed nami natomiast utwór, z którego tytułem nie mam problemu, bo to będzie Muse i Uprising.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz, ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
19: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. zbudowani na zaufaniu.
18: Reklama.
20: Eska Rock. Radar.
21: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ich drogi rozeszły się dekady temu, ale historia zatoczyła koło. Muniek Staszczyk, lider zespołu Tilafe, ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama. A szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
20: Eskarok Radar.
22: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
23: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
24: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.
20: Eska Rock Warszawa.

To Muse i Uprising Westerok, numer, o którym Matt Bellamy powiedział MTV News, że to jeden z kluczowych utworów na płycie The Resistance. Wyjaśnił, że to jest pierwszy kawałek na albumie. W pewnym sensie podsumowuje on jego przesłanie. Wiesz, mamy po prostu dość tych cholernych bankierów i polityków, którzy zamieniają wszystko w bzdury, wydają kasy na jakieś bzdety i wszystko psują. To więc utwór, który mówi: odzyskajcie władzę, ale przy tym dobrze się bawcie. Bawcie się dobrze przez cały czas, w to właśnie wierzymy. No to a propos protest songów, to ja teraz mam kolejny protest song na antenie Skirok. Tym razem będzie po polsku. To Perfect i Idź Precz.

0: Far Away to grupa Slade w Estrock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, a to oznacza najświeższy raport na antenie Eski Rock, a po raporcie zagram dla Państwa numer Iron Man grupy Black Sabbath.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji.

0: lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BPme, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Rząd przyjmie ustawę premier o limitach wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Pijany spowodował wypadek w Rzeszowie. 23-latek tymczasowo aresztowany. W raporcie Dolny Śląski alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy E. coli.
14: SK Rock. Raport.
13: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologie ujawniane w części placówek ochrony zdrowia.
15: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista lekarz z Braniewa pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę i miał za to wynagrodzenie.
13: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ, a nie w prywatnej poradni.
15: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
13: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych.
16: To jest raport.
13: Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek na ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie. Rannych zostało w nim 8 osób, a szczegóły zna Julia Ranosz.
17: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
13: 23-latek usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli dostali mieszkańcy Schocianowa i Rakowa w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Wodę z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
18: Czyli żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu. Należy przygotowywać wodę również osobom o obniżonej odporności, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze.
13: Mówi Zenona Jasiurkowska z powiatu inspektoratu sanitarnego w Polkowicach i dodaje, że operator wodociągów zaczyna dziś chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badanie na obecność bakterii.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.

0: Ale hokej, a nawet własne igrzyska i to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych mini dyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. W czym specjalizują się koci zawodnicy? No o tym ich trenerzy.
1: Bierki.
2: Bilard.
1: Piłkarzyki.
2: Hokej.
1: Kręgle.
2: No i na razie tyle.
1: Na razie tyle.
0: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny, dodają trenerzy.
2: Jeżeli chodzi o Kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Tak. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
0: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pogoda.
0: Dopiero jutro w kalendarzu, ale już od kilku dni w pogodzie. Jesień jest pochmurno, deszczowo, wietrznie i chłodno. Temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 stopni w północno-zachodniej części kraju. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Dla odmiany dodajemy w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Złośliwi powiedzieliby, że piękną mamy zimę tego lata. No cóż, ostatni wtorek lata 2026, małoletni, ale słyszałem, że już na początku jesieni ma się pojawić babie lato. Czyli znaczy, że jeszcze będzie ciepło i za to trzymam bardzo mocno kciuki. Tymczasem ja na rozgrzewkę mam dla Państwa teraz numer Black Sabbath, Iron Man, a potem zaraz będą panowie z grupy Happy Set z numerem, zanim pójdę. Happy Set, który już niebawem zagra bardzo wyjątkowy koncert, ale o tym opowiemy Państwu pod koniec tygodnia. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Hej i List w S-Rock. Ciekawe, czy ten numer znajdzie się w setliście specjalnej trasy koncertowej, którą Katarzyna Nosowska planuje z okazji solo, 30-lecia solowej działalności muzycznej. Ja wiem, że solowej, ale w notce odnośnie tych koncertów czytamy, że będzie też coś pożyczonego, czyli kawery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej. No najłatwiej chyba sięgnąć po numery zespołu Hej i zaśpiewać je trochę inaczej i już pyk, mamy kawery. Nie, no dobrze, żeby była jasność, nie podejrzewam Katarzyny Nosowskiej o chodzenie na łatwiznę. 5 koncertów na ten moment ogłoszonych. 13 listopada Warszawa, 27 Wrocław, 4 grudnia Gdańsk, 6 grudnia Kraków i 13 grudnia Warszawa. Czy będzie więcej? Proszę sprawdzać strony internetowe Katarzyny Nosowskiej. A teraz zespół, który ma na swoim koncie niewiele, bo 2 płyty, ale ta z 98, ta pierwsza płyta, na której znalazł się utwór, który mam dla Państwa, była chyba tą najbardziej znaną. A to chyba dlatego, że ten numer to właśnie cover. Orgy i ich wersja numeru Blue Monday.

0: Kocham cię, kochanie moje, to grupa Manam w Esterok. Aż trudno uwierzyć, że kiedy ten kawałek został wydany, ja miałem dopiero roczek. A kiedy miałem 5 lat, panowie z Whitesnake wydali numer zatytułowany Is This Love i już za chwileczkę tego kawałka posłuchamy w Esterok.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
3: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Reklama.

Is This Love to Whitesnake w Esteruk, numer, który pochodzi z 7 albumu tej grupy, zatytułowanego po prostu Whitesnake. Numer, który tak naprawdę na początku wcale nie miał być kawałkiem dla grupy Whitesnake. David Coverdale opowiadał o tym, że zanim wyjechał na południe Francji, gdzie panowie nagrywali ten album, znajomy z wytwórni EMI poprosił go o pomysły, które mogłyby się sprawdzić w przypadku Tiny Turner. I właśnie stąd wziął się pierwotny zamysł utworu Is This Love. Ale kiedy David Geffen usłyszał oryginalne demo, polecił Coverdale'owi, żeby dał spokój, żeby nie oddawał tej piosenki Tinie Turner, tylko żeby nagrali to razem z zespołem Whitesnake. I to była bardzo dobra decyzja, bo to był jeden z dwóch kawałków, które w tamtym okresie królowały na listach przebojów, jeden z dwóch kawałków grupy Whitesnake. No to my teraz troszeczkę mniej popularny kawałek sobie zagramy, ale równie dobry. To Talking Heads i Psycho Killer w Esteruk.

0: Hey Joe, to Jimi Hendrix. Westerok, tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik najświeższy raport Westerok, bo zbliża się 14, a po 14 zagram dla Państwa m.in. Queen i I Want It All.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu? I co, mamy o nich dzisiaj nie pamiętać? No nie, tak nie można.
3: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
4: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
5: W sensie wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
4: Chyba tobie. Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. I właśnie ją nacisnął.
3: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze na wszystkich.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł.

0: A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Reklama.
6: Atak toporkiem w podstawówce na Wodlasiu. 10-latka w stabilnym stanie. Eksplozja w Osięcinach i milionowe straty po pożarze w suszarni zboża. Hałas, skargi i bezkarni turyści w raporcie Krótki najem mieszkania.
7: SK Rok. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stabilnym stanie. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
8: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
6: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
9: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony. Na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną. Tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało. Tam żadnych oznaków nie było.
6: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania psychiatryczne. Jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem.
7: To jest raport.
6: Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny z województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
10: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.
6: Informuje Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Z ogniem walczyło 19 zastępów straży pożarnej. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym Grzegorz Mnich.
11: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
12: Hałas, to jest koszmar po prostu.
11: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
12: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
11: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
13: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
11: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
6: A nowa ustawa ma między innymi zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców.
5: SK Rock Biznes.
6: Jest porozumienie o współpracy, zostało podpisane przez Państwową Agencję Atomistyki i Kanadyjską Komisję Bezpieczeństwa. Chodzi o nadzór nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Nastroje

0: Konsumentów pozostały pozytywne mimo dalszych zawirowań geopolitycznych, napisali ekonomiści Erste Bank Polska. To komentarz do dzisiejszych danych GUS. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu wzrosła o 3,8% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3%. Chęć zakupu samochodu wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi online deklaruje 3% badanych Polaków. 84% woli osobiście przeprowadzić oględziny pojazdu. Jednocześnie ponad 90% respondentów rozpoczyna poszukiwania nowego auta w internecie. Wynika z raportu Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Pogoda.
0: Cały tydzień pochmurny, deszczowy i wietrzny z niewielkimi przejaśnieniami. Na najwięcej chwil ze słońcem mogą liczyć mieszkańcy zachodnich województw. Dziś we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Najchłodniej teraz 7 stopni w Zakopanem. Najcieplej w Bydgoszczy i Szczecinie, tam na termometrach 18 stopni. 17 w Warszawie i Poznaniu, a 14 stopni w Kielcach, Opolu i Lublinie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: I taki to ci mamy, proszę Państwa, ostatni wtorek lata 2026. 7 stopni w Zakopanem. No to głowa mała. Dobrze, że w centrum te 19, więc jest w miarę znośnie. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa we wtorek 22 września 2026 roku na antenie Eski Rock. Jeszcze do 15 jesteśmy razem, teraz Queen i I Want It All.

Blair i Song 2 Westerog, a teraz przed nami, proszę Państwa, kawałek, który stał się kawałkiem, bez którego nie wyobrażaliśmy sobie koncertów grupy Motorhead, chociaż Lemmy nienawidził grać tego kawałka, ale z drugiej strony trzymał go w setliście, no bo sam twierdził, że jak idziesz na koncert Motorhead, no to Ace of Spades musi zabrzmieć, bo inaczej to się nie liczy. Jak powiedział dla magazynu V Mojo w 2011 roku, powstanie tego numeru wspominał tak. Podobno Ace of Spades nie ma sobie równych, ale ja nigdy nie uważałem go za dobry kawałek. Pisząc go, po prostu bawiłem się słowami związanymi z hazardem i wykorzystywałem wszelkie ograne schematy. No i cieszę się, że to właśnie dzięki niemu zyskaliśmy sławę. Chociaż przez 2 lata śpiewałem na koncertach The Eight of Spades i nikt nawet nie zauważył. No to my posłuchamy w oryginale i z dobrym tekstem. The Ace of Spades i Motorhead Westrock.

0: Numer, który przyniósł grupie Golden Life ogromną sławę. Oprócz Błękitnego Nieba, numer, który tak naprawdę jest coverem, bo w oryginale wykonywał go, zresztą skomponował i napisał Marek Jackowski w roku 1979. A już za chwileczkę przenosimy się za ocean, Westerok, bo będzie grupa Aerosmith.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
13: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Reklama.
15: Eska Rock. Radar.
16: Zapraszam, Michał Prokopowicz.
1: Jacek Kawalec rozstał się z budką suflera po burzy wywołanej jego parodią. Jak się okazuje, szybko udało się znaleźć jego następcę. Nowy wokalista legendarnego zespołu oficjalnie zabrał głos, potwierdzając dołączenie do muzyków. Do tej pory przez ponad 30 lat był związany z oddziałem zamkniętym, a chodzi o Krzysztofa Wałeckiego. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
14: Eskarok. Radar.

Harley mój to jest to, kocham go. To jest piosenka o wolności, jaką daje motocykl, dlatego też inni motocykliści, użytkownicy innych motocykli niż Harley'a, również pod nią się podpisują i bardzo dobrze. A propos wolności, no to Jam ma teraz trochę wolnego. Wczoraj panowie zagrali koncert we Wrocławiu, a najbliższe koncerty dopiero pod koniec października, 24, a potem listopad, 6, 7, 8, 13, 20, 21, no a potem to już daty grudniowe. Szczegóły znajdą Państwo na oficjalnej stronie zespołu Jam. Tam wszystkie koncerty dokładnie rozpisane. Można przez tę stronę również zakupić odpowiednie bilety. To był Jam Westerok, a teraz R.E.M. It's the end of the world as we know it.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Esterok. Jeden z tych numerów, które zaśpiewał na pierwszym metalowym koncercie w swoim wykonaniu niejaki William Shatner, czyli gwiazdor Star Treka. Polecam sprawdzić w internecie, jak mu poszło, bo poszło mu świetnie. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik wybije 15. Po 15 przywita Państwa Michał Cieślik. My natomiast usłyszymy się jutro o 12 w Esteroku. Łukasz Szeciłowski, dzięki bardzo za dziś. Pięknego popołudnia i wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie.

0: by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Podwyższony stan gotowości na przejściach granicznych. Za chwilę szczegóły. Wypadek w Oświęcimiu. 82-latek uderzył w stację paliw i paczkomat. W raporcie także dzień bez samochodu i pytanie o porzucenie dziś czterech kółek.
7: SK Rock. Raport.
6: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
8: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
6: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw.
7: To jest raport.
6: Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy.
9: W wyniku zdarzenia rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy. Natomiast senior, który kierował samochodem, oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników medycznych.
6: Informuje Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. To kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu 78-letnia seniorka kierująca osobówką uszkodziła łącznie 6 samochodów podczas próby parkowania na rynku. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami za ubiegły rok NFZ nie zapłacił tylko tym dwóm województwom. Dług funduszu wobec podlaskich lekarzy to ponad 1 800 000 złotych. W przypadku podkarpackiego to około 4 milionów złotych. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań diagnostycznych.
10: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
6: Mówiła Joanna Szeląg, szefowa Podlaskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Podlaskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Auta, korki, nerwy i walka o każdy centymetr parkingu. Czy można z tego zrezygnować? W dniu bez samochodu pytamy, czy Polacy są w stanie chociaż na chwilę odpiąć pasy i porzucić swoje 4 kółka.
11: Wyobrażacie sobie życie bez auta?
12: Oczywiście, że tak. Bo mimo tego, że posiadam prawo jazdy, to odeszłam od samochodu i cały czas chodzę sobie pieszo.
13: Nie jest konieczny. Niektórzy już z przyzwyczajenia wsiadają do samochodu.
14: Komunikacja dzisiaj za darmo. Korzystacie?
15: Dzisiaj tak. Nowy dzień bez auta.
13: Dawniej był jeden samochód na 100 osób, a teraz jest na 100 osób 200 samochodów.
14: Korzysta pan z komunikacji miejskiej?
16: Rzadko.
12: Komunikacja teraz w Kielcach działa luksusowo.
6: Z mieszkańcami Kielc rozmawiała Weronika Wawrzyk.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pogoda.
6: Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny tydzień z niewielkimi przejaśnieniami. Będzie też chłodno. Dziś najchłodniej w Zakopanem 7 stopni. Najcieplej teraz w Bydgoszczy i Szczecinie, tam na termometrach 18 stopni. 17 w Warszawie i Poznaniu, a 14 stopni w Kielcach, Opolu i Lublinie. We wschodniej połowie kraju możliwe także dziś burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Piękny ten ostatni dzień lata 2026, prawda?
21: Jutro jest.

0: jesiennie.
1: Ale w przyszłym tygodniu ma być jeszcze ładnie.
0: W niedzielę już.
1: Lato ma wrócić do nas,
0: ma
1: tej jesień.
0: Będzie ciepło.
1: Prawie
0: lato będzie. Będą fruwały pająki.
1: Okej. Okay. Sprawdzimy. Ania na pewno wróci do nas za pół godziny z kolejnym raportem, a ja mówię dzień dobry, we wtorek 22 września. Michał Cieślik, kłaniam się. Jest 5 minut po 15 i do 18 będziemy dziś razem. Zapraszam.

To był Manam w Esterogi Boskie Buenos. Jutro rozpoczyna się jesień. Ania obiecała, że wróci za paręnaście minut, jak tutaj będzie z kolejnym raportem do tej naprawdę fascynującej historii z tymi latającymi pająkami, że te pajęczyny, one, te pająki na tych niciach, naprawdę fantastyczna historia. To tak a propos Bobiego Lata. Za chwilę więcej na ten temat. Takie Spidermany nam tutaj będą krążyć niebawem. A ja się kłaniam raz jeszcze po 15:00. No i w tym składzie dzisiaj również spędzimy te najbliższe trzy popołudniowe godziny do 18:00. Kolumna bez Zygmunta, jak to już ustaliliśmy. Za chwilę będzie raport, kolejne wydanie. No a teraz 30 Seconds to Mars. Przy okazji wybiegamy w przyszłość już do wiosny. Tak, jesień jeszcze się nie rozpoczęła, my już do wiosny przyszłego roku wybiegamy, bo właśnie na wiosnę zespół 30 Seconds to Mars przyjedzie do Polski, zagra w Tauron Arenie w Krakowie, no i zagra materiał z dwóch płyt, Beautiful Lie i This Is War. No i my teraz sięgamy po pierwszą z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt. No i Eskarok bardzo Państwu serdecznie poleca ten koncert jako dumny patron tego właśnie wydarzenia. The Kill.

0: Where the Wild Roses Grow, Nick Cave i Kylie Minogue. Przy okazji machamy do wszystkich dzisiaj świętujących swoje urodziny. Między innymi machamy do pana Nicka Cave'a, który właśnie tego dnia świętuje. Dzisiaj kończy 69 lat, czyli proszę bardzo, za rok zmiana kodu i z przodu pojawi się 7. Zdrowia i znakomitej formy życzymy, no i kolejnych koncertów w Polsce, bo ten ostatni całkiem niedawno się odbył. Na początku lipca pan Nick Cave wystąpił na tegorocznym openerze. Raz jeszcze wszystkiego dobrego dla pana Nicka, który właśnie z Kylie Minogue pojawił się w SC Rock.
1: Reklama. Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nie pada, póki co. Tak przynajmniej wynika z tego, co widzę za moim oknem. Ania pojawiła się w studiu i że babi lato będzie w przyszłym tygodniu.
1: Będzie babi lato.
0: I te pająki, co tak się ten...
1: Pająki będą latały, będą się wspinały wysoko na drzewa albo na jakieś w inne miejsce i będą na tych pajęczych niciach leciały daleko.
0: Czyli takie wesołe miasteczko będą miały też, można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć.
0: Ania przybyła do studia. Pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukowni śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
3: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać, oddał w ich kierunku strzały.
1: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.
2: To jest raport.
1: Jest mniej interwencji służb. Po 3 miesiącach od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie Urząd Miasta opublikował statystyki. Dane pokazują spadek interwencji policji o prawie 9%, a wykroczeń o nieco ponad 15%.
4: No można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
1: Mówi Krzysztof Gubański z Biura Strategii i Analiz Urzędu Miasta. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal niezmienionym poziomie.
2: SK Rock Sport.
1: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy o 18:00 mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
5: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Dzisiejsze spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0. Maja Chwalińska poznała rywalkę. W drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze zmierzy się z Oleksandrą Ołyjnikową, która dziś pokonała amerykańską tenisistkę. Ukrainka zajmuje 47. miejsce w światowym rankingu. Do tej pory z Polką rywalizowała tylko raz. Tenisistki spotkały się w 2024 roku podczas turnieju w brazylijskim Florianopolis. Wówczas wygrała Chwalińska, a jutro pojedynek w Singapurze.

0: Faith No More, Ashes to Ashes w Este Rock. Przypomnę, wracając z czterema koncertami wraz z System of a Down na początku przyszłego roku na Antypodach.
1: To jest kopalnia odkrywkowa Eski Rock.
0: Proszę Państwa, pod nieobecność Dawida będziemy kopać i to głęboko, chociaż w tym momencie może nie aż tak bardzo, choć 35 lat historii tego właśnie utworu, no to robi wrażenie, 3,5 dekady. W czwartek minie dokładnie 35 lat od premiery płyty z tym utworem Blood Sugar Sex Magic. Mowa oczywiście o tym kultowym albumie Red Hot Chili Peppers, no i na tę okoliczność chciałbym przypomnieć taki nieoczywisty, tak bym to określił, numer z tracklisty tego właśnie albumu. No tak, ktoś kiedyś powiedział, że piosenki dzielą się na dwie grupy, te o miłości i te również o miłości. To dowolność zupełna, do której grupy Państwo przypiszą ten właśnie kawałek, który opowiada o burzliwych związkach, no i odnosi się do relacji wokalisty zespołu Antoniego Kiddisa z jego byłą dziewczyną, która nazywała się Carmen Hawke. Breaking the Girl. Red Hot Chili Peppers. Dzisiaj w kopalni odkrywkowej.

0: Breaking the Girl. No i historia rozstania Anthony'ego Kiedisa z modelką Carmen Hawke, z którą artysta spotykał się właśnie w tym czasie, mniej więcej, kiedy powstawała ta płyta Blood Sugar Sex Magic, która pojutrze będzie obchodzić swoje 35. urodziny. Dzisiaj i w tym tygodniu w kompalni Breaking the Girl, ten właśnie znakomity utwór z tracklisty tego albumu. Red Hot Chili Peppers już za nami.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Reklama.
13: Eskarok Warszawa.

0: Dire Straits i Sultans of Swing w Ester Rock na 6 minut przed 16. Mam dla Państwa coś nowego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I ten kawałek, proszę Państwa, znajdzie się już w najbliższy piątek na najnowszej płycie angielskiej grupy Nothing But Thieves. The Stray Dogs, tak będzie krążek zatytułowany, a za 4 miesiące koncert tej właśnie grupy w Łodzi. I zagrają między innymi tak oto. A Different Kind of Happiness. To jest ich najnowszy singiel. Nothing But Thieves przed nami.

0: I tak właśnie Państwu gram tuż przed godziną 16. Grupa Nothing But Thieves zamyka godzinę Different Kind of Happiness. Byłem kiedyś na koncercie tej właśnie grupy. No, nie powiem, delikatnie wyrwało z butów. Będzie okazja, by ich sprawdzić na żywo w Polsce. Jak powiedziałem, za 4 miesiące znowu zagrają. Tym razem odwiedzą Łódź. 2 minuty do 16 pozostają. Za chwilę najnowsza na pod Westerok. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny winiarski.

0: Nie, tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ruch prokuratury w sprawie Artura K. chodzi o śledztwo dotyczące zonda krypto. Są limity. Rząd przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. W lasach przyciągają wzrok grzybiarzy. W raporcie siedzunia.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruch prokuratury w sprawie Artura K. Od tego zaczynamy raport, a chodzi o śledztwo dotyczące zonda krypto. To były policjant z pionu cyberprzestępczości zatrzymany w sprawie afery. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników zondy i prania pieniędzy. A do tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
3: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo pełnią funkcje kierownicze.
1: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Co ważne, limity będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do limitów. W Nowym Jorku rozpoczęła się doroczna debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez najbliższe dni światowi przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Debatę otworzył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, przedstawiając najważniejsze działania organizacji i priorytety na kolejny rok. Część przemówienia skupiała się na konfliktach, m.in. w Ukrainie i Gazie. Szef ONZ zaapelował o zaprzestanie walk. Tak zwane zawieszenie broni przyniosły niewiele więcej niż chwilowe ograniczenie walk, podczas gdy cywile wciąż płacą za to najwyższą cenę. Apeluję do przywódców zgromadzonych na tej sali, by w pełni wykorzystali ten tydzień spotkań na rzecz deeskalacji i dialogu. Swoje wystąpienie może rozpoczął już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W Nowym Jorku ma również spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki, który ma przemawiać jutro.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior i gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach.
4: Wspomniane siedzunie do niedawna nazywane były trochę inaczej i to być może część osób od nich w jakiś sposób odciągało uwagę, bo nazywał się wcześniej ten grzyb szmaciakiem gałęzistym. Natomiast no, od kilku czy kilkunastu lat to nazewnictwo się zmieniło i w tej chwili już jest to siedzuń.
1: Do 2014 roku siedzunie były pod ochroną, aktualnie mogą trafiać do naszych koszyków w trakcie grzybobrania.
4: No też przyciągają wzrok właśnie ze względu na nietypową bardzo budowę. Niektórym przypomina to rozgotowany makaron, tak jakby ktoś z durszlaka wyrzucił takie nitki pofalowane. Niektórym przypomina to strukturę takie trochę podobną do mózgu. Inni jeszcze mówią, że siedzuń to jest grzyb, który przypomina swoją strukturą jakieś koralowe.
1: Opowiadał Paweł Kosin, leśnik z Daleszyc.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Pochmurno, deszczowo, wietrznie i chłodno. Jednym słowem

0: Jesień. Temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 9 do 13 stopni. I taka pogoda utrzyma się do soboty.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Ale zanim sobota, to my jeszcze cieszymy się, no mam nadzieję przynajmniej, wtorkowym popołudniem, 22 września w kalendarzu, no ostatni dzień lata, no co by nie mówić. 6 minut po 16, dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Na początek mam dla Państwa Disturbed, który zagra we własnej wersji wielki hit zespołu Genesis, Land of Confusion.

To był Hej w Esterok i mi się, no właśnie, a mi się chce, czy mi się tak nie do końca chce dzisiaj, które team Państwo wybierają. Przypominam, nasz Messenger się poleca, ale widzę, że Państwo doskonale wiedzą, że można z niego korzystać bez żadnej zachęty. Pan Tomek na przykład napisał, że lubi ten kawałek Genesis w wykonaniu Disturbed, który przed chwilą pojawił się w Esterok, ale jeszcze bardziej oryginał. No wiadomo, że pewne rzeczy są nie do podrobienia i pewnie to pan Tomek się ucieszy, że za chwilę i Genesis będę miał. Czyli że Skinaus mi to już lada moment w Esterok. A Messengerski rok oczywiście poleca się Państwa uwadze, proszę absolutnie nie krępować, korzystać, dowoli. W sprawach wszelakich. Prawie 16 minut po 16 to już Garbage, Stupid Girl w Esterok.

0: na to, jak to był taki czas w Stanach, kiedy jak grzyby po deszczu pojawiały się w telewizji wszelkiej maści programy, gdzie różnego rodzaju kaznodzieje albo pastorzy nauczali swoje prawdy, i to miała być właśnie taka satyra na tego typu audycje w telewizji. I to strasznie bawiło członków zespołu Genesis z Philem Collinsem na czele i dlatego właśnie powstał ten utwór Jesus, He Knows Me. Genesis już za nami w SC Rock. Wiadomo, pośmiać się zawsze fajnie. 24 minuty po 16. Lenny Kravitz za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz jedziemy do Faktory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
7: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
8: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Czekaj, bo to było bardzo ładne. Jak Lenny Kravitz.
1: To Fire.
0: A jak Fire?
1: To Chicago Fire, czyli?
0: Robert Lewandowski.
1: A Robert Lewandowski co?
0: Pięknieś to.
1: Jest
0: piękniej
1: gotowy
0: to ułożyła,
1: do gry
0: naprawdę.
1: Z orzełkiem na piersi.
0: Najwięcej na ten temat już za chwilę w raporcie sportowym. Ania pojawiła się w studiu, więc pora na najnowsze wiadomości.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Napaść na 54-latka w centrum Płocka. Doszło do kradzieży saszetki i ucieczki autem. W trakcie zdarzenia miały paść strzały. Podejrzani są już w rękach policji.
5: Funkcjonariusze ustalili, że w trakcie zajścia padły strzały, najprawdopodobniej z broni pneumatycznej, co jest weryfikowane.
1: Mówiła Monika Jakubowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Zatrzymani mężczyźni w wieku 32 i 52 lat oraz dwaj w wieku 37 lat są już przesłuchiwani. Przesłuchany został też pokrzywdzony. Motyw i okoliczności napaści są ustalane.
4: To jest raport.
1: Teraz akcja policjantów z warszawskiego Wilanowa. Rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą i legalizacją samochodów, głównie marek Toyota. W sprawie zatrzymano 7 mężczyzn, mówi Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
6: Usłyszeli oni zarzuty m.in. kradzieży pojazdów, jak również paserstwa.
1: 5 z nich trafiło już do aresztu. 2 ciuple zlikwidowano m.in. w podwarszawskiej Zielonce. Odzyskano 25 pojazdów wartych blisko 1,5 miliona złotych.
4: SK Rock Sport.
1: Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
7: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, to jak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
1: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym. Włochy, Korea Południowa, Czechy, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy i Austria, Hiszpania. To pary ćwierćfinałowe turnieju finałowego tenisowego Pucharu Davisa. Ten w listopadzie odbędzie się w Bolonii. Dziś odbyło się losowanie, a trofeum bronią gospodarze.

0: To jest Perfect Festa Rock. Tak sobie podglądam Oxford Economics Global Cities Index 2026, z którego wynika, że norweskie miasto Bergen jest obecnie najlepszym miastem do życia w Europie, a na świecie drugim po australijskiej Canberrze, bo o to chodzi właśnie w tym rankingu. A dlaczego Bergen? A między innymi dlatego, że mieszkańcy tego miasta mogą liczyć na wysokie płace, niewielkie różnice w zamożności oraz doskonałe warunki do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czyli tak zwany work-life balance. Jeżeli chodzi o polskie miasta, proszę sobie wyobrazić, najwyżej sklasyfikowana została Warszawa, 32 miejsce na świecie, tuż za nią plasował się Wrocław, miejsce 34, a pierwsza setka to jeszcze dwa kolejne polskie miasta, Lublin 87 i Kielce 92. I co państwo na to? Halo Kielce, halo Lublin, czy jesteście tam? Dajcie zdać. 17 minut do 17 nam pozostaje, Perfekt za nami, Floydzi jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: High Hopes. To Floydy w Esterok. To tak a propos jeszcze tego rankingu najlepszych do życia miast na świecie. Lublin górą, pisze pan Wiktor na Messengerze. Przypomnę, 80. miejsce w tym zestawieniu. Pierwsza setka na świecie, no jest to osiągnięcie, co by nie mówić. No i w tej setce nie ma miasta, z którego pochodzi kolejny zespół.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: W latach 90. na pewno panował tam dobry klimat dla rocka, czego najlepszym przykładem jest zespół Ira, któremu do dziś zresztą ten klimat Radomia chyba sprzyja. W drodze nowa płyta, a niedawno ukazał się ten nowy singiel zwiastujący to wydawnictwo. Za każdy dzień Ira na koniec godziny.

0: Nowa Era. Za każdy dzień na finał tej kolejnej godziny wtorkowego popołudnia. 3 minuty pozostają do 17:00. Za chwilę Ania i kolejny raport na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeżdżę Anglikiem, szkółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
4: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
5: Matko, słuchajcie, ja
4: dzień bez auta. Jest auto?
5: To nie jest łatwa sprawa.
4: To jest kierownik... car, yeah.
6: Odpowiadam. Taką pogodę należy się ubrać. Spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
4: Ortalion szary.
5: No, ja bym chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
4: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
5: No tym, w sensie, to jest niebywałe, ale jemu po prostu temu naszemu Kondziowi wieje w szkitki.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: i Egipt w raporcie Podium tegorocznych wakacji.
1: SK Rock. Raport.
0: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnienie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły. Agnieszko, co udało się ustalić?
2: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-letniego.
3: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
2: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
4: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
2: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
5: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
2: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
5: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
2: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
1: To jest raport.
0: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołał jego wizytę w Pentagonie. Jutro wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
6: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
0: Tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, a do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
7: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
0: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością.
8: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie. Może to być na przykład dodatkowa tablica lub plakat umieszczony w odpowiednio widocznym miejscu.
0: Mówił Bartosz Klimczuk z UOKiK.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Turcja, Grecja i Egipt. To tam najchętniej spędziliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy wakacje, sprawdził Krzysztof Płowecki.
9: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
10: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
9: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Ostatni dzień lata zaprzyjaźnił się z jesienią. Jest pochmurny, deszczowy, wietrzny i chłodny i taka pogoda utrzyma się do soboty. A temperatura dziś od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do maksymalnie 13 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
13: No tak, tak najłatwiej, coraz chłodniej w naszym kraju.

Lepiej wyjechać gdzieś w ciepłe kraje. Dlatego dzisiaj kolumna bez Zygmunta i taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez czas jakiś. Ja mówię dzień dobry w trzeciej godzinie naszego wtorkowego spotkania. Michał Cieślik, jest 6 minut po 17. Zapraszam bardzo gorąco. Od Nirwany i kawałka About a Girl. Tę właśnie godzinę rozpoczniemy.

0: Where the Streets Have No Name, to jest YouTube, ST Rock. No i z prostego rachunku wychodzi 50, półwiecze, 25 września 1976 roku doszło do tego słynnego spotkania przyszłych członków YouTube w takiej przyciasnej kuchni rodziców Larry'ego Mullena przy 60 Rosemont Avenue w Dublinie. No i tę właśnie datę uznaje się za moment powstania zespołu. Jak dobrze liczymy, to w najbliższy piątek minie 50 lat od powstania jednej z najbardziej legendarnych kapel na świecie. Oczywiście będziemy świętować tę rocznicę w najbliższy piątek, a tymczasem coś się dzieje, coś nadchodzi, coś jest na rzeczy. Zespół YouTube zamieścił w social mediach taki tajemniczy wpis: In the silence, the devil rock and rolls. I do tego jeszcze zdjęcie, więc można się spodziewać, że coś jest na rzeczy. Nowa muzyka nadchodzi. Nie mówiąc o nowej płycie. 14 minut po godzinie 17. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. Teraz Manam na naszej antenie. To Luciola.
1: Portowa dzielnica.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication w ST Rock. 24 minuty po 17. Za chwilę zagram Państwu bardzo skoczny, chyba najbardziej skoczny utwór w tej godzinie. Take Me Out to będzie Franz Ferdinand, a potem kolejny raport na naszej antenie. Już teraz gorąco zapraszamy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To jest Franz Ferdinand i Take Me Out w Esterok. 17.30 pojawiła się na zegarze. Ania w studiu z kolei się pojawiła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę raport, ale zanim to może posłuchamy głosówki, bo pan Marcin napisał do nas, wysłał głosówkę, nagrał ją wcześniej, że niby do mnie, ale to też trochę do ciebie. To
1: słuchamy.
2: Dzień dobry, panie Michale. Ja chciałem powiedzieć coś odnośnie pani Ani, bo zawsze jest taka spokojna i wyważona, a dzisiaj niebezpiecznie i niepokojąco ekscytuje się, kiedy mówi o tych pająkach i tym, co łapią w swoją sieć. I no, ja tutaj jestem daleko, ale no, niech pan uważa na siebie.
0: A i co pani na to?
1: A? Proszę pana, może pan być spokojny, nie ma żadnego zagrożenia, bo ja dodam i wyjaśnię, o co chodzi z tymi pająkami. Latające pająki w okresie babiego lata wykorzystują długie nici pajęczyny, jak miniaturowe latawce, i wszystko po to, aby prądami powietrza podróżować na odległości nawet setek kilometrów. Tu chodzi o podróże.
0: A ja myślałem, że to chodziło o arachnofobię. Nie, nie, to nic z tych rzeczy.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Trafił już do aresztu 17-latek zatrzymany przez ABW. Paweł G. miał planować masowy zamach terrorystyczny na szkołę i meczet. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz próby zamachu nastolatek usłyszał również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz publicznego propagowania nazizmu i nienawiści rasowej. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
3: To jest raport.
1: Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń i pomoc specjalistów. W Łodzi rusza tydzień zdrowia psychicznego. Od 5 do 10 października mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych, warsztatów, wykładów i spotkań.
4: Będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących.
1: Mówiła Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych w Łodzi.
3: SK Rock Sport.
1: To ostatni krok do strefy medalowej. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy broniący tytułu polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
5: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: A jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
1: Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy o 18, a na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. I jeszcze Formuła 1 i zmiana od przyszłego roku. Komisja samochodowa zatwierdziła skrócenie dystansu wyścigów z 305 do 290 km. Zmiana ta wpisuje się w założenia nowych przepisów. Dotyczą one jednostek napędowych w 2027 roku i kładą większy nacisk na moc silnika spalinowego kosztem mocy układu hybrydowego.

0: Ciekawy jestem, czy państwo wiedzą, ale to był pierwszy typ producentów popularnego serialu Przyjaciele na ten utwór otwierający każdy odcinek tej właśnie serii. Ostatecznie stanęło nad Rembrandt i I'll Be There For You, choć R.E.M., Shiny, Happy People, kto wie, może też by się sprawdziło w tej roli właśnie. R.E.M. już za nami w Este Rock, a skoro mowa o serialu Przyjaciele, czyli w oryginale Friends, tego dnia, czyli 22 września w 1994 roku, amerykańska stacja NBC wyemitowała pierwszy odcinek tej właśnie popularnej komediowej serii, która stała się kultową na przestrzeni lat i po tych ponad 30 latach nadal powraca się do tego serialu, nadal cytuje się gagi z tego właśnie serialu. No, w różnych stacjach telewizyjnych można oglądać powtórki. No i nie byłbym sobą jako fan wielki tego właśnie serialu, gdybym nie odtworzył jakiegoś fragmentu, jakiegoś gagu. No wiadomo, że typów jest naprawdę całe mnóstwo, no ale może, nie wiem, z tym spróbujmy. Czy pamiętają państwo, jak Ross kupił sobie kanapę i poprosił przyjaciół o pomoc we wnoszeniu kanapy?
1: Here we go, pivot!
0: Tak było, proszę państwa. 32 lata dzisiaj mijają od emisji pierwszego odcinka serialu Przyjaciele.

0: Maję, proszę, uderz w stół, a pan Piotr od razu wysyła zdjęcie na Messengerze. Zdjęcie wszystkich 10 sezonów Przyjaciół na płytach. No też taki zestaw posiadam, panie Piotrze, no i kto wie, może przy okazji tej rocznicy dziś wieczorem ponownie zrobię z niego użytek. No jest na to wielka szansa w każdym razie. Niecały kwadrans, pozostaje do 18:00, chwila przerwy, po niej wracamy z System of a Down, Toxicity. Lada moment.
1: Reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
10: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Foo Fighters i Everlong. To już na koniec tej godziny i naszego wtorkowego spotkania, bo 4 minuty pozostają do 18. Za chwilę najnowszy raport, potem radar. No, a my znowu słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli w porze kolumny Zygmunta między 15 a 18. Państwa zapraszam tutaj do Eski Rock, do siebie. No i za chwilę kibicujemy też naszym siatkarzom, którzy powalczą o półfinał Mistrzostw Europy. Za chwilę rozpoczyna się mecz z Niemcami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina.
3: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
4: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
3: Polki.
5: A, w samolocie?
3: Polki.
5: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
3: Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
2: Reklama.
19: Trump w wojnie w Ukrainie przemawia na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Śmiertelnie postrzelił mężczyznę w Bukowinie. Są zarzuty dla 52-latka. Kibice wierzą w zwycięstwo. Siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy.
20: SK Rock. Raport.
19: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał

0: żyjących. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
1: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać, oddał w ich kierunku strzały.
0: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Największy na świecie pod względem dziennej produkcji koncern naftowy Saudi Aramco wznowił eksport ropy rurociągiem wschód-zachód. Wcześniej, jak informowały saudyjskie władze, magistrala została uszkodzona przez irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to wznowienie przesyłu oznacza w praktyce?
2: Przede wszystkim to, że koncern będzie mógł przesyłać ropę z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym do rafinerii na zachodzie kraju. Rurociąg wschód-zachód ma ogromne znaczenie dla eksportu saudyjskiego surowca. Jego maksymalna przepustowość wynosi około 4 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej produkcji. Każda przerwa w jego działaniu może więc wpływać na globalną sytuację na rynku ropy. Dla kierowców nie oznacza to jednak, że ceny paliw na polskich stacjach od razu spadną. Jeżeli przesył będzie stopniowo wracał do pełnych możliwości, te ceny dopiero wtedy mogą się stabilizować, a ryzyko kolejnych podwyżek będzie mniejsze.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają właśnie do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec. O nastroje przed meczem kibiców pytał nasz reporter.
4: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
5: Wierzę w naszych chłopaków.
6: Zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
4: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo.
0: Mecz Polska-Niemcy właśnie rusza, a na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Przed nami pochmury na noc, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 6 do 11 stopni. Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, lokalnie około 10 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Eskaro Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zerkniemy na kulisy przejęcia nazwy Muse przez Marka Zuckerberga oraz sprawdzimy plotki dotyczące pojawienia się Axla Rose'a w studio nagraniowym. I to z pewną niewiastą. I to nie wcale w cylindrze. Ale zanim to wszystko, zapraszam wraz z Bolkiem, Lolkiem i Atomkiem na nasze wtorkowe spotkanie. Bo tak sobie myślę, że to jest najlepsza muzyczna załoga pod słońcem. Trochę tego słońca jak na lekarstwo. I podobnie z deszczem dzisiaj, jadąc do radia, zaliczyliśmy wszystko. 4,5 minuty po godzinie 18, wtorek. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na nasz wtorkowy radar.
10: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

dziwne rzeczy, drodzy Państwo, dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Niejaka pani Carrie Underwood była ostatnio widziana z panem Axlem Rose'em w studio. Podobno pracują nad projektem muzyki rockowej. I właściwie tutaj można postawić kropkę, bo niewiele wiemy więcej. Natomiast wiemy, że ich przyjaźń trwa właściwie od wielu lat. Te występy Guns N' Roses u boku właśnie pani Carrie Underwood odbywały się wielokrotnie na różnych festiwalach, chociażby także całkiem niedawno, kiedy dołączyła artystka, by wykonać kilka klasyków zespołu Guns N' Roses, w tym m.in. Sweet Child O' Mine, Paradise City czy Welcome to the Jungle. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni to zrobiła u boku swojego wielkiego przyjaciela Axla Rose'a. Natomiast do tej pory nie było takiej sytuacji, że państwo spędzali czas razem w studio, tworząc jakieś nowe dźwięki. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by poznać więcej szczegółów a propos tej współpracy. Musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć także na ekranach naszych własnych, różnych urządzeń ten utwór i cały koncert. Koncert Restart, który już niebawem w streamingu 8 października o godzinie 20. I do tego tematu także będziemy wracać. To Los Cebula i Krokodyle Łzy.

Coś przycichło wokół zespołu POD. Jeszcze 3-4 miesiące temu panowie chwalili się, że zrobili płytę, na której znajdzie się 13-14 piosenek. Nagrali wszystko. Wokale, bębny, gitary w 12 dni. Mówili, że kawałki wyszły po prostu genialnie i są z tego materiału niesamowicie dumni. My też byśmy chcieli być dumni z tego materiału, dlatego zwracamy się do muzyków zespołu POD. Czekamy tutaj w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w całej Esterok. Panie i panowie, to teraz, skoro już tak czekamy i czekamy, no to chociaż pochylmy się nad zespołem, gdzie nazwa no już płyty dawno padła. Ba, padła nawet data premiery nowego krążka Editorsów. 8 studyjny album Surface Echo and Sound 30 października będzie miał swoją premierę. No, panowie mówią, że co prawda zawsze kojarzyli się raczej z tym melancholijnym obliczem zespołu. Wspominają o tym, że raczej ich muzyka kojarzyła się do tej pory z mrokiem, no to teksty często niosą ze sobą znacznie więcej ciepła i nadziei. I także podobne tej nadziei i tego ciepła ma nie zabraknąć także w tym utworze. To nowi Editorsi, to Seriously w Esterok.

0: Jeśli nie widzieliście tego wyjątkowego teledysku, za którym stanął David Fincher, polecam bardzo serdecznie. Bo to imię i nazwisko, co prawda wtedy, kiedy powstawał ten numer, nie było aż tak bardzo znane, ale później pan David poszedł w świat kina, no i stał się absolutną legendą kina. Wyreżyserował takie arcydzieła jak Fight Club, The Social Network czy genialny film 7.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A kto pomyśli, jak czują się te biedne samochody, które same zostaną pod blokiem w garażu i co, mamy o nich dzisiaj nie pamiętać? No nie, tak nie można.
3: Ale ustaliliśmy wspólnie, że te auta dzisiaj świętują sobie dzień bez kierowcy.
4: A, i co, myślisz, że robimy imprezę w garażu? No.
5: W sytuacji wygląda tak rzeczywiście, że koledze omsknął się paluszek.
4: Chyba tobie. Proszę Państwa, było tak, że Gądziu mówił, słuchajcie, tylko pod żadnym pozorem w trakcie piosenki nie można naciskać tej klawiatury, bo ona jest bardzo czuła. Mm. I właśnie ją nacisnął.
3: No chyba ty. Drodzy Państwo, prawda była taka, że po prostu komar usiadł, klawiatura jest bardzo czuła, palec pojawił się na spuście i dlatego Metallica raz jeszcze dla
1: wszystkich. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
1: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
2: Biedronka.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
8: Reklama. Dobrze rokuje.

To klasyka, której przedstawiać nie trzeba. Chociaż podobno w sklepach muzycznych lepiej nie sięgać po te dźwięki. To Stairway to Heaven, to Led Zeppelin Westerrock, a przed nami chyba te najważniejsze informacje dotyczące przyszłości zespołu Muse a propos mediów społecznościowych. Bo to, że ostatnio Mark Zuckerberg wymyślił sobie nowe narzędzie, nowego asystenta Muse, no i trzeba było nagle nazwę zabrać zespołowi. No i dzisiaj wiemy, że Matt Bellamy zdradził, że Zuckerberg skontaktował się z nim jeszcze przed premierą nowego asystenta. Przesłał mu również testową wersję programu. Matt Bellamy mówi, że sam Mark jest w porządku. Jak mówi, nie jest taki zły. Natomiast to nie było jakieś wrogie przejęcie. Jak mówi, rozmawialiśmy o tym. Zaprosił mnie na spotkanie i porozmawialiśmy. Rozmowa miała dotyczyć tego, żeby przede wszystkim te prawa do nazwy Muse nie były wykorzystywane tak, jak sam zespół nie chce. Jak mówi Matt, chodzi o znak towarowy. Powiedziałem, nie ruszajcie muzyki ani gadżetów. Mogę więc sprzedawać koszulki z napisem Muse AI, ale nie mogę stworzyć sztucznej inteligencji o nazwie Muse. No, myślę, że chyba nawet nikt nie myślał, że Matt Bellamy ma takie pomysły. To Supermassive Black Hole, no i dźwięki sprzed ładnych kilku lat.

0: to Linkin Park Westerok, a fani tego zespołu czekają na to, co wydarzy się 30 września, kiedy to będą mogli na ekranach kin zobaczyć wyjątkową produkcję, która ukazuje powrót zespołu po 7-letniej przerwie spowodowanej śmiercią Chestera Benningtona. Zobaczymy kulisy od kameralnych sesji studyjnych z 2022 roku przez pracę nad albumem From Zero, aż po wielki koncert w São Paulo z udziałem nowych muzyków tego zespołu, Emily Armstrong i Colina Britena. Czekamy, drodzy Państwo, na to, co wydarzy się w polskich kinach. Widziałem, że już powoli można te miejsca sobie bukować na premierę kinową filmu Unshatter zespołu Linkin Park.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Reklama.
25: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Judas Priest. Dodam, że to pierwszy raz taka sytuacja. Sprawdzimy także, co dalej z festiwalem Ozziego Osborna. Ale zanim to wszystko, czas lekko odświeżyć to muzyczne miejsce. A pomagać nam będą oczywiście panowie ze Stonesów. To Painted Black. Michał Prychopowicz, kłaniam się i zapraszamy.

No i chyba nie taki scenariusz wyśnili sobie fani Judas Priest a propos wczorajszego koncertu w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej, ponieważ panowie wczoraj dotarli do Londynu. Natomiast wydarzyła się bezprecedensowa rzecz. Pierwszy raz w 56-letniej karierze Judas Priest na scenie nie zobaczyliśmy Iana Hilla, czyli basisty Judas Priest, a zastąpił go pan Rimera z Uriah Heep. Co ważne, pan Ian Hill dołączył do zespołu w roku 70, a więc od 56 lat był na każdym koncercie. No i bardzo szybko pojawiło się także oświadczenie samego.

go zespołu, ponieważ fani byli dosyć mocno zaniepokojeni. Ian doznał poważnego uszkodzenia ścięgna w lewym ramieniu, więc niestety nie mógł zagrać na naszym koncercie, napisali muzycy i dodali, że Ian składa naszym fanom serdeczne podziękowania za troskę i zrozumienie, a my czekamy na więcej informacji, co dalej z Ianem Hillem i czy pan Rimera z Uriah Heep będzie towarzyszył także Judas Priest przy okazji kolejnych koncertów w ramach tej trasy koncertowej.

No to już, skoro wiemy, kto jest winny, to opowiedzmy o wspieraniu tym razem bliskiej osoby w najtrudniejszych momentach, o podnoszeniu się po bolesnych doświadczeniach i próbie pozostawienia za sobą tego, co niszczy. I o tym właśnie Nickelback będzie śpiewać w swoim najnowszym utworze Leave Me Behind, przy okazji także promocji swojej nowej płyty Everything Under the Sun. Premiera już ostatniego dnia października.

0: No trochę zazdroszczę tym z Ameryki Północnej, których jeszcze dopadnie Metallica przy okazji trasy M72 Tour. Bo taki jest pomysł na 2027 rok. Wiemy, że towarzyszyć na scenie będzie im także zespół Limp Bizkit. Sam Fred Durst napisał w mediach społecznościowych, zapowiadając te wspólne turnę, hasłem Limptalica 27. Mi się to bardzo podoba. Zresztą ci, którzy pamiętają to, co działo się te 20 kilka lat temu, pamiętamy trasę Summer Sanitarium Tour 2003, gdzie na jednej scenie pojawiła się nie tylko Metallica, ale także Linkin Park, Deftones, no i właśnie wspomniany zespół Limp Bizkit. Warto jest także takie rzeczy przypominać po tych 23 latach.
1: Reklama. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września. PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
10: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
13: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Reklama.

To nowość od brytyjskiego duetu Royal Blood. A my nie tylko przy Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, pozostaniemy, ale także zrobimy małą festiwalową wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Jak dzisiaj wieści nowy post Ozzfestu, Ozzfest zawita do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jest też podpis pod tą grafiką. Więcej informacji wkrótce. Gdzie spodziewacie się Ozzfestu 2027? Dzisiaj pytają organizatorzy tego festiwalu, bo to, że brytyjska edycja Ozzfestu odbędzie się w Villa Park w Birmingham, to już wiemy. Wiemy także, że rodzina Osbornów przygotowuje ten cały niesamowity festiwal i trochę się obawiam też tego pomysłu amerykańskiego, bo wolałbym, żeby ta przyszłoroczna edycja udała się idealnie w Wielkiej Brytanii, a dopiero później może warto to jednak eksportować nieco szerzej, także na kolejny kontynent. No, trzymam bardzo mocno kciuki, głównie za Jacka Osborna i Sharon Osborne, bo to oni będą głównie zajmować się stworzeniem tego wyjątkowego festiwalu, no i powrotem tak naprawdę do tych wspomnień sprzed lat. To Dreamer, to Ozzy Osbourne w Esc Rock.

0: Nie mam złudzeń, że jeśli w latach 90. dorastaliście i ktokolwiek was straszył filmami pokroju Laleczka Czaki, Gremliny czy Freddy Krueger, to wiedzcie, że wystarczyło obejrzeć tylko teledysk do tego utworu, a tam demonicznie uśmiechnięty klaun zrobiony z rur i drutów, który jeździ na pojeździe i dosłownie porywa, no i terroryzuje młodzież. Tak wyglądał właśnie teledysk do tego utworu. No przyznam, że MTV nie było zachwycone a propos tego teledysku sprzed lat.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
1: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Factory.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
10: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr.
17: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
18: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
19: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowego headlinera Openera. Zerkniemy także na nowy pomysł YouTube a propos pewnego świętowania.

Ale zanim to wszystko, sięgnijmy po cover holenderskiego duetu Boland and Bolan, choć prawda jest taka, że cały świat zna raczej tę wersję tego utworu. To Status Quo, to In the Army Now. Takim coverem rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania w Radarze. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Wyobraźcie sobie miejsce, w którym znajdziecie 50 lat historii zespołu U2. Występy na żywo, największe teledyski. I to wszystko właśnie się rozpoczęło. Pamiętamy, jak w marcu tego roku Metallica odpaliła własną stację na platformie YouTube, gdzie można oglądać to właściwie jak kanał telewizyjny. 24 godziny na dobę z Metą. To teraz panowie z Irlandii także pozazdrościli. Ten kwartet z YouTube także ma swój własny kanał na YouTube. Polecamy bardzo serdecznie, oczywiście nieco później. Dlaczego mówię, że nieco później? Bo mamy małe przecieki a propos tego, że po 21 fani YouTube powinni być przyklejeni do głośników. A fani Patti Smith powinni być przyklejeni do tego namiotu przy okazji przyszłorocznego openera. Tak, drodzy Państwo. To jest nasza nowa headlinerka a propos openera i tego, co wydarzy się 1 lipca. Ten stage to właśnie tam pani Patti Smith ze swoim People Have the Power.

Co prawda plotki mówią o tym, że Axel raczej w studio jest widziany ze swoją przyjaciółką, a nie ze Slashem. Ale Slash wspominał, że płyta Gansów tuż, tuż. To tak na otarcie łez. To teraz przed nami, drodzy Państwo, pojawią się dźwięki o dystansie. Jak mówi Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age, to o tym, jak ktoś może być całym twoim życiem, a potem po prostu zniknąć. I o dziwnym poczuciu dezorientacji, kiedy to właśnie ciebie to spotyka. To będzie zapowiedź nowej płyty. Płyty, która 30 października będzie miała swoją premierę. Perfect, bo tak się nazywa ten krążek. Krążek, który powstawał w Sound City, wyjątkowym miejscu, wokół którego kiedyś nawet Dave Grohl zrobił film dokumentalny. I to było ładnych 13 lat temu. Wyjątkowe studio, gdzie muzycy takich zespołów jak Red Hot Chili Peppers, jak Fleetwood Mac, Johnny Cash, Nirvana, Metallica, Rage Against the Machine czy Tom Petty tworzyli swoje dźwięki, a teraz te swoje nowe dźwięki tworzył także w tym studio sam zespół Queens of the Stone Age. To właśnie z nadchodzącej płyty.

0: To jej ówczesny partner Christopher Ward wpadł na pomysł tego tekstu w 1987 roku. Jechał wtedy autobusem pełnym fanów zmierzających do Memphis na obchody 10. rocznicy śmierci Presleya. Tak, drodzy Państwo, bo to jest hołd dla króla rock'n'rolla. Zresztą sam tekst opisuje szał fanów i wpływ jego muzyki na ludzi oraz jego nagłą śmierć.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Ja z tą nostalgią swoją VHS-ową, to jeszcze tak muzycznie jestem bardzo nostalgiczny i słynny Queen na Wembley, jakbym mógł zobaczyć, to marzenie, nie? To jest dla mnie filmik, gdzie Freddie Mercury robi to swoje ejo z publicznością. Tak. Tego koncertu zazdroszczę, że nie było mnie jeszcze na świecie, nie było mi dane widzieć.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie książę internetowych recenzji Pig Out.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

I mimo tego, że w teledysku do tego utworu za perkusją widzimy Atoma Willarda, to prawda jest taka, że w studio ten utwór nagrał słynny perkusista sesyjny, pan Josh Freese, który jeszcze do niedawna bębnił w zespole Foo Fighters, a obecnie jest perkusistą Nine Inch Nails. A propos ciekawostek, to przed nami wyjątkowe. Trzy siostry prosto z Meksyku, które całkiem niedawno gościły także w Warszawie na swoim koncercie. To The Warning i Ritual w SC Rock.

0: I tym ostrym akcentem kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Co prawda wspominałem w tej godzinie, że formacja YouTube doczeka się własnego kanału nadawczego. To trzymajcie się mocno, bo Jaro też przygotował pewien irlandzki kanał nadawczy przez kolejną godzinę na antenie Eski Rock. Zostawiam was w dobrych muzycznych objęciach, a my słyszymy się jutro po 18. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: No ja sobie świetnie radzę bez polskiego auta, dlatego jeżdżę Anglikiem z kółkiem po prawej stronie. Pozdrawiam.
3: Ale to jest opcja. Jak radzisz sobie bez auta? Przełożyłem kierownicę na drugą stronę.
4: Matko, słuchajcie, ja
3: dzień bez auta. Jest auto?
4: To nie jest łatwa sprawa.
3: To jest car, yeah.
5: Odpowiadam. Taką pogodę należy się ubrać. Spodnie, buty i ortalion. Miłego dnia.
3: Ortalion szary.
4: To ja bym chciałam zapytać teraz, Kondzio, jakie masz dzisiaj spodnie?
3: Krótkie. No bo zobacz, jak nieprecyzyjnie pan poradził. Spodnie, buty, ortalion. Jakie spodnie?
4: No tym, w sensie, to jest niebywałe, ale jemu po prostu, temu naszemu Kondziowi wieje w szkitki.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jaro Sobierajewicz, dobry wieczór. Out of Control, absolutnie debiutancki singiel zespołu U2, który ukazywał się pierwotnie we wrześniu roku 79 na takim mini-albumie 3, a rok później został nagrany na nowo i wydany na debiutanckim albumie długogrającym, czyli płycie Boy. Dziś cała audycja przeznaczona właśnie na U2, bo za 3 dni minie równo 50 lat od pierwszego spotkania chłopaków w kuchni rodzinnego domu Larego Millena Juniora. Pojawili się w odpowiedzi na jego anons, który wywiesił wcześniej na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple High School, w której byłem w marcu. No i pojawili się kompletni amatorzy. Bracia Dave i Dick Evansowie umieli coś tam zagrać na gitarze. Adam Clayton miał trochę sprzętu, a pozostali Peter Martin, Ivan McCormick i Paul Hewson no nie potrafili się wykazać nawet podstawowymi umiejętnościami, a ten ostatni miał jednak na tyle bezczelny sposób bycia, że od razu w zasadzie został tym, który przewodził w grupie. A ponieważ nie potrafił na niczym grać, to została mu rola wokalist. No i z tego powodu pewnie czuł się od samego początku bardzo ważny. Kuchenny band nazwał się Feedback, potem chłopcy zmienili nazwę na The Hype, by koniec końców stać się U2. Dziś w audycji To był dobry rok powędrujemy przez całą ich historię, grając chronologicznie to, co nagrywali, by pokazać, jak zmieniali się przez te 50 lat. Drugą płytą była Gloria, a na niej najbardziej lubię to I Fall Down.

to z płyty War. Two Hearts Beat as One. Dwóch najważniejszych muzyków U2, czyli Edge i Bono, tworzyli ten album, będąc od siebie ponad 7 tysięcy kilometrów. Bono razem ze świeżo poślubioną Ali spędzał miesiąc miodowy na Jamajce w domu GoldenEye, gdzie Ian Fleming pisał książki o Bondzie. No a Edge siedział w domu w Dublinie i kombinował, bo był wtedy aktywnym członkiem takiej religijnej grupy Shalom i walczył z myślami, czy porzucić karierę muzyka, i szukał powodów, by zostać w kapeli. I przekonał chłopaków, żeby zajął się zespół mocniej problemami obu części podzielonej Irlandii, żeby postarać się zmienić świat muzyką. No i stąd ten tytuł płyty War. Piosenki konfrontacji, a także piosenki odkupienia, jak pisał Bono w swojej autobiografii Surrender. Ale jak pamiętacie, jeszcze w latach 80. zespół U2 miał dwie różne twarze. Zaczynał jako zespół grający surowego rocka, nawet można powiedzieć nieco osadzonego w punk rocku, by w drugiej połowie zasłynąć, w drugiej połowie dekady, z subtelnych, fantastycznych barw, jakimi wypełniona jest chyba najlepsza, a na pewno najpopularniejsza w ich dorobku płyta The Joshua Tree. Ale do niej jeszcze dojdziemy. By do niej dojść, no nie dało się dokonać takiej zmiany na pstryk. Trzeba było zrobić pierwszy krok i mieli w tym pomóc nowi producenci, którzy się pojawili. Daniel Lanois i Brian Eno. To z nimi zamknęli się w maju roku 84 roku w Slane Castle. Też tam byłem. No i zaczęli podróż w nieznane. The Unforgettable Fire. Przepiękna płyta. A na niej jest na przykład Wire.

Love Comes Tumbling. Ta piosenka powstała podczas sesji nagraniowych do wspomnianego przed chwilą albumu The Unforgettable Fire, no ale na płytę koniec końców nie trafiła, pojawiając się na początku w kwietniu 1985 roku najpierw na stronie B-singla tytułowego, a miesiąc później na kultowym dziś mini-albumie Wide Awake in America. No właśnie, Ameryka. To było miejsce, o którym chłopcy marzyli od samego początku, starali się tam jeździć i koncertować, no i koniec końców o tej Ameryce chcieli nagrać płytę, która pierwotnie miała nazywać się The Two Americas, czyli dwie Ameryki, ta z marzeń, no i ta prawdziwa. Ta pełna naiwnych marzeń i wiary mieszkańców, że wszystko jest możliwe, no i ta z czasów Ronalda Reagana. Cięć budżetowych, bezrobocia, przestępczości czy interwencji zbrojnych USA. Potem był pomysł, by krążek nosił tytuł The Desert Songs, bo Bono uważał, że połowa lat 80. to okres duchowej pustyni, no i stąd ta sesja fotograficzna zespołu na pustyni, która zaowocowała wspaniałymi zdjęciami Antona Corbina z drzewem jozłego w tle. Holenderski fotograf robił kilka lat wcześniej tam sesję dla kapitana Beefhearta, no i wpadł na pomysł, by podobne kadry trafiły na okładkę płyty U2. No a potem Bono wpadł na pomysł, by album nazywał się The Joshua Tree. Płyta, która zmieniła irlandzką grupę w naprawdę światową megagwiazdę, pojawiła się w sklepach w marcu roku 87. I jest na niej takie przecudowne nagranie. Running to Stand Still.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
7: To był dobry rok.
8: To był dobry rok.

druga połówka audycji. To był Dobry Rok. Rozpoczęła się od piosenki, która była już numerem, na który czekałem jako fan tego zespołu. Pierwsza płyta, na którą czekałem odliczając dni do premiery. Rok 91. Nowa Polska, nadzieją u nas przemieszana z chaosem pierwszych lat demokracji. No i czekałem, to jeszcze nie były czasy, kiedy można było łatwo i tanio kupić płytę kompaktową, tylko chodziło się z kasetami do przegrywalni. I tam przegrywałem sobie w 91 roku album Achtung Baby. Spora zmiana, jeżeli chodzi o stylistykę YouTube. Panowie zaczęli z dźwiękiem mocno kombinować, ale to, co zrobili na kolejnym albumie, no to było już naprawdę coś wyjątkowego. Album Zuropa. Krążek, który powstał zaledwie 6 tygodni podczas przerwy w gigantycznej trasie koncertowej Zoo TV Tour. To był moment, który był w ich historii bardzo szczególny, bo oni spędzali wtedy wiele tygodni otoczeni ścianami monitorów w takim wielkim chaosie medialnym. By oddać ten technologiczny szum, w studiu postanowili tradycyjne instrumenty nieco odstawić na bok. Uznali, że elektronika stała się bardziej idealnym narzędziem do zilustrowania zimnego, scyfryzowanego już wtedy ich zdaniem świata. No, a do tego za konsoletą usiedli ludzie, dla których elektronika była naturalnym środowiskiem, czyli Brian Eno, ojciec muzyki ambient i mistrz syntezatorów, i Flood, czyli producent, który wcześniej pracował na przykład z Depeche Mode czy Nine Inch Nails. Some days are better than others.

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: Jeśli płyta z Europa dla fanów klasycznego YouTube była szokiem, to co dopiero powiedzieć o albumie, który był kolejnym, czyli albumie Pop. YouTube zatrudnili DJ-ów i producentów ze sceny elektronicznej. Do Fluda, który został w składzie, pojawili się jeszcze Howie B czy Steve Osborne. To jest płyta, na której tradycyjna perkusja Larry'ego Millena Juniora w wielu miejscach jest zastąpiona przez pętle, różnego rodzaju automaty bębnowe czy sekwensery. No, brzmi naprawdę chwilami wyjątkowo kosmicznie. Taki numer jak Miami, czy też ten numer, który otwierał promocję tej płyty, Discotheque. No, czegoś takiego YouTube przed 97 rokiem nie grali. No, trochę na zurobie, ale na pewno nie w latach 80. Jednym z najbardziej kosmicznych dla mnie numerów z tej płyty, ale jednocześnie takim, który się naprawdę podoba, jest

Mofo z albumu Pop z roku 97 roku, który oznacza dla YouTube koniec muzycznych eksperymentów. Potem już nie byli zespołem, który był tak odważny. Nie, że nie nagrywał ładnych piosenek, po prostu już nie kombinował i nie szokował. Będziemy teraz wędrować do roku 2004, gdy panowie wydawali album, który był pierwszym, który rozdawaliśmy na antenie, świeżo powstaje wtedy Eski Rock. How to Dismantle Atomic Bomb. Wyraźne odejście od mrocznych i naszpikowanych elektroniką eksperymentów z lat 90. Na tej płycie najpiękniejsza jest piosenka o miłości. A Man and a Woman.

Cedarwood Road. Tytuł tej piosenki odnosi się do konkretnego adresu. 10 Cedarwood Road to północny Dublin, miejsce, w którym wychowywał się Paul Hewson, wspomniany już tu dzisiaj kilkukrotnie, czyli Bono. Piosenka nostalgiczna na rok 2014 i Bono już nie młody, wracający coraz chętniej do przeszłości, pewnie dobrze mu się kojarzącej. To z albumu Songs of Innocence z roku 2014. Przez wiele lat, tak jak wspominałem, zespół U2 nie zachwycał mnie swoimi kolejnymi piosenkami. To się zmieniło dopiero w tym 2026 roku, gdy panowie wypuścili zupełnie niespodziewanie krótko po sobie dwie epki. Fragmentem jednej z nich będziemy się za moment żegnać. Tyle, że jeszcze jedną rzecz muszę Państwu powiedzieć, bo U2 za moment ogłosi, podobno w ten dzień, kiedy będzie dokładnie 50. rocznica ich spotkania w kuchni, czyli za 3 dni, szczegóły dotyczące premiery ich nowego studyjnego krążka. I wczoraj pochwalili się fragmentem nowej piosenki, która nazywa się Silence albo Silentio. Oto ten fragment. Zapowiada się bardzo dobrze. No to czekamy na nowy krążek U2, a dzisiejszą godzinkę z chłopakami, których historia za moment będzie liczyć 50 wiosen, zakończymy fragmentem jednej z epek, która już się w tym roku ukazała. To z tej drugiej, która dla Państwa we fragmencie wybrzmi na koniec. Easter Parade, U2. Jarosław Bierajewicz, dzięki, do usłyszenia.

0: Dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Wiulinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na wiulinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Bardzo miło mi jest się z wami przywitać i rozpocząć nasze kolejne spotkanie w drogowskazach na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no ale oczywiście osobę, która przyjęła dziś zaproszenie i będzie ze mną, ale tak naprawdę z wami rozmawiać, przedstawię za kilka minut, może trochę mniej. Zacznę od pytań, mianowicie czy zdarzają wam się takie dni, kiedy wam się nie chce, kiedy macie takie poczucie, że dzień jest już trochę na straty? Ja nie wiem, jakie to są te dni, ale takie może się zdarzają. Takie dni, o których mówimy, że nam przelatują przez palce, że niby coś robiliśmy, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli powiedzieć co, to w sumie nie wiadomo. Takie dni, które zlewają się w jedno i które być może są do zapomnienia. Oczywiście poczucie winy generują w nas media społecznościowe, które pełne są ludzi, którzy non-stop coś robią i robią to wszystko perfekcyjnie i zasuwają i tutaj. Kobiety, które pracują w 5 miejscach, wracają do pracy tydzień po urodzeniu dziecka, wszyscy działają na najwyższym poziomie. Wydaje mi się, że takie życie nie istnieje, ale jestem pewna, że można żyć w sposób pełen. Czerpać z życia pełnymi garściami, realizować się na różnych polach, myśleć o sobie, ale też myśleć o innych, dbać o przyszłość swoją i innych, uprawiać sporty i mieć takie poczucie, że każdy dzień jest wart tego, żeby przeżywać go na 100%. No i właśnie osoba, która dzisiaj przyjęła zaproszenie do drogowskazów, moim zdaniem tak żyje. I sądzę, że jej Instagram, czyli pamiętnik Alzheimerowca, to jest miejsce, któremu można zaufać, że to życie jest naprawdę. Jagoda Libera, psycholożka sportu, witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Czy to moje wrażenie, że wszystkie dni starasz się na maksa wykorzystać, jest słuszne?
2: Oczywiście. Codziennie, gdy wstaję rano, wstaję z taką myślą, co dzisiaj ciekawego mogę zrobić, jak mogę przeżyć fantastycznie ten dzień. I no już w sumie od 2 lat jest tak, że jak chodzę spać, to myślę sobie, to był dobry dzień.
1: Jesteś fantastycznie opalona i nie jest to tylko komplement, tylko zagajenie do tego, że też w twoim życiu jest bardzo dużo ruchu, bardzo dużo sportu, bardzo dużo aktywności, którą też, jeżeli ja dobrze rozumiem, przekuwasz w coś dobrego.
2: Tak, byłam ostatnio na regatach, ale na tym wydarzeniu nie byłam tylko ze względu, no właśnie, na ten sport, tylko na akcję, którą robią tam, na zbieranie pieniędzy na leczenie mojej choroby.
1: Dochodzimy do takiego punktu, w którym no, chciałabym cię zapytać, czy zgodzisz się opowiedzieć o tym, co się stało 2 lata temu, bo wspomniałaś przed momentem, że właśnie od tego momentu ten czas zaczął dla ciebie biec trochę inaczej.
2: 2 lata temu byłam na badaniach genetycznych i dowiedziałam się, że mam chorobę Alzheimera o wczesnym początku. Na razie w sumie mam gen. Choroba zaczyna się w Polsce dopiero w momencie, kiedy przychodzą objawy. Jest to u mnie choroba pokoleniowa. Chorował mój dziadek na początku.

0: roku. Później zachorowała moja mama razem ze swoim bratem. Dziadka i brata już nie ma przez tą chorobę. Mama jest w stanie wegetatywnym i gdy mama właśnie się położyła, postanowiliśmy, że zrobimy też my jako jej dzieci badania genetyczne razem z jej najmłodszą siostrzyczką. No i wyszło, że i ja, i mój brat, i właśnie ciocia mamy ten gen, gdzie u cioci już występują objawy.
1: Prawdopodobnie mogłabyś mnie teraz odesłać do lekcji biologii, myślę, że do szkoły średniej, a może teraz ostatnich klas szkoły podstawowej po reformie, nie bardzo się tym orientuję, i lekcji genetyki. Rozumiem, że jeżeli występuje ten gen, to nie mówimy o prawdopodobieństwie pojawienia się choroby, tylko o potwierdzeniu tego, że ona się pojawi.
0: Tak, w moim genie PSEN1 jest 100% pewność, że jak się ma gen, to wystąpi choroba. Natomiast jest 50% odziedziczenia od rodziców.
1: No i ta sytuacja dziedziczenia w twojej rodzinie również się pojawiła, dlatego że was jest trójka, natomiast gen pojawił się u ciebie i twojego brata. Twoja siostra w tym zagrożeniu nie jest.
0: Jest pierwszą osobą u nas w rodzinie, która nie ma tego genu.
1: Wiesz, nie chciałabym za bardzo drążyć, bo mam takie poczucie, że materia, o której rozmawiamy, jest niezwykle delikatna, zwłaszcza, że dotyczy ciebie, ale też osób, które są dla ciebie najbliższe. Ale pamiętasz ten moment, kiedy dostałaś informację o wyniku badań genetycznych? Bo nie wiem, czy to już jest diagnoza, czy to po prostu jest na początku wynik badań.
0: Wynik badań. U nas w dość niefortunny sposób zostaliśmy poinformowani, bo pani doktor, o której robiliśmy te badanie, powiedziała nam, że ma nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Czyli, że jeżeli będzie wynik, że jesteśmy zdrowi, to już nie będziemy musieli się spotkać. I jak byłam w pracy, pracowałam wtedy w szkole specjalnej, byłam ciciaczkami, to dostałam maila, że mam się pojawić ja i mój brat, a moja siostra nie musi. No i ta informacja w taki sposób została nam przekazana. To nie było 100% pewność, ale jak już mieliśmy tą informację, że ktoś nie musi przyjeżdżać, to jednak wiedzieliśmy, jaki jest ten wynik. I to był bardzo trudny moment. Bardzo. Tym bardziej, że ja w szkole nie mogłam się rozpłakać, nie mogłam mieć tej przestrzeni dla siebie, żeby to jakoś przeżyć. Mimo, że żyliśmy przez kilkanaście lat ze świadomością, że u nas w rodzinie jest ta choroba, to jednak była ta nadzieja, że może nie my. Że może to nie przejdzie na nas, a jednak spadło to i brakowało miejsca, żeby to przeżyć. I pamiętam, że ja od razu po szkole jechałam jeszcze do fizjoterapeuty i jak wracałam od niego, to jadąc w samochodzie uświadomiłam sobie, że jest czerwiec, ja w tym roku nie jadę nigdzie na wakacje, a zostało mi ich tylko 10, więc tak naprawdę mam tylko 9 wakacji, bo te jedne już marnuję. I byłam w takiej wtedy rozsypce tego, że nie będę mogła mieć dzieci, że chciałam mieć dom z jacuzzi, a w sumie nie zdążę go nawet mieć, że nie zdążę nazbierać na swój żółty samochód, który chciałam mieć. Wszystko tak na mnie spadło, że ja musiałam się zatrzymać, bo ja byłam w takim płaczu, że nie byłam w stanie prowadzić. I te pierwsze tygodnie były bardzo trudne. To był czas tak naprawdę siedzenia w domu i płakania i mówienia, że ja już nie mam po co żyć, bo moja wizja życia kiedyś była oparta tylko na przyszłości, na tym, co ja kiedyś będę miała, co ja kiedyś osiągnę, co kiedyś będę robiła, a nie skupiała się na tym, że jestem tu i teraz.
1: To jest bardzo mądre, co mówisz. Od razu zaczęłam myśleć trochę samolubnie o sobie, swoim myśleniu o przyszłości, tym dzisiejszym, ale też tym niegdysiejszym. I przecież te zawsze marzenia dotyczą tego, co będzie, kiedy będę dorosła, co będzie, kiedy będę bogata, co będzie, kiedy mój syn pójdzie do szkoły. To wszystko dotyczy dalekiej przyszłości. I myślę, że to jest wspólne dla nas jako ludzi, takie wybieganie i dawanie sobie marginesu czasu, że ja mam jeszcze czas, żeby to wszystko przygotować.
0: I myślę, że to było normalne, że tak kiedyś myślałam.
1: Mam takie mocne poczucie, że osoby, które chorują na choroby rzadkie, bo myślę, że choroba, o której rozmawiamy, jest chorobą rzadką. Ja w jednym z wywiadów z tobą wyczytałam, że chyba 150 osób w Polsce, około 150 osób choruje.
0: Tyle powinno być chorych, tak? Na razie zdiagnozowanych jest 7.
1: No więc jest to choroba bardzo rzadka, ale usłyszałam kiedyś, że gdyby ustawić w jednym rzędzie wszystkie osoby, które chorują na choroby rzadkie, to byłaby jakaś potężnie ogromna grupa. Wiele osób o tych chorobach nie mówi. Ty znalazłaś w sobie jakąś energię, żeby to przekuć w działanie. Bo wiesz, gdyby nie to, że działasz, ja bym nie wiedziała o tym, że taka choroba jest. Nie wiedziałabym, z czym ona się wiąże i nie wiedziałabym, że można coś zrobić, żeby z nią zawalczyć, nawet jeżeli nie można sprawić, że ona zniknie, że ona się nie pojawi.
0: tą siłę też musiałam w sobie znaleźć. To nie przyszło tak znikąd, tylko to był moment, w którym moja ciocia poszła do lekarza już z tym wynikiem badania i dostała informację, że to na pewno nie jest jeszcze to, że to się u pani nie pojawi, proszę iść się wyspać i zrobić sobie weekend bez dzieci, bo moja ciocia ma 5 dzieciaczków i lekarz zasugerował, że to jest przez to. I wtedy weszła we mnie ogromna złość. I ta złość pomogła mi wstać z łóżka. Ta złość i taka potrzeba walki właśnie o tą siostrzyczkę mojej mamy i o mojego braciszka. Nie myślałam wtedy o sobie, tylko pomyślałam o tym, że kurczę bele, czemu ktoś bagatelizuje ich problem, który jest. I weszła we mnie taka lwica, która zaczęła walczyć i walczy do dziś.
1: O tej walce mam nadzieję, że porozmawiamy więcej w drugiej, trzeciej części, bo nie ukrywam, że system opieki zdrowotnej skonstruowany wokół choroby, która została u ciebie genetycznie potwierdzona, mnie oszołomił, to znaczy to, w jaki sposób państwo na to patrzy i o tym myśli. Chciałam jeszcze zapytać cię o myślenie o czasie. Pojawiały się w tym programie różne osoby, które z różnymi chorobami się mierzyły, które usłyszały diagnozy, które później się zmieniały, ale mimo wszystko ten czas zupełnie zmienił się w ich postrzeganiu. Powiedziałaś o tych wakacjach, które sobie wyliczyłaś. Masz ten odruch czy taką potrzebę, że jednak ten czas gdzieś kontrolujesz, odliczasz?
0: Nie, już przestałam. Przestałam, ale też żyję tu i teraz i nie myślę o tej przyszłości, która będzie. No, nauczyłam się po prostu czerpać z chwili, z tego, że tu i teraz mogę zrobić te wszystkie rzeczy, o których myślałam, że będę robiła je kiedyś. I mam takie poczucie, że moje życie jest bardziej bogate teraz niż przed diagnozą, którą miałam. Czasami tak mówię, ale tak jest, że nie żałuję, że dowiedziałam się, że jestem chora, no bo dzięki temu czuję, że jestem po prostu bogata. Bogata w doświadczenia, bogata w ludzi, bogata w wspomnienia, a kiedyś chyba tylko egzystowałam.
1: To są słowa, które są bardzo potrzebne wszystkim nam, bo wszyscy z mniejszymi lub większymi chorobami się zmagamy i wszystkie one w pewnym momencie stają się jakimś takim centrum wszechświata, a ty pokazujesz, że tak wcale nie powinno być. Mówiąc szczerze, mam do ciebie jeszcze bardzo wiele pytań, ale mówisz tak ważne rzeczy, że myślę, że w tym momencie spróbujemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy. Dwie kolejne są jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że w ich trakcie uda nam się pochylić, zająć tym, na czym ta walka o zdrowie, o przyszłość twoją, twoich bliskich polega. Też o tym słynnym systemie, z którym zamiast współpracować trochę trzeba się mierzyć. Może wprowadzisz nas też w to, na jakie objawy, symptomy u siebie warto zwracać uwagę. Nie warto ich ignorować. O to wszystko będę pytała Jagody Libery, która jest psycholożką sportu. Na Instagramie możecie szukać jej pamiętnika Alzheimerowca. To jest miejsce, w którym opisuje swoje życie, to czym się zajmuje i to, o co walczy. Mam nadzieję, że wszyscy po tym programie będziemy chcieli ją w tej walce wspierać. No i mam też nadzieję, że za moment wszyscy w tym samym albo tylko większym składzie słyszymy się na antenie Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, no bo też druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę Jagodę Liberę, która jest psycholożką sportu, no i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Być może tak jak ja mieliście poczucie, że Alzheimer dotyczy osób starszych. I to jest chyba najszersze skojarzenie. Trochę się usprawiedliwiam, bo jak sama powiedziałaś, w tym kraju jest zaledwie kilka osób, które są zdiagnozowane i dzięki tobie ja się o tej chorobie dowiedziałam i dowiedziałam się, że można z nią coś robić. W pierwszej części naszego spotkania powiedziałaś takie zdanie, mam nadzieję, że zacytuję je trafnie. Powiedziałaś, że 7 osób jest zdiagnozowanych, a przynajmniej powinno być.
2: Tak.
1: Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie robi się tych badań genetycznych, że ludzie nie wiedzą o tym, że mogą iść i się zbadać, albo boją się tego zrobić, bo dużo osób do mnie pisze, że ma w rodzinie rodziców na przykład chorych, czy babcie, ale nie chce wiedzieć, jaka jest ich diagnoza, bo no w Polsce nie ma tak dużo możliwości co do dalszego leczenia, co do zrobienia czegokolwiek z tym, że wie się, że ma się gen.
1: Wtajemniczysz nas trochę w proces, w to, jak przez polski system ochrony zdrowia ta choroba i jej diagnozowanie jest postrzegane. To znaczy w ogóle to, że udało wam się przebadać genetycznie, to już było samo w sobie osiągnięciem, czy to jest takie badanie, które raczej jest dostępne?
2: To, że udało nam się to zrobić na NFZ, było dużym osiągnięciem. I to, że w ogóle jakikolwiek lekarz nam powiedział, że możemy to zrobić, bo wcześniej byliśmy po prostu odsyłani od jednego miejsca do drugiego i tak trochę błądziliśmy, aż trafiliśmy na panią doktor, która powiedziała, że można takie badanie zrobić na NFZ, posłała nas do osoby, która nam to zrobiła. Jak już dostaliśmy się do tej osoby, to się okazuje, że to jest mega proste i łatwe do załatwienia i szybkie, bezbolesne, ale żeby tam się dostać i żeby się dowiedzieć w ogóle, że coś takiego jest możliwe, na tamten czas było ogromnym osiągnięciem.
1: Od razu mi się zapaliło w głowie neonem to pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego pewna możliwość istnieje, ale nie wszyscy uważają, że warto z niej skorzystać?
2: Mogę tylko gdybać. Ciężko jest mi powiedzieć, jaka jest prawidłowa tutaj odpowiedź. Wydaje mi się, że po prostu jest nas na tyle mało, że nie jest to opłacalne.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Tak można by to wszystko sparafrazować. O swojej diagnozie już wiecie. Trudno mi mówić o chorobie, dlatego że ona jeszcze nie wystąpiła. Po prostu wiecie, że podłoże genetyczne jest takie, że ona w pewnym momencie da objawy. No więc czy da się leczyć chorobę, której de facto jeszcze nie ma?
2: Nie, w Polsce nie mamy takiej możliwości. Są badania na świecie, w Stanach, żeby podawać ten lek osobom, które są jeszcze przed wystąpieniem białka, ale jeszcze nie ma informacji, czy będzie taka możliwość, no bo to wszystko jest właśnie w tych badaniach klinicznych, ale na pewno ten lek można dostawać przed objawami, ponieważ białko odkłada się w mózgu gdzieś około 10 lat przed pierwszymi objawami, które są, czyli jest 10 lat na to, żeby zatrzymać rozwój choroby, żeby nie była ona w ogóle widoczna i żeby nie przeszkadzała nam we funkcjonowaniu. To jest duży czas. Ogromny, bym nawet powiedziała. Przez 10 lat musi zrobić się tyle szkód w mózgu, których już nigdy się nie odwróci. I to one powodują potem, że występują te zapominania się, czy nieumiejętność poradzenia sobie z rozmową. I jeżeli byśmy już ten lek podawali wcześniej, tak, jest na przykład w Stanach, czy w innych krajach, czy jak się pojawia to białko, te 10 lat przed tymi objawami, to moglibyśmy doprowadzić do tego, że ani ja, ani mój brat nigdy nie będziemy mieli objawów.
1: Czyli w tej chwili, gdybyś miała możliwość leczenia się w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, mogłabyś dostawać lek, który hamowałby działanie tego białka, które, jak rozumiem, odkłada się gdzieś w mózgu i to uchroniłoby cię przed pojawieniem się objawów.
2: Tak. Na razie jestem po badaniu niedawno robionym, że u mnie na razie białko się nie odłożyło jeszcze, ale jak ono się zacznie odkładać, to że w tym momencie mogłabym dostawać leki. Tutaj w Polsce na razie nie ma takiej możliwości. Staramy się to bardzo z moim bratem zmienić i wierzymy, że będziemy tymi pierwszymi osobami, które dostaną wtedy ten lek. Ale na ten moment nie ma w Polsce żadnej osoby, która by to dostała. Są tylko osoby za granicą. Ale też byłam właśnie z bratem i moją rodzinką w lipcu na konferencji w Londynie. Konferencji instytucji Diane, która odpowiada za osoby z Alzheimerem o wczesnym początku na całym świecie. I były tam osoby, które dostawały już ten lek właśnie w momencie, kiedy zaczynało się pojawiać białko. I był na przykład mężczyzna, który ma 60 lat i robi teraz doktorat, ponieważ jego pamięć, możliwości pojmowania nowej wiedzy są na poziomie takim jak normalnego człowieka. I mając 60 lat nie ma żadnych objawów, a jeszcze cały czas się uczy. I dało to ogromną nadzieję, ale też trochę tego bólu i frustracji, że to jest dostępne dla ludzi poza Polską. A u nas na razie nikt takiego leku nie dostał w takim momencie, jakim my jesteśmy z bratem.
1: Kiedy mówisz o dostępności leku, chodzi ci o możliwość komercyjnego otrzymania tego leku, czy refundowanego? Bo wiesz, ja też nie wiem, o jakich kosztach mówimy, dlatego być może to pytanie wydaje ci się naiwne. Wiem, że istnieją bardzo różne programy lekowe, które są kierowane do osób o różnych chorobach, które te leki refundują, natomiast ich w aptece nawet z receptą się nie kupi poza tym programem.
2: Tego leku też się nie kupi poza programem, bo nie możemy go jako my zwykli ludzie dostać. To jedynie może go wykupić lekarz, a tak naprawdę sprowadzić z innego kraju tutaj do Polski. Są badania kliniczne prowadzone na tym leku, ale jest to 20 osób, które dostaje refundowany lek, no i nie w naszym kraju. U nas przez to, że ten lek jest tak naprawdę przeznaczony dla ludzi po 50 roku życia, to my się nie zaliczymy nigdy do tego, żeby dostawać go na NFZ.
1: Jest tak, to jest absurdalne.
2: Tak,
1: przepraszam.
2: Niestety, tak, jest tak napisane na ulotce i niestety tak jest, dlatego ciocia moja dostaje go już, jest po trzeciej dawce, no ale są to dla nas duże koszta, no bo dostanie takiego jednego pakietu całych wlewów, to jest około 200 tysięcy i trzeba go brać co tam 6 lat i to jest tylko na jedną osobę, więc koszta są duże, nie są tak osiągalne dla zwykłego człowieka. Dlatego też prowadzimy zbiórkę, żeby jakoś ułatwić sobie i dać możliwość tego, żeby właśnie teraz ciocia dostawała i żeby zatrzymać to, co już jest u niej.
1: Wiesz, ja widzę teraz w tobie nie tylko osobę, która stawia czoła chorobie, ale też, która próbuje zmierzyć się właśnie z tym osłabionym systemem, która zderza się z absurdami, z różnymi wymogami, z całym tym światem, który paraliżuje nas często, kiedy idziemy do zwykłej przychodni, a nie kiedy mówimy o decyzjach pewnie na poziomie Ministerstwa Zdrowia. Chciałabym to jakoś podkreślić, że leczenie jest możliwe dopiero w momencie, kiedy pojawią się objawy.
2: Na ten moment w Polsce tak. Czyli nie w momencie, kiedy zaczyna się odkładać białko, tylko kiedy już jest ten mózg uszkodzony, neurony są obumarłe, dopiero wtedy dostaje się ten lek. No i minus jest taki, że on nie leczy, czyli nie cofa tego, co się już wydarzyło. On tylko wypłuka mózg z białka, które tam jest i jest czas na to, żeby nie pojawiały się kolejne objawy, czyli żeby rozwój choroby nie szedł do przodu na jakiś tylko czas.
1: Powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że wyliczyłaś sobie wtedy, kiedy dowiedziałaś się, że no musisz pojawić się po odbiór wyników i je omówić, że zostało ci 10 wakacji. Rozumiem, że to ma związek z tym, że objawy pojawiają się po konkretnym wieku, konkretnie chyba po 40.
2: Tak, znaczy ja wtedy liczyłam lata do mojej cioci, która już miała objawy. Wtedy miała 38 lat, jak żeśmy się dowiedzieli, a ja 28. I dlatego liczyłam, że jak ona ma 38, no to jest te 10 lat świadomości.
1: A jak wygląda cały świat obok tego, jeżeli chodzi na przykład o rehabilitację, o jakieś możliwości wspierania funkcjonowania, kiedy te objawy już wystąpią?
2: No wydaje mi się, że na ten moment nie istnieje, przynajmniej dla nas. Nie mamy gdzie się zgłosić, nie mamy nawet pomocy psychologa. Wszystkie rzeczy musimy załatwiać sobie prywatnie. I mam tutaj dużo żalu do naszego kraju, że tak jest, że ktoś przychodzi z informacją, że jest chory i myśmy dostali wtedy informację od lekarza, proszę sobie załatwić psychologa. My przychodzimy z informacją, że świat nam się zawala i z takim workiem bagażu, który mówi, ale ogarnijcie sobie to sami. Żadnych drogowskazów, żadnej informacji, co możemy zrobić. Wszystko od samego początku musieliśmy zbudować sobie sami, sami wywalczyć. I to nie jest tylko to, że musimy się dowiedzieć, tylko my musimy walczyć o to. To jest to, że my jeździliśmy do lekarza i mówiliśmy, jak wygląda sytuacja. Mówił, że nam pomoże, ale na drugiej wizycie mówił, że jednak nie, bo w sumie on nie ma możliwości. I zajmował nasz czas, brał nasze pieniądze i takich lekarzy było pełno, którzy mówili, że zdziałają cuda, ale mamy u nich zostać, ale tak naprawdę nie mieli dla nas nic. Mydlili nam tylko oczy i ta frustracja, to szukanie, to podejmowanie ciągle różnych decyzji, trudnych decyzji, jest naprawdę bardzo męczące.
1: Pomyślałam sobie teraz, że przedstawiam cię jako psycholożkę sportu, więc myślę, że kiedy usłyszałeś, że masz znaleźć sobie psychologa, to no, mogłaś zrobić taką minę jak teraz, kiedy na mnie patrzysz. Czy to, że masz takie kierunkowe wykształcenie, jakoś pomaga ci się w tej sytuacji odnaleźć, albo pomagało na początku, bo teraz jak cię słucham, mam wrażenie, że ty już sobie wszystko ułożyłaś.
2: Tak, myślę, że pomagało. Jestem w stanie sobie dużo rzeczy poukładać w głowie, że jestem w stanie rozmawiać na ten temat, że nie tłumię tego w sobie, że jestem w stanie przy mojej rodzinie się wypłakać, a to reguluje moje emocje i pozwala mi działać. No, myślę, że ta wiedza, którą miałam, dużo mi pomogła.
1: Na stronie internetowej, na której znajduje się też link do zbiórki, taka możliwość wsparcia waszych działań, jest wyodrębniona cała lista rzeczy, które już teraz sprawiają, że możecie sobie pomóc. To jest wszystko to, co pomaga każdemu z nas, tylko najczęściej machamy na to ręką. Sen, ruch, dieta, pozytywne nastawienie, te wszystkie działania poza medyczne, które no, z przyczyn wiadomych, chociaż bardzo przykrych, nie są chwilowo dostępne. Wydaje mi się, że wdrożyłaś bardzo świadomie i bardzo rzetelnie.
2: Tak, ale też dlatego, że widziałam różnicę między moją mamą a wujkiem. Dowiedzieli się o diagnozie w tym samym roku i mój wujek był niecałe 3 lata osobą chodzącą i niecałe 3 lata potem osobą leżącą i odszedł z tego świata, a moja mama była ponad 7 lat osobą chodzącą. Ale z mamą stosowaliśmy wszystkie metody, o których wiedzieliśmy, że mogą w jakiś sposób pomóc. Ja jestem po pedagogice specjalnej, więc na początku cały czas z mamą robiłam rewalidację, czyli siedziałam i robiłam z nią różne krzyżówki, potem wchodziły memory, graliśmy w gry planszowe, mama ze mną uprawiała sport. Nie było opcji, żeby powiedzieć, mamo, ja cię ubiorę, tylko mamo, dasz radę. Mamo, dasz radę. Mamo, ściągnij, bo masz to na lewą stronę. I jeszcze raz, mamo, to nie jest na nogi, tylko to jest bluzka na ręce. I przez tą naszą cierpliwość i przez tą naszą chęć działania i to, że też mieliśmy załatwioną taką panią, która przychodziła, to w sumie była dziewczyna, która chciała sobie dorobić i ona przychodziła po to, żeby z mamą czytać książki. To było na takie 30 minut co drugi dzień i ona czytała po prostu mamie, a myśmy w tym czasie mogli ogarnąć wszystkie takie dokumenty i rzeczy domowe, które trzeba było. Byliśmy w tym czasie też w domu, ale mieliśmy tą przestrzeń, że nie trzeba było pilnować mamy. Myślę, że te wszystkie rzeczy powodowały, że moja mama właśnie te 7 ponad lat funkcjonowała, mówiła, rozmawiała z nami, chodziła, a u wujka tego nie było. Więc widząc tą kolosalną różnicę, wiedzieliśmy, że musi to mieć jakiś wpływ. I wtedy też zaczęliśmy, no ja i mój brat, stosować wszystko, o czym żeśmy się dowiedzieli. Co nam mówili lekarze, co jakieś żeśmy wyczytali badania, bo to najczęściej sami żeśmy się dowiadywali. Wszystko zaczęliśmy stosować. No i jeżeli mówią o tym, że białko odkłada się 10 lat przed pierwszymi objawami, a te 10 lat u mnie było 2 lata temu, a ja teraz nie mam jeszcze tego białka, to jednak wskazuje, że chyba to działa.
1: To też jest wskazówka do wszystkich osób, które albo są przytłoczone diagnozami, albo które po prostu ignorują zalecenia lekarzy dotyczące trybu życia. Wspomniałaś o mamie, o tym, jak bardzo zaangażowaliście się w walkę o jej zdrowie, o nią tak naprawdę. To chyba wymagało całkowitego przemodelowania trybu życia, który miałaś, być może twój brat też.
2: Oj tak, bardzo, bardzo. Mój brat jeszcze wtedy chodził do szkoły średniej. Ja mieszkałam poza domem, bo studiowałam i to była, no taka, musiała być bardzo szybka decyzja, to był tydzień na podjęcie działania i decyzję, czy wracam do domu, czy nie, czy tak naprawdę trzeba zająć się też bratem w takim wypadku. No i ja wróciłam, chodziłam na studia, bo moja rodzina mi w tym pomagała, żebym mogła jechać na studia, potem do pracy i wracać i w tym czasie ktoś przychodził z rodziny do mamy. I jak już właśnie wróciłam do domu, to życie musiało być inne, bo przestałam być tą nastolatką, którą byłam. Musiałam z dnia na dzień stać się osobą dorosłą, stać się osobą odpowiedzialną za mojego brata i za moją mamę. Za mojego brata, który mówił, że nie jestem jego mamą i on nie będzie robił tego, co mu mówię. Nie mogłam iść z koleżankami sobie na piwo. One organizowały wyjazd, wakacje ze studiów, a ja musiałam zostać w domu, żeby zająć się mamą. No, całe życie zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. To, że ludzie przestali do nas przychodzić do domu, no bo była mama chora, to, że ja nie mogłam zawsze być na wszystkich imprezach czy wydarzeniach dla kogoś ważnego i te relacje przez to umierały. Trudny czas.
1: Zanim jeszcze weszłyśmy do studia, mówiłaś mi o tym, że obserwowałaś, jak trochę zmienia się relacja między tobą a twoją mamą, bo teraz ty byłaś osobą, która upewniała się, że macie wszystko, czego twoja mama potrzebuje, że wszystko jest z nią w porządku, że jest bezpieczna. Nawet jak to do niej przychodziły koleżanki.
2: Dokładnie tak. I też powiem, że mimo, że to był trudny czas, ja jestem wdzięczna, że go miałam, że mogłam go przeżyć z mamą, że mogłam być przy niej przez ten czas, że mogłyśmy stworzyć tyle pięknych wspomnień, które teraz, jak sobie o niej myślę, to są w mojej głowie.
1: No i znów, tak naprawdę nie pozostawiasz mi wyboru. To jest chyba najlepszy moment, żeby postawić kropkę w tej części naszej rozmowy, bo tak pięknie opowiadasz i o rodzinie, i o swojej mamie, która, jak myślę, nadal odgrywa szalenie ważną rolę w twoim życiu.
2: Ogromnie. I bardzo ją kocham.
1: Teraz chyba jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć, że to są słowa Jagody Libery, psycholożki sportu, autorki pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam cała historia Jagody i rodziny jest opisana. Także działania, które trwają do dzisiaj, mianowicie ta walka, chociaż te militarne określenia już mnie trochę męczą, chyba nie powinnam ich używać, to dążenie do tego, żeby zapewnić sobie szansę na dłuższe, pełniejsze życie, które umożliwi leczenie, którego niestety w Polsce nadal nie ma. Zapraszam was do wysłuchania trzeciej części naszej rozmowy, ale to za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finałową odsłonę drogowskazów w SC Rock. To już jest trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Niestety ostatnia, ale za to cała jeszcze przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i autorką pamiętnika Alzheimerowca, którego możecie szukać na Instagramie. Tam też zapewne dowiecie się więcej o chorobie Alzheimera we wczesnym początku, bo to warto mieć na uwadze, że choroba Alzheimera dotyka nie tylko osób w wieku podeszłym, no ma też ten wariant o podłożu genetycznym. Jak mówiła Jagoda, objawy pojawiają się około 40 roku życia. Wy, twoja rodzina, twój brat, twoja ciocia byliście w takiej sytuacji, że obserwowaliście, co dzieje się w rodzinie i wykonaliście badania genetyczne, które te wasze obawy potwierdziły. Pewnie nie każdy jest w tej sytuacji, albo nie każdy łączy fakty. Jakie objawy powinny zwracać naszą uwagę? Utrudnienie polega na tym, że to są objawy niespecyficzne, które często pewnie bardzo łatwo można zrzucić na karb różnych obciążeń, przeciążeń czy słabszej formy.
2: No właśnie, tak jak mówisz, tym bardziej, że w świecie, w którym żyjemy, nasza koncentracja jest mała poprzez media społecznościowe, poprzez gry i życie w świecie, w którym jest pełno bodźców, a właśnie brak koncentracji to jest ten jeden z pierwszych objawów, które występuje. Problemy z pamięcią, ale takie, które nie występują przez tydzień, tylko widoczne są przez dłuższy czas, bo to, że my przez jakiś tydzień czegoś nie pamiętamy, mi też się zdarza, że nie wiem, gdzie położyłam kluczyki, wychodzę z domu i mówię, gdzie jest mój samochód, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy trzeba się martwić, że to są objawy. One muszą występować przez dłuższy czas i jeżeli one już występują przez miesiąc i czujesz, że jesteś wyspana, że jesteś dobrze pojedzona, czy dobrze pojedzony, a dalej masz problemy z tą pamięcią, czy z koncentracją, czy z tym, że rozmawiasz z kimś i nie pamiętasz, o czym mówiliście, to jest moment, żeby zacząć się może trochę martwić, może gdzieś po prostu pójść i to sprawdzić.
1: Nie chcę się już znęcać nad tym naszym systemem ochrony zdrowia, ale no rzeczywistość, o której opowiadałaś, wygląda tak, że nawet jeżeli my u siebie te objawy zauważymy, jeżeli coś nas zacznie niepokoić, to jest dopiero początek drogi, bo też nie każdy nam powie, że rzeczywiście sprawie warto się przyjrzeć. Twoja ciocia usłyszała, że powinna sobie zrobić weekend bez dzieci.
2: Tak jest, ale też na przestrzeni tych 2 lat są już w Polsce prywatne kliniki, gdzie można pójść z takimi objawami i myślę, że tam dostanie się informację, czy można coś z tym zrobić.
1: Pierwsze drzwi, czy pierwsze miejsce, do którego powiedziałabyś, że warto się udać, to jest lekarz rodzinny, czy od razu, że tak brzydko powiem, walimy do specjalistów?
2: Do specjalistów. Rodzinny tutaj do tej pory nic nie jest w stanie wskórać, przynajmniej w naszym przypadku. Ciocia jeszcze tam 2 miesiące temu była u lekarza, bo potrzebowała rezonans do brania tego leku, gdzie lekarz rodzinny jej powiedział, że to, proszę pani, to na pewno nie jest to, niech pani sobie nie wprząta tym głowy, gdzie już dostaje leki, ma objawy, ma potwierdzony gen, to dalej dostaje informację od lekarza rodzinnego, że to na pewno nie jest to.
1: Czyli trzeba mieć też ogromną determinację chyba i takie przekonanie, że no naprawdę warto drążyć, tak mi się wydaje, ale znów mam takie przykre przeświadczenie, że dotyczy to bardzo wielu schorzeń, które u siebie podejrzewamy, a sytuacji nie ułatwia to, że wielu pacjentów chyba trochę przesadnie polega na wyszukiwarkach internetowych, na sztucznej inteligencji i lekarze też są na to wyczuleni.
2: No ten internet może nam powiedzieć tak naprawdę wszystko, ale nie zawsze te informacje są prawidłowe.
1: A czy ty czujesz się już specjalistką od choroby, o której mówimy? Bo od kiedy rozmawiamy, słucham cię bardzo uważnie i kilkukrotnie mówiłaś, że czytasz badania, jeździsz na konferencje, że nie polegasz tylko na tym, co możesz usłyszeć w jednym, drugim, trzecim gabinecie, tylko po prostu tę wiedzę zbierasz.
2: Tak, czuję się już jako specjalistka. Nawet miałam sytuację, że jedna pani doktor dzwoniła do mnie, że ma osobę z tym samym genem, co ja i czy może dać do mnie numer, bo nie wie, co dalej zrobić. Więc tak, czuję się już ekspertem.
1: No ale też pamiętnik, który prowadzisz, chyba trochę tak działa, no bo to jest magia mediów społecznościowych, którym można bardzo wiele zarzucać, ale czasem można też po prostu napisać.
2: W ogóle ten mój Instagram jest dla mnie bardzo ważny i dużo zmienił w moim życiu, bo jak go tworzyłam, to był momentem, w którym potrzebowałam wyrzucić z siebie rzeczy, które trzymałam. że mówienie tylko mojej rodzinie o tym, że ciężko mi z chorobą mamy i ze świadomością tego, że jak idę do szpitala i widzę mamę w stanie, w którym jest i że ja też będę w takim stanie, była dla mnie bardzo trudna i nie chciałam moich najbliższych tym obciążać. To był moment, w którym powiedziałam, chyba potrzebuję powiedzieć światu, że tak jest, więc on wyszedł w ogóle z innej inicjatywy, a potem stał się miejscem do tego, żeby dodawać siły ludziom, żeby pokazywać im, że można żyć tu i teraz, do tego, żeby im mówić, jakie rzeczy mogą robić, żeby zatrzymać też u siebie objawy, czy to u Alzheimera starczego, czy tego o wczesnym początku. Zaczął być miejscem, gdzie no, ludzie zaczęli nas wspierać bardzo i to tworząc różne programy, czy różne wydarzenia, zbierając na nas pieniądze, czy takie, żeby po prostu informować i dawać ludziom i świadomość i nadzieję.
1: No i tu mogłybyśmy skończyć tę rozmowę, ale to trochę za wcześnie, bo ta świadomość i nadzieja to jest bardzo mądra, bardzo ważna puenta. Kiedy mówiłaś o ludziach, zaczęłam się też zastanawiać nad tym, czy miałaś jakieś opory czy obawy przed tym, żeby podzielić się ze światem, ze znajomymi, przyjaciółmi, z ludźmi, którzy cię otaczają, nie mówię o najbliższej rodzinie, tym, że ten gen u ciebie znaleziono, że ta choroba prędzej czy później u ciebie wystąpi, bo wydaje mi się, że też wiele osób nie ma siły na taką pieczątkę, taką łatkę, że to jest osoba chora. Zresztą też rozmawiałyśmy przed naszym wejściem do studia, że no nie wyobrażam sobie usiąść tutaj i powiedzieć, że no to jest Jagoda, która ma ten gen, bo to jest za mało, żeby o tobie powiedzieć.
2: Nie miałam trudności z powiedzeniem tego moim bliskim czy znajomym rodzinie, dlatego że ci ludzie byli już podczas choroby mamy i już ta selekcja wtedy była bardzo duża i zostali ci, dla których choroba nie określała mnie, była tylko czymś dodatkowym, że byłam ja, Jagoda, była moja mama jako Ela, a ta choroba była tylko obok. Więc nie bałam się im powiedzieć i też czułam od nich ogromne wsparcie, ale miałam duży lęk mówienia ludziom, których poznaję. No bo dlaczego oni mają angażować się w relacje z kimś, kogo za chwilę nie będzie. Albo z kimś, kim będzie trzeba się opiekować, kto i tak nie będzie pamiętał, kto będzie jakimś ciężarem. I bardzo mocno sobie to wbiłam przez pewien czas do głowy. Do momentu, aż byłam, no właśnie, na tych regatach, co w tym roku, ale byłam na nich w tamtym roku. I tam było zrobione wydarzenie zbierania na nas pieniędzy. I było bardzo dużo ludzi, około 400 i musiałam wyjść do nich i powiedzieć im, że ja jestem z genem i mój brat, który jest obok też i prosimy was o pomoc. Bardzo trudne, żeby to zrobić przy tylu nowych osobach, że oni mnie jeszcze nie znają, nie wiedzą kim jestem, może w ogóle skreślą, nie będą chcieli mnie poznawać. Duża walka z samą sobą, ale jak to zrobiłam, to się okazało, że dostałam tam tylko wsparcie. Dostałam tam ludzi, którzy we mnie wierzą, którzy do teraz mówią, go girl, dawaj, osiągniesz wszystko, którzy wspierali właśnie finansowo i informacjami, które mieli. I to właśnie dzięki tamtemu wydarzeniu dzisiaj tak dużo udałam się osiągnąć i nasza ciocia ma te leczenie, bo to oni znali ludzi, którzy polecili tego lekarza, który powiedział, dam ten lek, sprowadzę go i uda nam się to zrobić. I teraz już się nie boję o tym mówić, bo wiem, że ludzie mają dużo, dużą moc i tylko z nimi będę mogła przezwyciężyć tą chorobę.
1: Powiedziałaś przed momentem, że na regatach zbieraliście pieniądze na was. To są pieniądze właśnie na sprowadzenie tego leku, czy na prowadzenie dalszych badań, bo zbiórka jest bardzo dużą częścią twojej działalności również internetowej, spotkań, w których bierzesz udział, ale żebym ja to też dobrze zrozumiała, to są koszty samego leczenia, czy wszystkiego, co poprzedza rozpoczęcie kuracji?
2: I tego, i tego. Nie zbieramy na samo leczenie, bo musimy na przykład wylecieć do Londynu na konferencję, żeby poznać lekarzy i im powiedzieć halo, jesteśmy i też byśmy chcieli dostać lek. Jest to, że moja ciocia dostaje lek, ale musi zrobić dookoła milion badań co miesiąc przed każdą dawką, które też musimy robić prywatnie, no bo nie dostanie tutaj skierowanie, dostała skierowanie. No i ono jest na za rok, więc tylko raz będzie mogła zrobić na NFZ badanie w całej jej kuracji, półtora rocznej. Więc to są też na te właśnie sprawy logistyczne, na to, że za parę dni jest wydarzenie, na którym musimy mieć ulotki i staramy się te pieniądze przeznaczać tylko na to, ale też potrzebujemy szerzyć tą świadomość. W planach mamy, już robimy duże kroki, żeby otworzyć fundację, która będzie zbierała pieniądze już nie tylko na nas, tylko na kolejne osoby, które też będą potrzebowały tego leku. ale też mamy świadomość, że na nas jest ta największa odpowiedzialność i ten ciężar finansowy, bo musieliśmy dużo rzeczy zrobić i na dużo rzeczy wydać pieniądze, żeby znaleźć tego odpowiedniego lekarza, który teraz kieruje Monikę, gdzie ona już ma te leczenie, ale te wydatki, które były wcześniejsze po to, żeby go znaleźć, po to, żeby być u wielu innych lekarzy i dowiedzieć się, że oni nam nie pomogą, no też musieliśmy skądś te pieniądze na to mieć.
1: Gdzie w takim razie szukać miejsc, które was wspierają, w jaki sposób można się zaangażować i jaka pomoc jest potrzebna?
2: Można nas wspierać poprzez Fundację Się Pomaga, Jagoda i Kacper Libera, i tam są wszystkie informacje, co można zrobić. Tak samo u mnie na profilu instagramowym Pamiętnik Alzheimerowca też jest link dopięty do tego i cała historia, jak można nam pomóc, ale też zawsze chętnie przyjmujemy wszelakie informacje, bo ktoś kogoś zna, może ktoś kogoś zna za granicą, gdzie ułatwiłby nam drogę do tego, żebyśmy mogli spokojniej i szybciej dostać ten lek. To są rzeczy dla nas bardzo istotne i potrzebne.
1: Ludzie znają ludzi. Ja też bardzo wierzę w siłę ludzi, siłę relacji międzyludzkich i wsparcia oraz solidarności, ale także siłę po prostu, jaką człowiek w sobie ma, również dlatego, że ostatnią godzinę spędziłam z Jagodą Liberą, która jest psycholożką sportu i twórczynią Pamiętnika Alzheimerowca i która z dużą siłą i pewnością opowiada o tym, jak warto żyć. Warto żyć, żeby niczego nie żałować, mieć takie poczucie, że zrobiło się dla siebie, swoich bliskich, wszystko, co tylko było dostępne. Ważne, nie tylko dla swoich bliskich, ale też dla ludzi, którzy być może taką diagnozę również poznają. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas, zwłaszcza, że wiem, że daleka droga przed tobą i daleką drogę już pokonałaś, w sensie dosłownym i przenośnym. Bardzo doceniam, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie i swoją historię u nas w Drogowskazach opowiedzieć.
2: Dziękuję bardzo. Też mam taką myśl, jak tutaj jechałam, że mała Jagódka marzyła o tym, żeby wystąpić kiedyś w radiu i móc powiedzieć, że pozdrawiam mamę i tatę i do mamy nie dojdą te pozdrowienia, ale ważne jest dla mnie to, że mogę mówić i że ta Jagódka dzisiaj by klaskała z radości, słysząc mnie tutaj. Dziękuję za tą możliwość.
1: Ja również bardzo ci dziękuję. Muszę kończyć tę rozmowę, bo za chwilę zaczną mi się świeczkować oczy, a jestem poważną panią dziennikarką, nie będę robić takich rzeczy. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zupełnie serio zachęcam was do tego, żeby wspomóc działania, o których Jagoda opowiadała. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dobrze zapamiętaliście, w jaki sposób można to zrobić, to zajrzyjcie na nasze kanały na YouTubie, a także na Spotify. Tam zapis rozmowy się znajduje i jest do waszej absolutnej dyspozycji. Zapraszam też na Instagrama Eskirok i Facebooka Drogowskazów, gdzie różne informacje w miarę regularnie się pojawiają. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa i bardzo ważna godzina. Wierzę, że dla was także. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Polska Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to.